0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Jeszcze cały czas jesteśmy pod wpływem niżu, ale dzisiaj się to zmieni, bo nadciąga wyż, którego centrum będzie się przemieszczało z nad Niemiec nad południową Polskę. No i powoli będzie napływać do nas cieplejsze powietrze. W związku z tym na termometrach też zrobi się całkiem przyjemnie, ale na razie jeszcze nie za bardzo. Do 14 stopni dzisiaj maksymalnie. Wiatr słabi, umiarkowany, zachmurzenie też małe i umiarkowane, miejscami duże.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 6. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Dwaj zatrzymani za podpalenie stacji sterników na Mazowszu. Policyjne patrole zostają przed szkołami na najbliższe dni. RCB odwołuje ostrzeżenia dla wschodniej Polski. Ewelina Walczak. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej sterników w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
5: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
4: Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że zatrzymani odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa sterników zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło wczoraj odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało wczoraj szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
6: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
4: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek, zatrzymała 135 osób. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało nad ranem ostrzeżenia dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Alerty uruchomiono tuż po 4 rano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terytorium Ukrainy. Prewencyjnie poderwano wtedy w powietrze polskie lotnictwo. Służby oficjalnie potwierdzają, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Dziś przesłuchanie mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Jeszcze wczoraj trafił do Komendy Stołecznej Policji. Trwają tam badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowaniu przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę. Kolej wyjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
7: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
4: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej. Na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: No, chodzi na to, że będziemy śmigać, że hej, 5 minut po godzinie 6, czy wy już też śmigacie szybko z łóżka?
8: Póki co może śmigają na drugi bok. Tego wam życzymy, żebyście mogli sobie tak śmignąć, zarzucić kołderkę i jeszcze powiedzieć, oni muszą, a ja nic nie muszę, ja mogę poleżeć.
2: Że nawet tak bez śmigania bym to dał. Nawet niech to będzie takie leniwe przewracać.
8: Dobrze, niech będzie i tak. No my już śmignęliśmy ekspresowo do radia, żeby was przywitać, zagrać wam coś fajnego i sprawić, że to będzie dobry dzień. Marzanna Forysiak.
2: I Tomek Michalak. 13 października dzisiaj w kalendarzu.
1: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: wtorek dzisiaj, tak się sympatycznie składa i proszę się w ogóle nie przejmować tą trzynastką na początku tego kalendarza.
1: No nie, oni już tak fajnie pogwizdali, wiesz, tam z Roxette. W ogóle fajne gwizdajło było takie na końcu.
0: Fajnie, to no, trzeba przyznać, że ostatnio
1: tak
0: rzadko tak
1: pogwizdże, wydzieli. Pogwizdże i już nawet 13 dzień października jest
0: można
1: fajnie.
0: Można tak sobie pogwizdać na problemy różnego rodzaju. Na jesień sobie można pogwizdać.
1: Gwizdże na to.
0: Tak jest! O. Słońce z nami od 7:09, więc jeszcze trzeba troszkę poczekać. Niedługo będzie trochę inaczej, ale co tam jeszcze nie będziemy mówić o rzeczach przykrych, czyli o zmianie czasu.
1: Będzie operować prawie 11 godzin bez 8 minut, więc jest jeszcze z czego korzystać.
0: Jesień jeszcze z nami przez 69 dni. 21 grudnia dopiero przywitamy zimę, a już przed nami koniec roku powoli.
1: No właśnie, do sylwestrowego szaleństwa 79 dni. Proszę szykować kreację, a przynajmniej przećwiczyć kroki, żeby nie było później wstydu na parkiecie.
0: Cza, cza, cza.
2: Dzień dobry.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
13: Pokaż!
12: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
13: A ile tych linii?
12: Giga!
13: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Reklama. Pokaż!

0: To co, może poczytamy troszkę o poranku?
1: Zaglądamy do porannej prasy, jak tu jest dzisiaj ciekawie.
0: Oj tak, tak gorąco nawet sytuację.
1: Hakiel z rodziną na zakupach. Pierwsza strona jednej z gazet. Nocna prohibicja w całym kraju. Polacy nie będą kupować małpek i innych tam większych produktów w nocy. W nocy się śpi.
0: Teoretycznie no. Tak. Majtkowa tak. Wpadka Julii Wieniawy.
1: Ojej.
0: Tak, żeby było jeszcze bardziej ciepło.
1: Ale co się stało?
0: W Tańcu z Gwiazdami. No, dała się porwać Iwonie Pawłowicz do tańca i nie skończyło się to najlepiej, bo pokazała widzom majtki.
1: Straszne, jej.
0: No tak. Znaczy, to jest generalnie coś, co każdy z nas nosi. W większości, zwłaszcza jak jest
1: chłodno. Ludzie na plaży tak pokazują, nie wiem.
0: Ludzie na plaży mają tak,
1: jak żyć.
0: Często powiedziałabym.
1: Jak żyć. Teraz co jeszcze? W prasie na przykład... Również o chyba panu Heizerze. Słów kilka dzisiaj.
0: Będzie.
1: Tak. Kolejna jakaś randka się zdarzyła.
0: Wow.
1: No, młody Heizer. Choć no, starszy Heizer też podobno.
0: Pewnie by też chciał. Pewnie by też chciał. Selma Blair została aresztowana, próbowała otworzyć drzwi samolotu i pogryzła stewarda. Okazało się, że urządziła prawdziwe piekło. Wpadła w furię, rzuciła się tam na załogę. No działo się.
1: Jak słyszycie, w Polsce sporo ważnych tematów, na tyle istotnych, że nawet Julia Wieniawa trafia na pierwszą stronę gazety.
2: Dzień dobry. Radio Centrum.
3: Reklama.
4: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
5: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
4: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
5: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
4: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
6: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
7: Adrian Matuszkiewicz,
8: Arkadiusz Mareniec.
2: Reklama.

0: Jamie Miller, poranku, minęła 6:30.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
3: Informacje dla kierowców.
0: Poranek październikowy, 13 już w kalendarzu, a my odpalamy radar na remonty, bo uważajcie na pachołki, które się mnożą szybciej niż grzyby po deszczu w naszym regionie. Kalisz, na ulicy Romańskiej mamy właśnie pachołki, mamy znaki, mamy ciężki sprzęt, ale na razie bez utrudnień, tak nam obiecują drogowcy, potem się dopiero zacznie. Dobrzecka też nie odpuszcza, a do 28 września mamy zapięty ten odcinek od ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. Skal Mierzycka i kawałek Handlowej, ruszyły zmiany związane z budową kanalizacji deszczowej. Uważaj, bo od Nowego Światu w stronę handlowej tylko jeden kierunek. Opatówek i droga krajowa numer 12. Wahadło, sygnalizacja, zwężenia, brak poziomych oznaczeń. Do tego jeszcze nierówności i pobocza w proszku. Uważajcie, na Zdrojowej od strony Szałego tylko jeden pas dla obu kierunków. Całodobowe wahadło od skrzyżowania Kościelnej Jana Pawła II w Zunach do wjazdu do Kalisza, a objazdy przez Szał albo Borów, Tłokinie i Nędzerzew. Ostrów Wrocławska od ronda bankowego do miast partnerskich. Zwężenia, no i oczywiście wolniej przez kilka miesięcy, a za miastem na krajówce numer 36 strony Krotoszna wahadło od Gorzyckiej w Ramkach. Pleszewie, rozkopana ulica Kazimierza Wielkiego na drodze wojewódzkiej numer 470 między Skarszewem a Skrętem do Dębego budują infrastrukturę pieszą, więc możliwe chwilowe zatrzymania, a w gminie Blizanów zamknięta droga Janków pierwszy Grodzisk, w tym most na Prośnie w Bogusławiu, tu utrudnienia do końca listopada.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
5: Za 95 i olej napędowy płacimy dziś o kilka groszy więcej, a eksperci twierdzą, że szalejące ceny paliw na światowych rynkach, no i słabnąca względem dolara złotówka zniwelują szybko działanie programu CPN i w najbliższych dniach będziemy płacić z każdym dniem coraz więcej.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 26 minut 7:00.

0: reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
1: Składany podest roboczy 3-stopniowy tylko za 49 zł zamiast 139. Tylko w multimarkecie Jula, tylko w dniu otwarcia. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: urodzeni.
1: No i to jest ten bardzo przyjemny moment, gdzie możemy złożyć najlepsze życzenia wszystkim tym, którzy dzisiaj świętują 13 października, urodzinowicze.
2: A urodzeni 13 października są bardzo energiczni i weseli.
1: Są to też osoby, które bardzo pragną zabawy i rozrywki, łatwo zawierają znajomości i potrafią odnaleźć się w każdej sytuacji.
2: Okazuje się, że chętnie angażują się w nowe przedsięwzięcia, a motorem ich działania jest raczej ciekawość niż chęć zysku.
1: Potrafią pomagać i doradzać innym, a szczęście sprzyja im bardzo w miłości.
2: Potrafią też porywająco mówić o swoich uczuciach.
1: Jeżeli chodzi o ich szczęśliwą cyfrę, to jest 6.
2: Kamień szlachetny to opal.
1: A sprzyjający znak zodiaku?
3: Baran.
1: Wśród urodzonych 13 października jest m.in. Paul Simon, amerykański piosenkarz, członek duetu Simon i Garfunkel.
2: Jest także Jan Kanty Pawluśkiewicz, kompozytor piosenek, muzyki filmowej, artysta, malarz.
1: Jest też Sammy Hagar, amerykański wokalista rockowy, frontman zespołu Van Halen, rocznik 47.
2: A do tego m.in. Aleksandra Konieczna, aktorka filmowa i teatralna.
1: Jest też Sacha Baron Cohen, brytyjski komik i aktor od twórca Borata. Urodził się w roku 1971. A my już mamy specjalnie dla was naszykowany bardzo słoneczny kawałek. Alvaro Soler i Sofia.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: System Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. Takie mamy wyniki raportu.
2: Miejmy nadzieję tylko, że hasło nie było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć do tego systemu, bo możemy się obawiać. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o siódmej.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup i suszenie kukurydzy mokrej oraz przechowywanie kukurydzy suchej. Możliwość odbioru z pola. Agrito to pola wielka, Gajowa 18. Skup całodobowy. Telefon 690-308-358. Agrito. Sławoszowice koło Milcza. Telefon 509-440-443.
0: Reklama.
3: Gram.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Temperatura troszkę się podniesie, ale na razie poranek jest dosyć taki, powiedziałbym, lodowaty. 3 stopnie na termometrach, odczuwalne 2, oczywiście plus cały czas. Do tego zachmurzenie umiarkowane, dziś zachmurzenie umiarkowane, małe i duże, czyli wszystkie, które sobie zażyczymy. Ciśnienie stabilne 1025 hektopaskali o poranku, wiatr słaby do 8 km na godzinę. No i całkiem dobre powietrze, jeżeli chodzi o jego jakość.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 7. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Sytuacja w szkołach pod kontrolą, ale policyjne patrole pozostaną. Nawet pół roku w kolejce do dziecięcego psychiatry. Benzyna w górę, diesel w dół. Za chwilę dzisiejsze ceny paliwa. Ewelina Walczak. 20 tysięcy policjantów patroluje okolice szkół w całej Polsce i tak ma być do odwołania. Wszystko w związku z ostatnimi atakami w placówkach oświatowych. Jednocześnie m.in. w Lublinie. W części szkół pojawili się strażnicy miejscy, a kuratorium zwołało naradę z dyrektorami szkół. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Wicekurator Barbara Grzesiak spotkała się w formule online z dyrektorami wszystkich szkół w regionie. Dyrektorzy i nauczyciele wiedzieli, że w przypadku na przykład ataku nożownika jedną z podstawowych zasad jest ukrycie się i cisza.
6: To trzeba ćwiczyć po prostu na każdej lekcji inny element. Na przykład, żeby szybko i w ciszy zebrać się w jednym miejscu i w ciszy przebywać, nie wiem, przez minutę.
5: Szymon jest uczniem technikum. W piątek, gdy był największy poziom dezinformacji, nie przyszedł do szkoły. Ale jak mówi, kluczowe oprócz procedur ćwiczeń i zamykania szkół jest coś jeszcze.
7: Te sytuacje, które się zdarzają, zwykle są skutkiem tego, że ktoś był niezauważony, niewysłuchany i ktoś mu w odpowiednim momencie nie pomógł.
4: Władimir Putin bardziej niż Władimir Zełenski chce porozumienia w sprawie zakończenia wojny, przekonuje prezydent USA. Według Donalda Trumpa trzeba teraz skłonić ukraińskiego przywódcę do zaakceptowania porozumienia. Pytany o to, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział, Trump stwierdził, że oba kraje się zgodziły. Wiesz dlaczego? Bo ja powiedziałem, zgadzacie się. Zgodzili się, bo powiedziałem, żeby się zgodzili. Ta wojna musi zostać rozwiązana. Ta wojna to katastrofa. Rosja mimo tej deklaracji nadal atakuje ukraińską infrastrukturę energetyczną. System Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a dane pozyskiwane za jego pomocą mogły wyciec poza Polskę. Tak wynika z opublikowanego raportu prac Komisji do Spraw Pegasusa. Szefowa Komisji Magdalena Sroka przekazała, że system szpiegujący był narzędziem ingerującym w sprawy obywatelskie. Aby zapobiec takim sytuacjom, konieczna jest zmiana przepisów, mówi prawnik Wojciech Klicki.
8: Pegasus jest potrzebny służbom i powinien zostać w ich arsenale, ale powinniśmy do tego dostosować przepisy.
4: Według ustaleń Komisji Śledczej zakup systemu szpiegującego Pegasus kosztował Polskę ponad 33 miliony złotych. System nie nadąża za diagnozami. Dostęp do pomocy psychologicznej dla najmłodszych w Polsce wciąż zależy od miejsca zamieszkania. Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że mimo rozbudowy sieci placówek i wzrostu finansowania, kolejki do specjalistów nie zniknęły. W skrajnych przypadkach, na przykład na Pomorzu Zachodnim, czas oczekiwania na wizytę u psychiatry wynosi aż 201 dni. Według kontrolerów system nie wytrzymuje zderzenia z rosnącą liczbą pacjentów, bo tylko w ostatnich 2 latach o 50% wzrosła liczba dzieci ze zdiagnozowanym ADHD i zaburzeniami lękowymi. Ceny benzyny i oleju napędowego znów przekroczą psychologiczne granice. Benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. Z kolei za benzynę 98 zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 95 groszy za litr.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe, a serwis zaczynamy od tego, co dzieje się w chińskim Wuhan. Tam rywalizację w tenisowym tysięczniku zaczyna bowiem Maja Chwalińska. W pierwszej rundzie jej rywalką jest Egipcjanka Mayar Sherif. Tenisistki grały ze sobą dwukrotnie, oba mecze odbyły się na kortach ziemnych. Każda z nich ma po jednej wygranej. Zwyciężczyni tego pojedynku zmierzy się w drugiej rundzie z Czeszką Marii Bouskową. Wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas też polski mecz, a to za sprawą Magdaleny Fręch, która uporała się z Mananchayą Savanghaju z Tajlandii, pokonując ją wczoraj w dwóch setach 6-3-7-6 i w drugiej rundzie jutro zagra z Igą Świątek. Na ligowych boiskach dokończono 10. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy i nadrobiono zaległości. I tak Motor Lublin pokonał Radomiaka 3-2. Bramkę decydującą o wygranej goście zdobyli w drugiej minucie doliczonego czasu gry. Dlatego trener Motoru Mariusz Misiura nie krył satysfakcji.
10: Taki moment trudny dla nas bardzo, kiedy wyrównaliście na 2-2 i nie pamiętam, czy to była tylko 85 czy 86 minuta, było dośrodkowanie, cały stadion zaczął tam krzyczeć jeszcze jeden, takie coś, i to był trudny dla nas moment. I cieszę się, że my go przetrwaliśmy.
9: W drugim rozegranym wczoraj spotkaniu w Katowicach tamtejszy GKS pokonał Wieczystą 2-1. W tabeli prowadzi Górnik przed Legią oraz Lechem. Polskie piłkarki staną przed historyczną szansą wyjazdu na Mundial. W Gdańsku rozegrają rewanżowy mecz w barażach z Belgią. Polki muszą odrobić jednobramkową stratę z Luwen, co jest możliwe, przekonuje nasza zawodniczka Paulina Dudek.
11: Jest taka myśl, że my jesteśmy w stanie odwrócić losy w drugim spotkaniu. Jest w nas dużo energii, dużo motywacji, dużo takiej chęci pokazania tego, co zabrakło, żeby ten pierwszy mecz wygrać, więc myślę, że na pewno będzie trzeba wykorzystać sytuacje, które będziemy miały.
9: Zwyciężczynie dwumeczu Polska-Belgia w finale baraży spotkają się z lepszym z pary Irlandia-Kazachstan. Najpewniej będą to wyspiarki, bowiem w pierwszym meczu Irlandki pewnie wygrały aż 8-0.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
2: 6 minut po 7. Ach, będzie wyzwanie. Dzisiaj księżyc w znaku Skorpiona. Okazuje się, że dzień może
12: poważnie.
2: Być nerwowy.
12: Ojej. Przy wtorku.
2: No, tak trochę, nie za bardzo. Ale uwaga, dzisiaj popołudnie sprzyja uprawianiu sportu, szybkim zakupom. Także będziemy pewnie myśleli o innych rzeczach niż nerwy, więc jest dobrze.
12: A co jeszcze takiego mają dla nas planety, gwiazdy, asteroidy i inne stwory w przestrzeni kosmicznej? O tym powiemy o 7:15.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
9: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
0: Reklama.

0: Baranie, poczujesz, że musisz zabrać się za bardzo ważne zadanie, będziesz walczyć z bałaganem, niedróbkami i wypowiesz wojnę tymczasowym rozwiązaniem. Popołudnie sprzyja trosce o zdrowie i wygląd podczas zakupów nieżałuj pieniędzy na własne potrzeby, zwłaszcza jeśli ostatnio nie miałeś co na siebie włożyć.
1: Drogi byczku, księżyc dzisiaj w opozycji sprawi, że postanowisz zadbać o dobrą atmosferę i będziesz generalnie łagodzić konflikty. Okaże się, że całkiem łatwo możesz komuś pomóc. Poczujesz też, że jesteś bardzo potrzebny.
0: Bliźnięta, niczym się dzisiaj nie martwcie. Słońce w Trygonie doda ci sił i będzie po twojej myśli. Możesz liczyć na sympatyczne zbiegi okoliczności i korzystne propozycje. Czasami łatwo stracić rozsądek, zwłaszcza jeżeli chodzi o nadmierne wydatki, zwłaszcza na promocjach, więc uważaj. Popołudnie nie zbraniaj się przed wizytą u przyjaciół, będzie bardzo sympatycznie.
1: Drogi raku, będziesz w dobrym humorze, a dzień minie ci bardzo szybko. Bądź jednak czujny, bo Merkury w Trygonie to też jest dobry układ. Sprzyja niespodziewanym propozycjom i zawodowym sukcesom.
0: Zwolnij tempa i nie spiesz się, to już dobra rada dla lwa. Bo dzisiaj księżyc nie sprzyja ryzykownym działaniom. Możesz mieć nawet trudności z zabraniem się do pracy czy nauki. Ludzie mogą cię dzisiaj nie rozumieć tak dobrze, jakbyś sobie tego życzył, ale za bardzo się nie przejmuj. Nie złość się na świat, tylko rób to, co najważniejsze i nie martw się niczym na zapas.
2: Panna.
1: Będzie w bardzo dobrym nastroju i szybko upora się z obowiązkami. Na zakupach znajdzie kilka wymarzonych promocji, a na zajęciach sportowych spotka kilka sympatycznych osób. Merkury przyniesie natomiast sporo dobrych wiadomości.
0: Uwaga, dzisiaj zaczniesz zwracać większą uwagę na to, co inni mówią. Możesz nawet poznać różne zaskakujące ploteczki na czyjś temat. Warto zabiegać o uznanie, bo dzisiaj ktoś cię doceni. Wieczorem warto iść na randkę albo spotkanie z przyjaciółmi, żeby się trochę odstresować.
1: Jeśli chodzi o Skorpiona, to o dobry dzień zadba dzisiaj odpowiedni układ księżyca. Tak się to poobraca, że będzie dobrze. Postanowisz zacząć coś od nowa, wybaczysz dawne urazy, łatwiej dojdziesz do porozumienia z kimś, kto dotychczas miał inne zdanie od ciebie, a wszyscy dookoła odetchną z ulgą.
0: Strzelec, dziś poczuje, że twoje doskonałe pomysły nie mogą dłużej czekać, aż się za nie zabierzesz. Jednak przestań się spieszyć, napij się herbaty, no i wszystko zaplanuj. A po południu ci się bawić, bo dzisiaj masz dobrą rękę do ciekawych znajomości.
1: Koziorożcu, dzień minie szybko i nie będziesz miał wielu problemów na głowie. Jednak chwilami możesz czuć się trochę bardziej zmęczony, a nawet przygnębiony. Zamiast poddawać się chandrze, porozmawiaj z przyjaciółmi.
0: Wodnik może dziś być trochę senny i będzie ci się trudno skoncentrować na ważnych sprawach, ale w końcu zabierzesz się do działania i znajdziesz siły. Dziś emocje mocno wpłyną na twoje samopoczucie. Na popracy pozwól sobie na więcej luzu i nie bierz na siebie zbyt wiele. Wieczorem idealny czas na dobrą książkę.
1: Ryby będą w dobrym humorze i chętnie zabiorą się za trudne zadania. To jest świetny czas na naukę, na rozwijanie nowych zainteresowań. Po południu odpoczynek i czas dla siebie, a dobry film lub artykuł zainspiruje was do działania.
3: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Dwadzieścia minut po siódmej.

0: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
1: Ho, ho, ho! Uwaga, szkoły i przedszkola! Wraca wioska Świętego Mikołaja w Skansenie Beach. To już 9. edycja i całkiem nowy program. Spotkania ze zwierzętami, magiczny dom Mikołaja, zabawa i edukacja z elfami oraz pieczenie własnych pierników. Wioska Świętego Mikołaja, Skansen Beach. Rezerwuj już dziś.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Przed nami kolejne spotkanie w ramach Akademii Myśli Przepięknych.
5: O tym będziemy mówić w wiadomościach z waszej okolicy o 7:30.

0: Czy będziemy się pamiętać i Sarsa? Przed nami wiadomości z waszej okolicy. Minęła 7:30. Kasia Gurcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Podczas interwencji zastrzelił 21-latka, proces ruszył od nowa. W tym serwisie powiemy też o kolejnym spotkaniu w ramach Akademii Myśli Przepięknych, a w sporcie z Czechami na Wembley.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Sąd Okręgowy w Kaliszu ponownie rozpatrzy sprawę policjanta, który w listopadzie 2019 roku w Koninie śmiertelnie postrzelił 21-letniego Adama. Funkcjonariusz chciał wylegitymować Adama C., a kiedy ten zaczął uciekać, oddał strzał. Sekcja zwłok wykazała na ciele Adama ranę postrzałową na wysokości serca. Mimo podjętej reanimacji zmarł na miejscu. W 2025 roku Sąd Najwyższy uchylił wyrok drugiej instancji ze względu na udział w składzie orzekającym sędziego powołanego przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Później Sąd Apelacyjny w Łodzi ponownie uchylił wyrok Sądu Pierwszej Instancji i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Jak powiedział Radio Centrum Zbigniew Krieger, pełnomocnik ojca zastrzelonego Adama, zmieniły się też inne okoliczności.
3: Przed Sądem Apelacyjnym oskarżony pierwszy raz złożył wyjaśnienia. Przed Sądem Apelacyjnym stwierdził, że tak naprawdę działał w warunkach obrony koniecznej. Bronił się przed atakiem Adama z użyciem noża, jak mu się wydawało, czy nożyczek, ostrego narzędzia i działał w obronie koniecznej. A to zmienia zasadniczo postać rzeczy. W mojej ocenie, że doszło do zabójstwa, czy w warunkach obrony koniecznej, jeżeli obrona koniecznie została przekroczona, no to oczywiście taka sprawa powinna się skończyć uniewinnieniem, czy nie, ale jednak do zabójstwa.
2: A taką sprawę powinien rozpoznać 5-osobowy skład sędziowski. Ojciec zastrzelonego Adama mówi wprost, że według niego to nie było nieumyślne spowodowanie śmierci, a właśnie zabójstwo.
4: Dzisiaj jesteśmy po 7 latach na pierwszej sprawie. I jeżeli coś takiego dojdzie do tego, to są duże szanse, że odpowie za to, co zrobił. Tak? Policjant, który ścigał Adasia, syn był wielokrotnie prześladowany przez niego. No nie dziwię się synowi, że jak zobaczył znowu tego policjanta, to zaczął uciekać.
2: Powiedział Radio Centrum Artur Czerniejewski. Proces przed Sądem Okręgowym w Kaliszu rozpoczął się ponownie wczoraj, 12 października. Po pierwszej rozprawie został odroczony. Przypomnijmy, że w lutym 2024 roku kaliski sąd skazał Sławomira L. na 3 lata więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci i przekroczenie uprawnień.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Piotr Małecki kolejnym gościem Akademii Myśli Przepięknych, czyli wspólnego projektu władz gminy Ceków Kolonia, miejscowej biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie. Spotkanie z nim odbędzie się w ten piątek w filii bibliotecznej w Kamieniu.
5: Witam z gminy Ceków Kolonia wszystkich słuchaczy Radia Centrum i pragnę zaprosić Państwa na wyjątkowe spotkanie ze znanym historykiem, dziennikarzem i reżyserem, autorem książek, a także twórcą popularnego kanału na YouTube pod tytułem Po wojnie. Zapraszam na to wyjątkowe spotkanie mieszkańców gminy Ceków Kolonia, mieszkańców powiatu kaliskiego oraz miasta Kalisza, a także mieszkańców z ościennych powiatów. Prosto z ekranu YouTube na żywo w gminie Ceków Kolonia będzie autor kanału Po wojnie Piotr Małecki. Serdecznie Państwa zapraszam.
2: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie Kolonii. Spotkanie w filii bibliotecznej w Kamieniu odbędzie się w ten piątek, początek o 18:00, a wstęp jest wolny. Partnerem medialnym Akademii Myśli Przepięknych jest Radio Centrum. W tę sobotę 17 października na majkowskim Wembley reprezentacja polskiej rugby league zmierzy się z Czechami. Co istotne, przed kaliską publicznością zaprezentują się również zawodnicy na co dzień występujący w Husarii Kalisz. Mateusz Kłosiński i Cyprian Kuczyński.
6: W składzie reprezentacji mamy wielu doświadczonych zawodników, którzy grają nie tylko w odmianę 13-osobową, ale również w 15 i 7. Wielu z zawodników już miało okazję reprezentować nasze barwy narodowe. Tym razem w składzie brakuje naszego rozgrywającego Mateusza Kowalewskiego, na co dzień grającego w Cedrus Sroka Łódź, który walczy z kontuzją barku, której nabawił się podczas Mistrzostw Polski. Szczęśliwie trener Karol Myszkowski ma z czego wybierać i liczymy na powtórkę z zeszłego roku, kiedy to w Kaliszu wygraliśmy z reprezentacją Czech 48-6, co pozwoliło nam awansować w rankingu światowym Rugby League.
2: Powiedział Radiu Centrum Łukasz Kostecki, rzecznik prasowy Polskiego Związku Rugby League. Gospodarze liczą na żywiołowy doping kibiców, tym bardziej, że wstęp na majkowskie Wembley będzie darmowy. Początek sobotniego meczu o 18:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także O2 u Staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
8: Informacje dla kierowców.
0: Chłodny poranek, no cóż, jesień w pełni, a na drogach gorąco, ale od remontów odpalamy auto wiadomości. Kalisz na ulicy Romańskiej, mamy już pachołki, znaki, ciężki sprzęt, ale na razie mamy ten fragment mieć przejezdny i tak obiecują nam drogowcy. Ta cała inwestycja ma potrwać 2 lata. Na Dobrzeckiej z kolei zamknięto odcinek od ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. Dojazd do posesji tylko od strony ulicy Szapocznikow. Remont również na Skalmierzyckiej Handlowej. Na Skalmierzyckiej od Nowego Światu w stronę handlowej obowiązuje ruch jednak kierunkowy. Opatówek, czyli Krajowa 12, tu zwężenia, nierówności, brak oznakowania poziomego, ruchem steruje sygnalizacja, także na ulicy Zdrojowej między Zdonami a wjazdem do Kalisza działa całodobowe wahadło. Objazdy oczywiście jak najbardziej, Szały, Borów, Tłokienia, Nędzerzew. Ostrój Wielkopolski na Wrocławskiej zwężenia i ograniczenie prędkości, a na Krajowej 36 w stronę Krotoszyna ruch wahadłowy od ulicy Gorzyckiej w Lamkach. Przeszewie remontowana ulica Kazimierza Wielkiego, mamy tu rozkopane chodniki, ale powstają nowe, będzie też ścieżka rowerowa i przejścia. Na drodze numer 470 między Skarszewem a skrętem na Dębę robotnicy mogą czasowo kierować ruchem, a w gminie Blizanów zamknięta jest droga Janków pierwszy Grodzisk, w tym most na Prośnie w Bogusławiu. Tutaj utrudnienia do końca listopada.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
10: We wrześniu Inspekcja Transportu Drogowego skontrolowała prawie 2000 autobusów przewożących dzieci i młodzież do szkół. Wyniki kontroli nie są może dramatyczne, ale zastanawiają, bo w 40 przypadkach to 2% autobusów pojazdy nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy, a 7% pojazdów ma zatrzymane dowody rejestracyjne. Ujawniono ponad 150 takich sytuacji na 2000.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 21 minut 8.

0: Reklama.
1: Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Lis Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Lubisz majsterkować, dekorować, gotować lub odpoczywać i lubisz niskie ceny? Wspaniale! To właśnie dla Ciebie otwieramy kolejny multimarket Jula. Teraz nawet do 60% taniej. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Reklama.

0: Nie będę śpiewać, ale zacytuję, że wsiąść do pociągu byle jakiego i ten kamyk zielony, żeby tam ściskać.
1: To, tylko nie rzucać tym kamykiem. Bo tam Maryla mówiła, żeby rzucić, ale nigdy nie wiadomo, w co traficie. I po co.
0: Tak, Maryla to generalnie mówiła, żeby rzucić wszystko.
1: Tak.
0: No nie wiem, czy was mamy na to namawiać, chociaż czemu nie?
1: 3000 biletów rozdają. Okazuje się, że można taki bilet kolejowy dostać. Polacy mogą sobie wziąć udział w takim programie. Zwiedzasz Europę i nie płacisz za transport.
0: Fajnie.
1: No.
0: Jest jeden mały haczyk. To jest skierowane do osób urodzonych w 2008 roku.
1: Tylko.
0: No.
1: Tylko.
0: No.
1: Trochę mi brakuje.
0: No tak, no, odrobinkę, nie? Ale to jeżeli ktoś miałby ochotę i zna takiego nastolatka, to może sobie tam naprawdę, no, pofruwać po tej, nie, przepraszam, pojeździć
1: po
0: tej,
1: po
0: to
1: Europie.
0: Nie ma w ogóle nic wspólnego z fruwaniem, absolutnie.
1: Ja mam taki pomysł, jeżeli już rozdają te bilety, czy moglibyśmy to rozszerzyć na przykład na, nie wiem, 3000 karnistrów pełnych paliwa dla Polaków?
0: No, ja bardzo chętnie. Ja przytulę
1: wybierasz
0: taki
1: sobie
0: kanister.
1: Tak, no, czy 9,8, czy 9,5, czy napędowy, no.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
3: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
4: Neonet, Neonet,
5: to korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
6: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
4: Neonet.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ostrów Wielkopolski, 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: Centrum Medyczne Widok Klinik. Stomatologia, pełny zakres oraz implantologia. Neurolog dziecięcy, pediatra, ortopeda, kardiolog, reumatolog, alergolog.

0: punkt pobrań i pełna diagnostyka. Widok Klinik, Kalisz Widok 75A. Rejestracja 577 742 000. Widokklinik.pl.
1: Pasja, talent, miłość do jazzu.
2: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Bilety w kasie centrum i online.
4: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
5: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
4: Aurelis. Znicze.pl.
6: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Dziś od zachodu zacznie się rozbudowywać mały klin wyżowy związany z układem wysokiego ciśnienia Elmar. Z północy to chłodne powietrze zacznie być powoli wypierane przez cieplejszą masę powietrza. Dzisiaj maksymalnie w regionie do 14 stopni, do tego zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami duże. Wiatr słaby, umiarkowany, zachodni, po południu skręcający na południe. Ciśnienie stabilne, będzie rosło, biometr neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 8. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Planował zamach i szukał wspólników student KUL, tymczasowo aresztowany. Ruszył proces podpalaczy z Marywilskiej. Popularny żel przeciwbólowy wycofany w całej Polsce. GIS wydał decyzję. Ewelina Walczak. Sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla studenta KUL-u, który miał w internecie pisać, że przygotowuje atak. Policję zawiadomiła uczelnia, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie. W telefonie i komputerze funkcjonariusze znaleźli podejrzane treści.
5: Policjanci zatrzymali mężczyznę, który akurat znajdował się w taksówce na aplikację. Jest pracownikiem wykonującym tego rodzaju przewozy jako kierowca. Mężczyzna nie przyznał się do stawianego mu zarzutu. Sąd uwzględnił wniosek i zastosował wobec mężczyzny areszt na okres 3 miesięcy.
4: Według prokuratury student próbował namawiać do udziału w rzekomym ataku także inną osobę. Tragiczny finał domowej przemocy w Sosnowcu. 53-latek ze szczególnym okrucieństwem zabił własnego ojca. Z ustaleń śledczych wynika, że 88-letni mężczyzna był ofiarą fizycznej i psychicznej przemocy od kilku lat. Ten domowy dramat zakończył się na początku października, gdy po kolejnym ataku i ciężkich urazach głowy starszy mężczyzna zmarł. Podejrzany Janusz K. trafił już do aresztu, choć w trakcie przesłuchań wszystkiemu zaprzecza. Za znęcanie się nad osobą nieporadną i pobicie ze skutkiem śmiertelnym 53-latkowi grozi teraz nawet dożywocie. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej w Warszawie. Oskarżeni to Białorusin i 4 Ukraińców. Według śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Hala przy Marywilskiej spłonęła doszczętnie w maju 2024 roku. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to 3 filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszenie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Więcej o tym Szymon Kępka.
6: Odstraszanie, wyznaczanie Rosji czerwonych linii i defensywna strategia bezbierności na zagrożenie. W teorii zwycięstwa generała Grynkiewicza jest też otucha dla społeczeństw krajów NATO, uważa były szef BBN generał Stanisław Koziej.
7: Tego typu sygnał kierowany do Rosji, akurat w tym momencie, kiedy Rosja się uaktywnia i próbuje nas straszyć, jest bardzo ważny, że on się tutaj pojawi.
6: Kluczowe jest też to, że strategia generała Grynkiewicza dotyczy czasu wojny, a w języku wojskowych obecnie jesteśmy pod progiem wojny, a to oznacza zagrożenia hybrydowe, tłumaczy pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik sztabu generalnego.
8: Chodzi o to, abyśmy my jako społeczeństwo nie dali się zastraszyć, abyśmy ufali źródłom informacji, abyśmy nie ulegali dezinformacji.
6: Teoria generała Grynkiewicza nie odpowiada jednak wprost na pytanie, w jakich warunkach ma dojść do odpowiedzi NATO na ewentualną rosyjską agresję.
4: Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfen Max. Preparat został wycofany z powodu wady jakościowej, a konkretnie chodzi o przekroczenie limitu dla jednego z zanieczyszczeń nitrozoaminowych. Decyzja dotyczy tubek leku o różnych gramaturach. Dokładne numery wycofanych partii można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
1: Kursy walut.
2: O poranku sprawdzamy średnie ceny w kantorach euro po 4,38 zł, dolar amerykański po 3,92 zł, frank szwajcarski po 4,71 zł i funt brytyjski 5,18 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 4 minuty po 8. No dobrze, sprawdzamy, kto dzisiaj świętuje o poranku. Może jakaś duża kawa?
9: Już dzwońcie. Już dzwońcie, już wysyłajcie wiadomości, budźcie, bo może jeszcze są tacy, którzy się nie obudzili. Zdarza
2: tylko
9: się.
2: Nie budźcie, to nie będzie dobry prezent.
9: Daniel, Edward dzisiaj mają okazję do świętowania. Do tego również January i Mikołaj.
2: Jest jeszcze Magdalena, jest jeszcze Wacław i Maurycy. Wszystkiego najlepszego dla was teraz One Republic Love Runs Out.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
3: Muzyka i głos

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Afsz! Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
8: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
9: Od Oleofarm.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: 20 minut po 8. Ja mam dla was coś dobrego.
1: Zaglądam do sieci, bo właśnie pojawiły się nowe badania. Czy zdarzyło ci się kiedyś obudzić minutę przed budzikiem?
0: Ba, żeby
1: wściekłość,
0: jedno,
1: co? No jest
0: żeby
1: wściekłość,
0: jedno.
1: Tak. Okazuje się, że to wszystko wynika, to naukowcy spadali, że to wynika z naszego zegara biologicznego. Zegar biologiczny odpowiada za no, wiele innych...
0: takich różnych bardzo fajnych rzeczy. On generalnie nam reguluje cały rytm dobowy. No i okazuje się, że on nam potrafi no, spłatać
1: tak.
0: Niezłego figla.
1: On tyle kwestii reguluje, że organizm ostatecznie przewiduje porę wstawania, bo odpowiedni poziom białek tak spada w środku nocy, żeby się dostosować do tego, co zrobiliśmy wieczorem. Ustawiliśmy budzik.
0: Powiem tak, dranie jeden i tyle.
1: Mm-hmm. Trzeba będzie to jakoś rozpracować, oszukać.
0: A my dobrze wiemy, że o poranku każde 5 minut to na wagę złota.
2: Dzień dobry. Reklama. Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
3: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
4: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis, Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
2: Reklama. Ogłoszenie.
0: Radio Centrum ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko dziennikarz, reporter, umowa o pracę. Więcej na www.rcfm i naszym profilu facebookowym.
2: Ogłoszenie.
0: A już za kilka minut wiadomości w Radio Centrum. Będziemy mówić
1: tak.
0: O pewnym skarbie.
1: No właśnie, poszukamy, bo okazuje się, że w naszym regionie sporo jeszcze do znalezienia i to się udaje. Będziemy o tym mówić o 8.30.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 8.30 na zegarze, przed nami wiadomości z waszej okolicy i Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: To był niesamowity zwrot w meczu Stali, za chwilę szczegóły. Powiemy też o skarbie, którego nie da się odzyskać, i sprawdzimy, jak muzycy złożą hołd Ptaszynowi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Jak wyglądał skarb, gdzie go odkryto, jaki był jego dalszy los? Na te pytania odpowie najnowsza wystawa Złoto Barbarzyńców, jubileusz stulecia odkrycia skarbu w Zagorzynie, przygotowana przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. O czym opowie?
3: Opowiada historię odkrycia, rozproszenia i zniszczenia jednego z najwspanialszych, najcenniejszych depozytów z okresu wędrówek lodów w Europie. No jest to także opowieść o takim drobiazgowym, niemal detektywistycznym śledztwie, dzięki któremu udało się ustalić zawartość tego depozytu, jak również moment jego ukrycia. Skarb został zakopany w połowie V wieku, a został odkryty najprawdopodobniej jesienią 1926 roku. Zawierał co najmniej 6 złotych medalionów rzymskich. Ten największy medalion o wadze prawie 800 gramów został porąbany i sprzedany do przetopienia w cenie złomu.
2: Powiedział Radio Centrum Marcin Magdziński, dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Ostatecznie w Polsce pozostała jedynie część srebrnych denarów, kilka złotych solidów i srebrna klamra pasa, znajdująca się w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Najcenniejsze złote rzymskie medaliony i złote germańskie braktaty zostały rozproszone i obecnie znajdują się w Berlinie, Kolonii, Stuttgarcie i Nowym Jorku, bez perspektywy powrotu do Polski.
4: Zdecydowaliśmy się na to, żeby te rzeczy, które istnieją fizycznie gdzieś w świecie, na podstawie jak najlepszych fotografii, skanów odtworzyć, odwzorować. Prawda jest taka, że jest to jedyna możliwość, by móc faktycznie do tego skarbu dzisiaj się odnieść. Nasza wystawa będzie przebiegała tak dwutorowo, można powiedzieć, dwiema ścieżkami narracyjnymi, więc stanie nasz kaliski antykwariat okresu międzywojennego, gdzie cała ta kryminalna afera dopiero nabierała rozpędu, kiedy ci włościanie, którzy odkryli skarb, pomimo tego, że skarb im się prawnie należał w świetle ówczesnego prawa, no zostali nieco zmanipulowani przez kupców, ludzi, z którymi się kontaktowali.
2: Powiedział Radio Centrum Michał Antoniak, kurator wystawy. Wystawa Złoto Barbarzyńców ma na celu nie tylko przybliżenie historii jednego z najważniejszych w skali świata depozytów okresu wędrówek ludów, ale również zwrócenie uwagi odbiorców na ponadczasowe znaczenie lokalnego dziedzictwa oraz konsekwencje jego utraty na skutek nieodpowiedzialnych działań na szczeblu lokalnym, jak i państwowym. Wernisaż 22 października o godzinie 17.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: A Filharmonia Kaliska zaprasza na koncert dedykowany jednemu z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych, Janowi Ptasznowi Wróblewskiemu. Ten wywodzący się z Kalisza saksofonista, kompozytor, dyrygent i publicysta uznawany jest za jedną z najważniejszych postaci polskiego jazzu. 23 października m.in. jego kompozycje zagrają Leszek Kułakowski, Maciej Sikała, Piotr Kułakowski, Tomasz Sowiński oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej pod batutą Rubena Silwy. Program koncertu nawiązuje do twórczości Jana Ptaszyna Wróblewskiego oraz najważniejszych etapów jego artystycznej drogi. Znajdą się w nim m.in. kompozycje Krzysztofa Komedy, a także Leszka Kułakowskiego. Prowadzili 33-16, by przegrać ostatecznie 65-81. Mowa o koszykarzach Tasomik Syrosiek Stali Ostrów, którzy od 17 minuty poniedziałkowego meczu kompletnie stanęli i roztrwonili wysoką przewagę, by przegrać dotkliwie z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. W drugiej połowie Stali nie wychodziło kompletnie nic. Przegrana 21-48, ta część meczu mówi praktycznie wszystko. Trudno to wytłumaczyć na gorąco, powiedzieli Radio Centrum koszykarze Stali Jakub Parzeński i Aleksander Wiśniewski.
5: Trudno powiedzieć na gorąco tak naprawdę, co się wydarzyło. No, stanęliśmy w ataku w drugiej połowie, rzuciliśmy bodajże 21 punktów. Jeszcze w pierwszej połowie było to flow, było momentum. Graliśmy wszyscy gdzieś tam razem. Natomiast w drugiej połowie stanęło to, oni trafili kilka trójek. Potem to już byli rozpędzeni i tak poszło.
6: Pierwszą połowę zagraliśmy bardzo dobrze, w drugiej rywale zaczęli trafiać. My stanęliśmy, nie wiedzieliśmy, co zrobić. No, niestety bardzo mało punktów w drugiej połowie. To przekreśliło nasze szanse na zwycięstwo. I
7: nie mieliście jakby antidotum na tą ich defensywę, która na pewno była poprawiona po przerwie?
6: No, jak widać po wyniku nie znaleźliśmy niestety. Mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i takie mecze już nie będą tutaj na naszej hali.
2: Stal w 12 minucie meczu trafiła siódmą trójkę, a później do końca spotkania ani razu nie rzuciła celnie zza łuku. Górnik do przerwy pudłował z dystansu, ale w końcówce meczu zadał decydujące ciosy czterema trójkami z rzędu i zasłużenie zwyciężył w Ostrowie różnicą 16 punktów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
10: Informacje dla kierowców.
0: No dobrze, chłodny poranek, a my zaczynamy od remontowanych różnego rodzaju arterii. W Kaliszu na pewno na Romańskiej mamy pachołki, mamy znaki, mamy ciężki sprzęt, ale na razie o dziwo ten cały fragment jest przejezdny. Ale lecimy na inne elementy Kalisza, na przykład na Dobrzecką, tam zamknięty odcinek od Ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. Remontowana również ulica Skalmierzycka, ulica Handlowa. Na Skalmierzyckiej od Nowego Światu w stronę Handlowej mamy ruch jednokierunkowy, a wjazd od Handlowej tylko dla pojazdów budowy. Teraz Krajowa 12, Opatówek. No tutaj bardzo dużo różnego rodzaju problemów, zwężenia, nierówności, brak oznakowania poziomego, ruchem steruje sygnalizacja. No można oczywiście pojechać objazdami, a ten remont ma potrwać do końca roku. Ostrój Wielkopolski, Wrocławska, zwężenie i ograniczenia prędkości. Jeszcze Krajowa 36, nieopodal, czyli tam, gdzie jedziemy w stronę Krotoszyna, mamy ruch wahadłowy od ulicy Gorzyckiej w Lamkach. W Pleszewie cały czas remontowana ulica Kazimierza Wielkiego, a to się wiąże z rozkopanymi chodnikami, utrudnieniami. Będzie już niedługo piękne nowe, czyli ścieżka rowerowa i przejścia, a te prace mają się zakończyć do 30 października. Remontowana 470 między Skarszewem a skrętem na Dębę, robotnicy mogą czasowo kierować ruchem. Gmina Blizanów, jeszcze tu zamknięta droga Janków I Grodzisk, w tym most na Prośnie w Bogusławiu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
11: Czy auto elektryczne można zatankować, naładować właściwie szybciej niż zatankować spalinówkę? Okazuje się, że tak. Jeden z chińskich koncernów zaprezentował właśnie nowy system szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Moc ponad 2 MW, co uzupełnia baterię w nieco ponad 4 minuty.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
2: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
1: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
2: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
1: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama. Radio Centrum. Radio Rano.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Rok 1941 w Newark w Stanach Zjednoczonych rodzi się Paul Simon, wokalista, gitarzysta, kompozytor, producent nagrań i poeta. Współtwórca duetu Simon and Garfunkel. W 1968 roku panowie dostali po raz pierwszy nagrodę Grammy dla najlepszej piosenki roku, utwór Mrs. Robinson. A pierwszy album solowy zatytułowany po prostu Paul Simon nagrał w 1972 roku. Z bogatego dorobku tego artysty You Can Call Me All.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie

0: Bałbym się jak miedź brzęcząca. Psał też wrześniowe 20-lecie. Ostrów Wielkopolski, 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
1: Centrum Medyczne Widok Klinik. Stomatologia, pełny zakres oraz implantologia. Neurolog dziecięcy, pediatra, ortopeda, kardiolog, reumatolog, alergolog, hematolog, pulmonolog, endokrynolog, laryngolog, psycholog. Punkt pobrań i pełna diagnostyka. Widok Klinik. Kalisz Widok 75A. Rejestracja 577 742 000. Widokklinik.pl.
2: Pasja, talent, miłość do jazzu.
3: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
3: Bilety w kasie centrum i online.
5: Aurelis, znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
6: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
5: Aurelis-znicze.pl.
7: Reklama. Gra.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Na dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Z tego, co mówią synoptycy, dzisiaj dużo słońca i bez opadów. Maksymalnie dziś na termometrach do 14 stopni. Wiatr słabiej umiarkowany, zachodni, po południu od zachodu skręcający na kierunki południowe. Powoli będzie się do nas zbliżać cieplejsza masa powietrza. Stabilne ciśnienie będzie rosło już niedługo, a barometr pozostaje neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 9. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Podpalili stację Starlinków pod Grójcem, wpadli w Niemczech. Nastoletni oszust w rękach policji udawał właściciela apartamentu. Tysiące pacjentów uzależnionych od leków zawierających kodeinę. Ewelina Walczak. Na razie nie wiadomo, kiedy trafią do Polski dwaj obywatele Turcji podejrzani o podpalenie stacji Starlinków koło Grójca. Obaj zatrzymani zostali w Niemczech. Mają odpowiadać za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
4: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
3: Stacja bazowa Starlinków w Woli Korbowskiej została podpalona pod koniec września tego roku. Jeszcze w październiku realnych kształtów mają zacząć nabierać konkretne plany ewentualnej ewakuacji mieszkańców krajów bałtyckich do i przez Polskę. W znacznym stopniu dotyczyć będą Podlaskiego, przez które prowadzi jedyna droga z tych państw. Rzeczniczka wojewody podlaskiego Inga Januszko-Memches podkreśla, że konkretne decyzje w tej materii nie zapadną ani na poziomie samorządów, ani Urzędu Wojewódzkiego.
5: Na dziś nie ma jeszcze decyzji dotyczących ewentualnego dostosowania konkretnych dróg. Takie działania będą uzależały od ustaleń na szczeblu centralnym.
3: Konkretne rozmowy między władzami Litwy i Polski w sprawie ewakuacji, na przykład na wypadek rosyjskiej agresji, mają się według zapowiedzi MSWiA zacząć jeszcze w tym miesiącu. Co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się o nowotworze krwi, tylko co czwarty pacjent znajduje zgodnego dawcę w rodzinie, aż 70% chorych musi liczyć na pomoc niespokrewnionych osób. Dzisiaj obchodzimy ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku, a kto takim dawcą może zostać, mówi Grzegorz Henler, lekarz-konsultant Fundacji DKMS.
6: W ośrodku dawców szpiku zarejestrować się mogą osoby, które na stałe przebywają w Polsce, ukończyły 18 rok życia, ale nie ukończyły jeszcze 55 roku życia, nie zarejestrowały się dotychczas w żadnym innym ośrodku dawców szpiku, ich BMI nie przekracza 40 i spełniają określone warunki zdrowotne.
3: W rejestracji w żaden sposób nie przeszkadza ciąża, kolczyk czy tatuaż, ale ważne jest, aby decyzja o rejestracji była świadoma. Peruka, ciemne okulary i mieszkanie, które nie było jego. 16-latek z Warszawy próbował oszukać najemcę na 40 tysięcy złotych. Nastolatek wystawił w internecie ogłoszenie o wynajmie luksusowego apartamentu, podając się za właściciela. Na spotkanie przyszedł w peruce, czapce i okularach przeciwsłonecznych, by ukryć swoją tożsamość. Plan pokrzyżowali mu policjanci z warszawskiej Woli, którzy zatrzymali go na gorącym uczynku. Decyzją sądu rodzinnego 16-latek trafi na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Zmiana pracy czy unikanie nerwowych sytuacji nie wyleczą migreny. Polskie Towarzystwo Bólów Głowy przypomina, że to nie jest zaburzenie psychologiczne, lecz uwarunkowana genetycznie ciężka choroba neurologiczna. Z powodu błędnych diagnoz i braku odpowiedniej opieki pacjenci często próbują uśmierzać ból na własną rękę. Według szacunków ekspertów prawie 40% chorych w Polsce wpada w uzależnienie od powszechnie dostępnych środków przeciwbólowych zawierających kodeinę.
7: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Hubert Hurkacz zagra dzisiaj o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Dwa tygodnie temu w finale innego z azjatyckich turniejów w Chengdu Polak przegrał z Hiszpanem. Teraz będzie miał okazję do rewanżu. Tym bardziej, że na korcie w Szanghaju pokonał już legendę tenisa Nowaka Dżokowicza.
8: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom. poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać.
7: Pojedynek Polaka i Hiszpana powinien rozpocząć się po 13 polskiego czasu, a w Szanghaju zwycięstwo odniósł Jan Zieliński w parze z Australijczykiem Markiem Pullmansem. Pokonali rozstawiony z numerem 5 brytyjski duet Julian Cash i Lloyd Glasspool 7-6, 4-6 i 12-10. Panie za to grają w Wuhan, a tam dobrze turniej zaczęła Maja Chwalińska, pokonując w dwóch setach 6-3, 6-2 Egipcjankę Majar Sheriff. W kolejnej rundzie zagra z Czeszką Marią Błuskową. Jeszcze nigdy z nimi nie wygrały, ale mecz w Gdańsku ma to zmienić. Dziś o 18:00 polskie piłkarki podejmą Belgijki w rewanżowym meczu półfinałowej rywalizacji barażowej o awans na Mundial. Biało-czerwone muszą odrobić jedną bramkę straty z pierwszego spotkania przegranego w Luwen 0-1, mówi najlepsza polska piłkarka Ewa Pajor.
9: Spokojnie podchodzimy do tego drugiego meczu. Tak naprawdę drugi mecz to nowa historia, nowa szansa. Wynik jest 1-0, oczywiście niekorzystny dla nas, ale to jest tylko 1-0 i mamy 90 minut na to, aby odwrócić losy spotkania.
7: Przed triumfatorkami jeszcze jeden finałowy mecz barażowy. GKS Katowice wygrał z Wieczystą 2-1 w zaległym spotkaniu trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W innym meczu, tym razem 10. kolejki, Radomiak Radom wczoraj przegrał z Motorem Lublin 2-3. W tabeli liderem pozostaje Górnik Zabrze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
2: 6 minut po 9, my sprawdzamy, cóż ciekawego dzieje się we wtorek 13 października w kalendarzu specyficznych świąt. Otóż tak, dzisiaj Dzień Ratownictwa Medycznego, Międzynarodowy Dzień Sceptyków i Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. Gdybyście mieli ewentualne wątpliwości, co by tu rano założyć?
1: Radio Centrum. Radio Rano.

Reklama. Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Liskalisz, ulica Łódzka 71. Basen z hydromasażem Bestway za 3799 zamiast 5499 zł? Tylko w Jula, tylko teraz, nawet do minus 60%. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.

0: Z 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
6: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
1: Ho, ho, ho! Uwaga, szkoły i przedszkola! Wraca wioska Świętego Mikołaja w Skansenie Beach. To już 9. edycja i całkiem nowy program. Spotkania ze zwierzętami, magiczny dom Mikołaja, zabawa i edukacja z elfami oraz pieczenie własnych pierników. Wioska Świętego Mikołaja, Skansen Beach. Rezerwuj już dziś.
2: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
3: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
2: Do wyboru aż 3 modele. Clio, Captur i Symbios.
3: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
2: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
4: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
2: Adrian Matuszkiewicz,
3: Arkadiusz Mareniec.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
6: Kolejne 3 przystanki, tym razem miejscowości Franklinów w gminie Ostrów, zostały wyremontowane, a na odnowionej ścianie pojawiły się 3 murale związane z Pałacem Lipskich w Lewkowie i rodziną Lipskich. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 9.30.

0: 9:30, już za kilka chwil wiadomości z waszej okolicy. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Znany działacz rezygnuje po 25 latach, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o nagrodzie dla rodzinnej firmy i nowej kulturalnej odsłonie przystanków.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Rodzinna firma Tadeusza, Piotra i Macieja Masków, MTM Consulting, otrzymała tytuł Mister Budownictwa w kategorii Budownictwo Mieszkaniowe Wielorodzinne za rok 2025 podczas uroczystości podsumowującej 52. edycję konkursu Mister Budownictwa w Wielkopolski Południowej. To trzeci rok z rzędu, w którym MTM Consulting Developer sięga po najwyższe wyróżnienie w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego. Tym razem sukces jest podwójny. Nagrody zdobyli zarówno jako inwestor i wykonawcy. Wyróżnienia otrzymali także Krzysztof Król, kierownik budowy, oraz inspektor nadzoru inwestycji. Nagrodzona realizacja to budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym przy ulicy Podmiejskiej 39B w Kaliszu. Więcej informacji na ten temat na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: We Franklinowie na przystankach autobusowych powstały kolejne trzy murale przypominające o zasłużonych przedstawicielach rodu Lipskich, który zapisał się w historii regionu. Projekt ma przybliżyć mieszkańcom i kierowcom postacie związane z Lewkowem, a jednocześnie towarzyszą mu remonty przystanków autobusowych.
4: Inicjatywa rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku w Czekanowie. Na dwóch przystankach pojawił się wówczas Wojciech Lipski, organicznik związany z Lewkowem. W czerwcu odsłonięto mural przedstawiający Zofię Lipską, a teraz przyszedł czas na kolejny projekt, tym razem we Franklinowie. W tej niewielkiej miejscowości na trasie Krajowej 11 odsłonięto od razu trzy murale. Na dwóch przystankach wykorzystano wcześniejsze projekty, a na trzecim umieszczono nowy mural z wizerunkiem portalu pałacu w Lewkowie. Wszystkie wiaty zostały też gruntowne. Wyremontowane. Jak powiedziała Radio Centrum Sylwia Nowicka, dyrektor Muzeum w Lewkowie, murale mają tworzyć spójną całość.
5: To jest taki obrazkowy SMS dla kierowców, żeby rzucili okiem, spróbowali się zainteresować, co to jest. My troszkę o Lipskich z tym przekazem wychodzimy na zewnątrz, a przy okazji gmina, za co bardzo dziękuję, remontuje te przystanki, one wyglądają przepięknie i to, co mnie cieszy, że od roku przystanków Czekanowej nikt nie zniszczył i mam nadzieję, że tak zostanie.
4: Konrad Moszyński, autor projektów i wykonawca murali, podkreśla, że wszystkie projekty utrzymane są w podobnej stylistyce.
6: Wszystkie te murale łączy wspólna stylistyka. One są wykonane w takiej stylistyce mocno graficznej, linearnej, trzymane też w tej samej kolorystyce. Subtelne, delikatne, nieprzesadnie kolorowe, tak, ale stonowane. Wszystkie te murale, wszystkie te przystanki pokryte są specjalną powłoką antygrafiti.
4: To nie koniec wspólnego projektu Muzeum w Lewkowie i gminy Ostrów Wielkopolski, bo kolejną postacią, która ma pojawić się na przystankach, będzie Józef Lipski, dyplomata i ambasador. Gotowe są już projekty murali, które prawdopodobnie zostaną zrealizowane na dwóch przystankach w miejscowości Szczury. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Lucjusz Wasilewski nie jest już prezesem Wielkopolskiego Związku Kolarskiego. Swoją rezygnację złożył po 25 latach sprawowania tej funkcji.
7: Komunikat o zmianie na stanowisku prezesa Wielkopolskiego Związku Kolarskiego pojawił się na oficjalnym profilu związku. Przypomnijmy, że WZ KOL to jedyny wielkopolski związek sportowy, który swoją główną siedzibę ma w Kaliszu przy stadionie na Wale Matejki. Lucjusz Wasilewski sprawował swoją funkcję aż 25 lat. Od wielu lat działał też w kolarskiej centrali, m.in. jako członek zarządu Polskiego Związku Kolarskiego. Jednak ze stanowiska we władzach PZKOL-u zrezygnował w 2023 roku, uzasadniając, że nie zgadza się z działaniami ówczesnego prezesa Rafała Makowskiego. Od tego czasu Lucjusz Wasilewski działał na rzecz wielkopolskiego kolarstwa. Tylko w 2026 roku WZ KOL był organizatorem m.in. Olimpiady Młodzieży w Kolarstwie MTB w Nędzerzewie czy Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych w Kolarstwie Torowym w Kaliszu. Od wielu lat Wielkopolska wygrywała też ranking w kolarskiej rywalizacji dzieci i młodzieży. Teraz Lucjusz Wasilewski postanowił przejść na zasłużoną emeryturę. Jego następcą został Robert Kierejewski, dotychczasowy trener i działacz klubu KLTC Konin. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 10.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w Zdrówuskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: to co, będziemy teraz mówić o tenisie i dużych pieniądzach.
1: No i możemy śpiewać. I możemy śpiewać przy okazji. Obchodzi swoje 25. urodziny nasza utalentowana tenisistka, która chyba jeszcze najlepszy czas ma przed sobą.
0: No to wychodzi. No na razie to rzeczywiście sporo fajnych momentów przed nią i za nią też. Za nią przede wszystkim duże kłopoty, ale teraz już doszła do finału Roland Garros, zdobyła potężne nagrody finansowe, więc na pewno ten problem finansowy zniknie.
1: No tak, bo co my lubimy? Co my lubimy w Polsce? Lubimy komuś zajrzeć do portfela, więc my też to zrobimy. Na konto naszej tenisistki w ostatnim czasie wpłynęło prawie 1,5 miliona euro, czyli jakieś 6 milionów złotych. No więc tutaj już dużych problemów nie ma. Aczkolwiek sama zawodniczka chce to przeznaczyć na rozwój sportowy, bo to kosztuje.
0: No właśnie o to chodzi, że tenis, no to jest bardzo taki, powiedziałbym, inwestycyjny sport. Tam trzeba dużo włożyć, żeby wyciągać. A na razie trwa turniej WTA w Wuhan i można wygrać naprawdę bardzo duże, duże pieniądze. A Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy, w której powalczą ze sobą Iga Świątek i Magdalena Fręch.
1: No to gratulujemy w takim razie i liczymy na jeszcze więcej sukcesów.
2: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Ważna informacja. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfenny. Posłuchajcie o tym w wiadomościach.
2: A konkrety w temacie o 10:00.

0: GAK, grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ostrów Wielkopolski, 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Reklama.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, grupa LIS, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Pogoda na dziś.
6: Coraz cieplej, 8 stopni w tej chwili na termometrach, a odczuwalna nawet 9. Ciśnienie na razie stabilne, 1025 hektopaskali i słabiutki wiatr 109 km na godzinę i małe zachmurzenie. A jak to będzie w ciągu dnia? Będzie się zmieniało. Dziś możemy maksymalnie zobaczyć w regionie do 14 stopni. Zachmurzenie może być miejscami duże, a ciśnienie będzie dzisiaj raczej stabilne, chociaż po południu może urosnąć.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, grupa LIS, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Właśnie minęła 10:00.
8: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
9: Niedoszły zamachowiec w rękach policji, dziś przesłuchanie. Więzienie za pomoc migrantom, rząd planuje zaostrzenie przepisów. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Ewelina Walczak. Warszawska prokuratura ma dziś przesłuchać Krzysztofa N. Mężczyzna miał planować atak na premiera Donalda Tuska i ministra obrony, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. W niedzielę został zatrzymany we Wrocławiu przez policję, a wczoraj przetransportowano go do Komendy Stołecznej Policji. Tu był przesłuchiwany w obecności biegłych. Nawet 3 lata pozbawienia wolności za podanie ciepłego posiłku czy udzielenie schronienia migrantom. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zaostrzenie kodeksu karnego. Prawnicy są oburzeni, czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Nowe przepisy mają karać za ułatwienie nielegalnego pobytu w Polsce bez względu na to, czy ktoś czerpie z tego jakiekolwiek korzyści majątkowe. Choć ministerstwo tłumaczy ten krok uszczelnieniem procedur i walką z procederem przemytu ludzi, prawnicy podkreślają, że regulacja uderzy bezpośrednio w aktywistów oraz niosących pomoc humanitarną mieszkańcom terenów przygranicznych. Lubelskie szkoły po atakach na placówki oświatowe uczą uczniów, by reagowali na niepokojące wpisy w sieci zamieszczane przez kolegów, ale też na słowa, które padają w rozmowach czy konkretne działania młodych ludzi wokół, mówi dyrektor zespołu szkół nr 5 w Lublinie Iwona Lipiec.
10: Reaguj, jeżeli zobaczysz niepokojące zachowania koleżanek, kolegów bądź osób, które cię otaczają.
9: A w Lublinie sąd zastosował 3-miesięczny areszt dla studenta KUL-u, który miał w internecie pisać, że przygotowuje atak. Jesienne porządki wystartowały. Niestety nie wszyscy wiedzą, co robić z zebranymi liśćmi i po prostu urządzają sobie z nich jesienne ogniska. Za to grozi mandat. Liście należy wrzucać do brązowych pojemników lub worków.
11: Możemy wrzucać trawę, liście, rozdrobnione gałęzie.
9: Mówi Malwina Kaczor z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Liście można też wywieźć samemu do punktów selektywnej zbiórki odpadów. A z ogródków przenosimy się na spacer do parku czy lasu, gdzie często możemy spotkać wiewiórki, które nie tylko nie obawiają się ludzi, ale nawet chętnie wchodzą z nimi w interakcje. Spotkań tych nie należy się obawiać. Ważne jednak, aby zachować ostrożność, mówi Bartosz Popczyński, przyrodnik lasów miejskich w Warszawie.
12: Wiewiórka może być wektorem na przykład wścieklizny i może ugryźć. Warto o tym pamiętać, że to jednak jest też drapieżnik, w związku z tym jest gotowa do tego, żeby zaatakować jakieś inne zwierzęta, albo kiedy poczuje się po prostu zaniepokojona, może też i nas ugryźć.
9: Dokarmiając zwierzęta, należy też zawsze pamiętać o odpowiednim doborze pokarmu, ponieważ ludzka żywność może być dla nich szkodliwa. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Na sprzedaż zostaje wystawiony Bentley z 2016 roku. Auto ma przedłużony rozstaw osi i zostało przygotowane specjalnie dla ówczesnej królowej. Prawdopodobnie najbardziej osobistym elementem jest specjalnie zaprojektowana półka na torebkę. Aby ją zamontować, producent usunął przedni środkowy podłokietnik. Elżbieta II słynęła z zamiłowania do samochodów. Wiele ze swoich aut prowadziła osobiście.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
6: No, miejsce na torebkę to po prostu urocze.
7: A zdecydowanie tak.
6: Wiesz co, ja bym jeszcze zrobiła taką specjalną półeczkę na taką ładną filiżankę na herbatę.
7: Można.
6: Nie, no bo w końcu Anglia,
7: dobra opcja.
6: Wiesz, Wielka Brytania. No
7: jak to... szaleć, to szaleć. No, z rozmachem i z luksusem. Zdecydowanie tak. To tak jak my trochę z muzyką. Poszalejemy sobie w tej godzinie. 4 po 10.
6: Chłopaki teraz Kuba i Kuba.
8: Radio Centrum 106.4 FM.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: No i sprawdziliśmy, że jednak, że w końcu Kamil Stoch i jego żona rozpoczęli przygodę życia, czyli uważaj,
2: tak?
1: Wybrali się w podróż dookoła świata.
2: Pięknie, pięknie.
1: No, są już zdjęcia pierwsze.
2: Kamil Stoch to przeskoczy ten świat ekspresowo, on tam się nie zastanawia, to, wiesz, ma to w nogach.
1: No, ta wyprawa życia potrwa jakieś 2,5 miesiąca, więc no jest kawałeczek. Pierwszy przystanek to Puerto Rico.
2: O, to fajnie, bardzo ciekawie. Fajnie. Dobrze. Ja z kolei teraz o pani, która jest influencerką. To jest taki poważany dziś zawód. Pani Andziax. To jest ta pani, która zasłynęła z tego, że robiła live z porodu. I parę innych rzeczy. Twierdzi, że jej vlogi sprawiają, że fanom i fankom chce się żyć.
1: Oj, to chyba...
2: Jak to oglądają, to się chce żyć.
1: No. Dobra, teraz tak.
2: Musisz nadrobić zaległości.
1: W połowie maja Izabela Janachowska i mąż Krzysztof Jabłoński ogłosili, że doczekają się kolejnego dziecka. I proszę bardzo, jest pociecha. Christopher Alexander właśnie zyskał młodszego brata.
2: I powiem tak. Alexander.
1: Jest sporo zdjęć różnych. Stópka, kawałek noska, kawałek paluszka.
2: Ojej.
1: Możecie się nacieszyć maluchem.
2: Jak to można rozpracować na części pierwsze i robić na tym złoty biznes. No, ale twarzy nie ma pewnie.
1: No, w kawałkach, no. Jak człowiek pozbiera, to tam może jakiś
2: Okej, dobrze. Widzę, że jeszcze sporo przede mną w życiu do zrobienia. Tak, zdecydowanie.

0: Reklama.
1: Pasja, talent, miłość do jazzu.
2: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszym Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Bilety w kasie centrum i online.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
5: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
6: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Szlachetna paczka w Pleszewie trochę się zmieni.
9: A więcej o tym już w wiadomościach, te kolejne, z waszej okolicy o 10.30.

0: Ka-ching.
1: 10:30, wiadomości z waszej okolicy i Kasia Gurdzewicz.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Będą zmiany w Pleszewskiej Szlachetnej Paczce. W tym serwisie także o nowej inwestycji w Ostrowie, a w sporcie legendy na łańcuchu herbowym.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Ostrowianie zyskali promenadę wzdłuż Strugi. 400-metrowa ścieżka pieszo-rowerowa łączy ulicę Żeromskiego z ulicą Osadniczą. Ważnym elementem inwestycji jest wybudowanie kładki dla rowerzystów i pieszych nad Strugą Ostrowską, która połączyła obie te trasy.
4: Nowa promenada wzdłuż Strugi Ostrowskiej to miejsce, które będzie sprzyjać i spacerom, i wycieczkom rowerowym, i codziennemu odpoczynkowi na świeżym powietrzu. Bardzo cieszymy się z tego miejsca. Konsekwentnie rozwijamy infrastrukturę pieszo-rowerową w naszym mieście, tworząc bardziej przyjazne, zielone i bezpieczne miejsca w Ostrowie Wielkopolskim. To inwestycja, która poprawia jakość życia, zachęca do aktywnego spędzania czasu wolnego.
3: Powiedziała Radiu Centrum Anna Woźnica, zastępca dyrektora Wydziału Kancelarii Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Inwestycja objęła również przebudowę fragmentu terenu przy ulicy Żeromskiego, wykonanie pobocza oraz zagospodarowanie przyległych terenów zielonych. Pojawiły się też nowe zielone nasadzenia, m.in. 38 drzew. Koszt budowy to niemal 1 350 000 zł, z czego prawie 950 000 zł to dofinansowanie unijne.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
3: Mateusz Wypych, od 7 lat związany z wolontariatem, został nowym liderem rejonu Szlachetnej Paczki w Pleszewie. Zmieni się również miejsce organizacji Weekendu Cudów. Zamiast w szkole podstawowej nr 2, wolontariusze i darczyńcy spotkają się w sali wiejskiej w Kowalewie.
5: Przygotowania do kolejnej edycji Szlachetnej Paczki w Pleszewie już trwają, a lokalny zespół poszukuje nowych wolontariuszy. Nabór potrwa do 18 października, z kolei do 15 listopada można zgłaszać rodziny i osoby potrzebujące pomocy za pośrednictwem strony internetowej akcji. Zmiana lokalizacji Weekendu Cudów ma usprawnić organizację wydarzenia. Sala w Kowalewie oferuje więcej miejsca, a także lepszy dojazd dla ciężarówek z darami, które mają przyjechać z Poznania, podkreśla nowy lider Szlachetnej Paczki, Mateusz Wypych. W ubiegłym roku ze wsparcia Szlachetnej Paczki w Pleszewie skorzystało 68 rodzin. Przygotowywaniem paczek zajmują się nie tylko firmy i instytucje, ale również grupy znajomych, którzy wspólnie chcą pomóc potrzebującym. Osoby zainteresowane wolontariatem mogą zgłaszać się przez stronę Szlachetnej Paczki, wybierając województwo wielkopolskie i powiat pleszewski. Potrzebni są pełnoletni, empatyczni ludzie, gotowi poświęcić swój czas na poznawanie historii rodzin i organizowanie dla nich pomocy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
3: Kilku zwycięzców turniejów o łańcuch herbowy sprzed lat gościło w niedzielę w Ostrowie podczas tegorocznej edycji najstarszej żużlowej imprezy w Polsce. Wśród nich byli m.in. Andrzej Chuszcza, Jan Krzysztyniak, Robert Miśkowiak, ostrowscy triumfatorzy Jacek Bruchajzer i Marek Garsztka, a także Piotr Protasiewicz, obecny trener Betard Sparty Wrocław, który łańcuch herbowy zdobył dokładnie 30 lat temu. Aż wierzyć się nie chce, że to już tyle lat upłynęło od tego zwycięstwa, powiedział Radiu Centrum Piotr Protasiewicz.
6: Bardzo się cieszę z tego, bo tak, udało mi się wygrać przez tę moją tam przygodę żużlową łańcuch herbowy. Udało mi się wygrać Memoriał Smoczyka, czyli te takie na zimka też. Że takie turnieje prestiżowe polskie mam w swoim CV i piękny łańcuch, który zdobi te moje, jak ja to mówię, dzbanki, które mi się udało gdzieś tam wywalczyć. Pamiętam też całe zawody, bo zdobyłem 14 punktów. Nie pamiętam, czy przegrałem z Romkiem Jankowskim, czy z Tomkiem Bajerskim, ale no skład był na pewno topowy. Jeśli chodzi o rywali, no to była 16 naprawdę świetnych zawodników.
3: Wśród zwycięzców prestiżowego łańcucha herbowego są m.in. Tomasz Golob, Bartosz Zmarzlik, Niki Pedersen, Tai Wofinden, Jarosław Hampel, a także Roman Jankowski i Sebastian Ułamek, którzy trzykrotnie zakładali na szyję te piękne trofeum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za 25 minut 11:00.

0: Reklama. Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Lis Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio: czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
4: Od Oleofarm.
5: Centrum Medyczne Widok Klinik. Stomatologia, pełny zakres oraz implantologia. Neurolog dziecięcy, pediatra, ortopeda, kardiolog, reumatolog, alergolog, hematolog, pulmonolog, endokrynolog, laryngolog, psycholog. Punkt pobrań i pełna diagnostyka. Widok Klinik. Kalisz, Widok 75A. Rejestracja 577 742 000. Widokklinik.pl.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Szefie, ja bardzo przepraszam za spóźnienie, ale te korki takie duże. Oj, w tym pleszewie.
1: Słaba wymówka. Szukaj dalej.
0: Powiem tak, nie musimy szukać, bo kilka takich propozycji pojawi się już niedługo w wiadomościach.
1: Sprawdzimy o 11:00, dlaczego się spóźniamy, jakie są wymówki. No, u nas nie ma wymówek, my się nie spóźnimy, wiadomości będą punktualnie o 11:00 za 4 minuty.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama. Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
4: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
5: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
4: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
5: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
4: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
6: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
7: Adrian Matuszkiewicz,
8: Arkadiusz Mareniec.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
3: Reklama.
2: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Za oknami nadal jeszcze chłodno. Na termometrach mamy teraz w Kaliszu i okolicy 10-9 stopni, a dziś maksymalnie 12. Dobre wiadomości nadal są takie od synoptyków, że przed nami raczej słoneczny dzień. Chmury oczywiście pojawiają się teraz także za naszym radiowym oknem, ale dzień bez opadów deszczu. I tak będzie aż do wieczora.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Bezpieczeństwo w szkołach pod nadzorem policja podała najnowsze dane. Chorują dzikie i domowe zwierzęta, rośnie zagrożenie wścieklizną. Dlaczego się spóźniamy? Badacze sprawdzili nasze wymówki. Ewelina Walczak. Ponad 108 tysięcy kontroli placówek oświatowych i 167 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji. Funkcjonariusze od piątku czuwają nad bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli po ubiegłotygodniowych atakach przemocy w placówkach. Do tej pory odnotowano 415 incydentów związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Służby całodobowo monitorują również internet i weryfikują każde zgłoszenie. Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie są już 4 ogniska tej choroby. Chorują dzikie zwierzęta, ale coraz częściej domowe. Choroba zaczęła się pojawiać, od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić swoje zwierzęta. Lekarze apelują o szczepienia. Chore zwierzęta, zwłaszcza psy i koty, mogą być też agresywne. W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku. Rany trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie tylko największe miasta w Polsce, PKP Intercity uruchamia pociągi do mniejszych miejscowości, które od lat walczyły z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziś przewoźnik opublikował nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie 13 grudnia. Dziennie uruchamiane będzie 600 połączeń, w wakacje będzie to 622.
5: Kolej dalekobieżna wraca do Działoszyna i Kłobucka. To jest linia pomiędzy Łodzią i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Również kolej dalekobieżna wraca do Olecka. Pociąg Intercity Gryf połączy Olecko z Olsztynem, Trójmiastem, Słupskiem i Szczecinem, a w drugą stronę z Suwałkami.
4: Mówi Krzysztof Krasowski z PKP Intercity. Według nowego rozkładu pasażerowie z Warszawy do Gdańska i na odwrót będą mogli pojechać co pół godziny. Lekarze przyjmujący korzyści od firm farmaceutycznych częściej wypisują recepty, nierzadko na leki zbędne lub potencjalnie szkodliwe. Z analizy Międzynarodowego Zespołu Badawczego wynika, że sponsorowane posiłki, szkolenia czy wynagrodzenia za konsultacje bezpośrednio przekładają się na wybór droższych, promowanych przez dany koncern terapii. Rozwiązaniem ma być wprowadzenie przez placówki medyczne rygorystycznych przepisów, które odetną lekarzy od wpływów przedstawicieli handlowych i zagwarantują pacjentom niezależną opiekę. Największa sala koncertowa w Polsce powstanie na warszawskim Grochowie. Pomieści blisko 1900 widzów i stanie się domem orkiestry Sinfonia Varsovia. Prace przy Grochowskiej mają ruszyć jeszcze w tym roku, a zakończyć za 4 lata, mówi dyrektor Sinfonii Varsovii Janusz Marynowski.
6: To naprawdę się dzieje i naprawdę za te 30 dni już wjadą tutaj wielkie urządzenia, by wykopać chyba największą dziurę w Polsce, jednak pod salę i pod parking.
4: Jak dodaje dyrektor, przez ostatnich kilkanaście lat w Polsce zbudowano około 17 sal koncertowych, ale żadna nie powstała w stolicy. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Tak wynika z badania Personal Service. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, zaspanie oraz czas w łóżku z partnerem lub partnerką. Na samym końcu tych przyczyn znalazło się spokojne zjedzenie śniadania.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Cztery minuty już po godzinie 11, no to na początek kolejnej, jeszcze przedpołudniowej godziny, spotkanie z Modern Talking i muzyczny powrót do lat 80., a w kolejce m.in. formacja Manam i coś z nowości. Będzie Alex Warren.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Ho, ho, ho! Uwaga, szkoły i przedszkola! Wraca wioska Świętego Mikołaja w Skansenie Beach. To już 9. edycja i całkiem nowy program. Spotkania ze zwierzętami, magiczny dom Mikołaja, zabawa i edukacja z elfami oraz pieczenie własnych pierników. Wioska Świętego Mikołaja, Skansen Beach. Rezerwuj już dziś.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Shake Bobby, man.

0: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.
1: Jedenasta 11:30, czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Podczas interwencji zastrzelił 21-latka, proces ruszył od nowa. W tym serwisie powiemy też o kolejnym spotkaniu w ramach Akademii Myśli Przepięknych, a w sporcie z Czechami na Wembley.
0: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
3: Sąd Okręgowy w Kaliszu ponownie rozpatrzy sprawę policjanta, który w listopadzie 2019 roku w Koninie śmiertelnie postrzelił 21-letniego Adama. Funkcjonariusz chciał wylegitymować Adama C., a kiedy ten zaczął uciekać, oddał strzał. Sekcja zwłok wykazała na ciele Adama ranę postrzałową na wysokości serca. Mimo podjętej reanimacji zmarł na miejscu. W 2025 roku Sąd Najwyższy uchylił wyrok drugiej instancji ze względu na udział w składzie orzekającym sędziego powołanego przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Później Sąd Apelacyjny w Łodzi ponownie uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Jak powiedział Radio Centrum Zbigniew Krieger, pełnomocnik ojca zastrzelonego Adama, zmieniły się też inne okoliczności.
4: Przed sądem apelacyjnym oskarżony pierwszy raz złożył wyjaśnienia. Przed sądem apelacyjnym stwierdził, że tak naprawdę działał w warunkach obrony koniecznej. Bronił się przed atakiem Adama z użyciem noża, jak mu się wydawało, czy nożyczek, ostrego narzędzia i działał w obronie koniecznej. A to zmieni zasadniczo postać rzeczy. W mojej ocenie, że doszło do zabójstwa. Czy w warunkach obrony koniecznej, jeżeli obrona koniecznie została przekroczona, no to oczywiście taka sprawa powinna się skończyć uniewinnieniem. Czy nie, ale jednak do zabójstwa.
3: A taką sprawę powinien rozpoznawać 5-osobowy skład sędziowski. Ojciec zastrzelonego Adama mówi wprost, że według niego to nie było nieumyślne spowodowanie śmierci, a właśnie zabójstwo.
5: Dzisiaj jesteśmy po 7 latach na pierwszej sprawie. Jeżeli coś takiego dojdzie do tego, no to są duże szanse, że odpowie za to, co zrobił. Tak? Policjant, który ścigał Adasia, syn był wielokrotnie prześladowany przez niego. No nie dziwię się synowi, że jak zobaczył znowu tego policjanta, to zaczął uciekać.
3: Powiedział Radio Centrum Artur Czerniejewski. Proces przed Sądem Okręgowym w Kaliszu rozpoczął się ponownie wczoraj, 12 października. Po pierwszej rozprawie został odroczony. Przypomnijmy, że w lutym 2024 roku kaliski sąd skazał Sławomira L. na 3 lata więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci i przekroczenie uprawnień.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
3: Piotr Małecki, kolejnym gościem Akademii Myśli Przepięknych, czyli wspólnego projektu władz gminy Ceków Kolonia, miejscowej biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie. Spotkanie z nim odbędzie się w ten piątek w filii bibliotecznej w Kamieniu.
6: Witam z gminy Ceków Kolonia wszystkich słuchaczy Radia Centrum i pragnę zaprosić Państwa na wyjątkowe spotkanie ze znanym historykiem, dziennikarzem i reżyserem, autorem książek, a także twórcą popularnego kanału na YouTube pod tytułem Po wojnie. Zapraszam na to wyjątkowe spotkanie mieszkańców gminy Ceków Kolonia, mieszkańców powiatu kaliskiego oraz miasta Kalisza, a także mieszkańców z ościennych powiatów. Prosto z ekranu YouTube na żywo w gminie Ceków Kolonia będzie autor kanału Po wojnie Piotr Małecki. Serdecznie Państwa zapraszam.
3: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie Kolonii. Spotkanie w filii bibliotecznej w Kamieniu odbędzie się w ten piątek, początek o 18:00, wstęp jest wolny, a partnerem medialnym Akademii Myśli Przepięknych jest Radio Centrum. Tę sobotę 17 października na majkowskim Wembley reprezentacja Polski Rugby League zmierzy się z Czechami. Co istotne, przed kaliską publicznością zaprezentują się również zawodnicy na co dzień występujący w Husarii Kalisz, Mateusz Kłosiński i Cyprian Kuczyński.
7: W składzie reprezentacji mamy wielu doświadczonych zawodników, którzy grają nie tylko w odmianę 13-osobową, ale również w 15 i 7. Wielu z zawodników już miało okazję reprezentować nasze barwy narodowe. Tym razem w składzie brakuje naszego rozgrywającego Mateusza Kowalewskiego, na co dzień grającego w CD Sroka Łódź, który walczy z kontuzją barku, której nabawił się podczas Mistrzostw Polski. Szczęśliwie trener Karol Myszkowski ma z czego wybierać i liczymy na powtórkę z zeszłego roku, kiedy to w Kaliszu wygraliśmy z reprezentacją Czech 48-6, co pozwoliło nam awansować w rankingu światowym Rugby League.
3: Powiedział Radio Centrum Łukasz Kostecki, rzecznik prasowy Polskiego Związku Rugby League. Gospodarze liczą na żywiołowy doping kibiców, tym bardziej, że wstęp na majkowskie Wembley będzie darmowy. Początek sobotniego meczu o 18:00.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
2: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
1: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
2: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
1: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
4: Adrian Matuszkiewicz,
5: Arkadiusz Mareniec.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi.

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.

0: Radio Centrum i gra gitarra.
1: Bo jeżeli sięgać po gitarę, to także grać z najlepszymi. Więc dzisiaj w Radio Centrum na 106.4 FM w tej części programu numer All Your Love. Nie kto inny jak Gary Moore.

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup i suszenie kukurydzy mokrej oraz przechowywanie kukurydzy suchej. Możliwość odbioru z pola. Agrito to pola wielka, Gajowa 18. Skup całodobowy. Telefon 690 308 358. Agrito. Sławoszowice koło Milcza. Telefon 509 440 443.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Słonecznie póki co w Kaliszu i okolicy, sporo błękitu na niebie i według synoptyków dzisiaj możemy liczyć właśnie na taką przyjemną jesienną aurę. Nie będzie padać, parasole zostawiamy w domu. Temperatura może nie rozpieszcza, ale też nie ma na co narzekać. Do 13, nawet do 14 stopni, teraz około 10, a warunki biometeo obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Szkoły będą patrolowane przez funkcjonariuszy do odwołania. W rękach niemieckiej policji kolejni podejrzani o podpalenie w Polsce bazy Starlinków. Maja Chwalińska i Jan Zieliński z wygraną. Teraz zaciskamy kciuki, bo po południu gra Hubert Hurkacz. Agnieszka Trojanowska-Bis. Patrole policji do odwołania pozostają w pobliżu szkół w całej Polsce. Do tej pory funkcjonariusze zatrzymali 135 osób i przeprowadzili 80 tysięcy kontroli placówek. Ale szefowa Ministerstwa Edukacji zaprzecza, jakoby w szkołach miały być instalowane bramki wykrywające metal. Zdaniem Barbary Nowackiej szkoły są miejscem zaufania publicznego i tu trzeba edukować, a nie stawiać urządzenia, które tylko uspokoją sumienia dorosłych. Będą za to zmiany w przepisach, mówi minister edukacji.
5: Będzie po pierwsze rozporządzenie dające szansę nie tylko na trenowanie ewakuacji w sytuacjach wynikających z rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli ewakuacja w sprawach przeciwpożarowych, ale będzie trenowanie schronienia. My już mamy te przepisy przygotowane.
4: Jak dodała Nowacka, w szkołach odbywają się spotkania z przedstawicielami policji, podczas których przypominane są zasady bezpieczeństwa. Niemiecka policja ujęła kolejne osoby podejrzane w sprawie podpalenia bazy łączności satelitarnej Starlink w Woli Krubowskiej na Mazowszu. Do zatrzymań doszło w mieście Karlsruhe oraz w berlińskiej dzielnicy Spandau. Z kolei wczoraj polskie władze informowały o zatrzymaniu w tej sprawie w Niemczech dwóch obywateli Turcji, o czym Tomasz Węska.
6: Według niemieckiego dziennika Bild osoba ujęta w Berlinie to prawdopodobnie kierowca zatrzymanych obywateli Turcji. O to samo według Nordkurier podejrzewana jest również kobieta zatrzymana w Karlsruhe. Wydanie podpalaczy Polsce to zdaniem ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka kwestia czasu.
7: Od czasu zatrzymania niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję o tym, czy będą oni aresztowani w Niemczech i potem 90 dni na decyzję o tym, czy będzie ekstradycja, czy tej ekstradycji nie będzie.
6: Takich zdarzeń będzie coraz więcej, więc ważna jest sprawność służb i współpraca między krajami, mówi wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony z Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska.
8: No bo to zawsze wtedy podnosi koszt dla następnego człowieka, który chciałby takiego aktu dokonać.
6: Zatrzymani Turcy mają usłyszeć zarzuty działania na zlecenie obcego wywiadu.
4: Do podpalenia doszło pod koniec września. Prokuratura Krajowa podejrzewała, iż sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych. Szósty dzień głodówki prowadzą związkowcy w szpitalu w podkarpackim Sanoku. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki w placówce zadłużonej na ponad 200 milionów złotych, mówią protestujący Grzegorz Pasztyła i Małgorzata Sawicka.
9: W czwartej dobie swojej głodówki straciłem przytomność, byłem przewieziony na szpitalny oddział ratunkowy.
10: Protest, który się odbywa, nie ma nic wspólnego z procesem restrukturyzacji.
11: To o co jest ten protest?
10: O styl zarządzania.
4: Dyrekcja szpitala odrzuca wszystkie zarzuty, twierdząc, że są bezpodstawne i zarzuca związkowcom brak woli do rozmów. Maja Chwalińska w singlu oraz Jan Zieliński w deblu zanotowali zwycięstwa w tenisowych turniejach. Panie grają w chińskim Wuhan, a panowie w Szanghaju. Polskich kibiców tenisa czekają jeszcze spore emocje, bo dziś wczesnym popołudniem na korty wyjdzie Hubert Hurkacz. Wrocławianin uskrzydlony zwycięstwem w drugiej rundzie z Nowakiem Dżokowiczem zagra dziś o ćwierćfinał.
12: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę. W pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
4: Dziś rywal to Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina, ten sam, z którym dwa tygodnie temu Polak przegrał w finale turnieju w Chengdu. Będzie więc okazja do rewanżu.
1: Kursy walut.
2: A jak się turniej wygra, to wypłacą w dolarach lub euro lub innych walutach. Ile to kosztuje? Proszę, średni kurs euro 4,38, dolar 3,91, frank szwajcarski 4,70 i funt brytyjski 5,18 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Liskalisz, ulica Łódzka 71.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Na ten temat.
8: Środa, 12:30.
7: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
8: Bogdan Skrzypczak-Walkowiak z Mediateki w Ostrowie Wielkopolskim. Hashtag. Warto posłuchać.
7: Radio Centrum.
6: Od radia. Dla ciebie.
7: Radio Centrum. I gra muzyka.

0: reklama.
1: Pasja, talent, miłość do jazzu. 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
1: Bilety w kasie centrum i online.
3: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
2: Więcej na cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: To Rubens z pytaniem, czy wszystko jest okej. Mam nadzieję, że u was tak, że nie ma powodów do niepokoju, że nie ma powodów do zmartwień, a tego po prostu życzę, żeby tak wam ten dzień mijał. Wtorek, 13 dzień października w kalendarzu od samego rana. Jeśli chodzi o muzykę, to za moment David Guetta i Alok z numerem Run, Run River. To jest kawałek, przy którym można nieco poruszać bioderkami, zrobić sobie przerwę w pracy. No a skoro jesteśmy przy nowościach, to ja zaglądam do ostatniego notowania Top 30. Artur Rojek, Mirafiori na pierwszym, Celine Dion na drugim, a na trzecim Take That i Michael Patrick Kelly z kawałkiem Feel My Love. Tak wygląda podium. Jest także zestaw bardzo fajnych propozycji. Zaglądajcie: Sanach, Keira, Taylor Swift, Jasiek Piwowarczyk z nowymi numerami. A głosujecie oczywiście na rc.fm, zakładka Lista Przebojów.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Usher i muzycznie Believe w Radiu Centrum, a na zegarach 12:30 czas na wiadomości, które ma dla Was Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: To był niesamowity zwrot w meczu Stali. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o skarbie, którego nie da się odzyskać, i sprawdzimy, jak muzycy złożą hołd Ptaszynowi.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Jak wyglądał skarb, gdzie go odkryto, jaki był jego dalszy los? Na te pytania odpowie najnowsza wystawa Złoto Barbarzyńców, jubileusz stulecia odkrycia skarbu w Zagorzynie, przygotowana przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. O czym opowie?
4: Opowiada historię odkrycia, rozproszenia i zniszczenia jednego z najwspanialszych, najcenniejszych depozytów z okresu wędrówek lodów w Europie. No jest to także opowieść o takim drobiazgowym, niemal detektywistycznym śledztwie, dzięki któremu udało się ustalić zawartość tego depozytu, jak również moment jego ukrycia. Skarb został zakopany w połowie V wieku, a został odkryty najprawdopodobniej jesienią 1926 roku. Zawierał co najmniej 6 złotych medalionów rzymskich. Ten największy medalion o wadze prawie 800 gramów został porąbany i sprzedany do przetopienia w cenie złomu.
2: Powiedział Radiu Centrum Marcin Magdziński, dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Ostatecznie w Polsce pozostała jedynie część srebrnych denarów, kilka złotych solidów i srebrna klamra pasa znajdująca się w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Najcenniejsze złote rzymskie medaliony i złote germańskie braktaty zostały rozproszone i obecnie znajdują się w Berlinie, Kolonii, Stuttgarcie i Nowym Jorku, bez perspektywy powrotu do Polski.
5: Zdecydowaliśmy się na to, żeby te rzeczy, które istnieją fizycznie gdzieś w świecie, na podstawie jak najlepszych fotografii, skanów odtworzyć, odwzorować. Prawda jest taka, że jest to jedyna możliwość, by móc faktycznie do tego skarbu dzisiaj się odnieść. Nasza wystawa będzie przebiegała tak dwutorowo, można powiedzieć, dwiema ścieżkami narracyjnymi, więc stanie nasz kaliski antykwariat okresu międzywojennego, gdzie cała ta kryminalna afera dopiero nabierała rozpędu, kiedy ci włościanie, którzy odkryli skarb, pomimo tego, że skarb im się prawnie należał w świetle ówczesnego prawa, no zostali nieco zmanipulowani przez kupców, ludzi, z którymi się kontaktowali.
2: Powiedział Radio Centrum Michał Antoniak, kurator wystawy. Wystawa Złoto Barbarzyńców ma na celu nie tylko przybliżenie historii jednego z najważniejszych w skali świata depozytów okresu wędrówek ludów, ale również zwrócenie uwagi odbiorców na ponadczasowe znaczenie lokalnego dziedzictwa oraz konsekwencji jego utraty na skutek nieodpowiedzialnych działań na szczeblu lokalnym, jak i państwowym. Wernisaż 22 października o godzinie 17.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: A Filharmonia Kaliska zaprasza na koncert dedykowany jednemu z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych, Janowi Ptaszynowi Wyblewskiemu. Ten wywodzący się z Kalisza saksofonista, kompozytor, dyrygent i publicysta uznawany jest za jedno z najważniejszych postaci polskiego jazzu. 23 października m.in. jego kompozycje zagrają Leszek Kułakowski, Maciej Sikała, Piotr Kułakowski, Tomasz Sowiński oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej pod batutą Rubena Silwy. Program koncertu nawiązuje do twórczości Jana Ptaszyna-Wróblewskiego oraz najważniejszych etapów jego artystycznej drogi. Znajdą się w nim m.in. kompozycje Krzysztofa Komedy, a także Leszka Kułakowskiego. Prowadzili 33-16, by przegrać ostatecznie 65-81. Mowa o koszykarzach Tasomix Rosiek Stali Ostrów, którzy od 17 minuty poniedziałkowego meczu kompletnie stanęli i roztrwonili wysoką przewagę, by przegrać dotkliwie z górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. W drugiej połowie Stali nie wychodziło kompletnie nic. Przegrana 21-48, ta część meczu mówi praktycznie wszystko. Trudno to wytłumaczyć na gorąco, powiedział Radiu Centrum koszykarze Stali Jakub Parzyński i Aleksander Wiśniewski.
6: Trudno powiedzieć na gorąco nas tak naprawdę, co się wydarzyło. No, stanęliśmy w ataku w drugiej połowie, rzuciliśmy bodajże 21 punktów. Jeszcze w pierwszej połowie było to flow, było momentum. Graliśmy wszyscy gdzieś tam razem. Natomiast w drugiej połowie stanęło to, oni trafili kilka trójek. Potem to już byli rozpędzeni i tak poszło.
7: W pierwszą połowę zagraliśmy bardzo dobrze, w drugiej rywale zaczęli trafiać. My stanęliśmy, nie wiedzieliśmy, co zrobić. No, niestety bardzo mało punktów w drugiej połowie. To przekreśliło nasze szanse na zwycięstwo i...
8: Nie mieliście jakby antidotum na tą ich defensywę, która na pewno była poprawiona po przerwie?
7: No, jak widać po wyniku nie znaleźliśmy niestety. Mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i takie mecze już nie będą tutaj na naszej hali.
2: Stal w 12 minucie meczu trafiła 7 trójkę, a później do końca spotkania ani razu nie rzuciła celnie zza łuku. Górnik do przerwy pudłował z dystansu, ale w końcówce meczu zadał decydujące ciosy 4 trójkami z rzędu i zasłużenie zwyciężył w Ostrowie różnicą 16 punktów.
1: Radio Centrum. słuchasz, więc wiesz,

0: Reklama. Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

To jest po prostu dobre, to jest dobre. My Body Isn't Ready, sombr muzycznie na 106 i 4 FM. Za kwadrans będzie już godzina 13, 13 dzień października, także w kalendarzu. Dzisiaj mamy na przykład dzień noszenia garnituru. Panowie, co wy na to? Czy dzisiaj sięgniecie po garnitur? No bo jest taka opcja, wypadałoby poświętować. Jest także dzień ratownictwa medycznego, więc pozdrawiamy wszystkich tych, którym zawdzięczamy zdrowie i życie i życzymy tego, żeby to były dzisiaj bardzo, bardzo spokojne dyżury. Gramy dalej. Offenbach, Nelly Furtado w kolejce. O 13:00 najważniejsze wiadomości.

0: Reklama.
1: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
2: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
1: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
2: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
1: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
4: Adrian Matuszkiewicz,
5: Arkadiusz Mareniec.
6: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup i suszenie kukurydzy mokrej oraz przechowywanie kukurydzy suchej. Możliwość odbioru z pola. Agrito to pola wielka.

0: wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
1: Aurelis, myślnik znicze.pl.
2: Centrum Medyczne Widok Klinik. Stomatologia, pełny zakres oraz implantologia. Neurolog dziecięcy, pediatra, ortopeda, kardiolog, reumatolog, alergolog, hematolog, pulmonolog, endokrynolog, laryngolog, psycholog. Punkt pobrań i pełna diagnostyka. Widok Klinik. Kalisz Widok 75A. Rejestracja 577 742 000. Widokklinik.pl.
3: Reklama.
4: Za 5 minut będzie 13. W wiadomościach ceny paliwa, benzyna drożeje, cena diesla wciąż spada. Mamy nowy komunikat ministerstwa. O tym powiemy o 13.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: A ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Po 13 radiowe stery na popołudnie przejmuje Grażyna Marciniak. Cześć.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: 13 stopni teraz, a w ciągu dnia, no właśnie, to chyba będzie już maksymalna temperatura na dzisiaj. Może za chwilę nawet zrobić się 12 albo

0: tylko tyle w niektórych miejscach regionu. Za to jeszcze szansa na to, że o 15 pełne słońce w wielu częściach południowej Wielkopolski. Już o 18 9 stopni, no i taki chłodny wieczór nam się szykuje, ale to dopiero później. Na razie korzystajmy z tego, że słonecznie, chociaż sporo chmur.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Właśnie minęła 13.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Benzyna drożeje, cena diesla wciąż spada, jest nowy komunikat ministra. Trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink. Dobra okazja, by w kinie obejrzeć dobre filmy. Za chwilę polecajki prosto z warszawskiego festiwalu filmowego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Maksymalne ceny benzyny jutro znów wzrosną, cena diesla spadnie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7,11 zł, benzyny 98 8,01 zł, oleju napędowego 7,98 zł. Wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą wyższe niż dziś, a diesla niższe. Jest trzecia osoba zatrzymana w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink koło Grójca na Mazowszu. Kolejnego podejrzanego udało się zatrzymać w Niemczech, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
4: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną służbę, przez lokalną policję. Podkreślaliśmy wczoraj z ministrem Kierwińskim, kandydatem Boroniem, świetną współpracę i to się dzieje. Ja wczoraj mówiłem o tym, że to nie są tylko wyłącznie te dwie osoby, więc sprawa jest rozwojowa.
3: Wczoraj niemiecka policja we współpracy z polskimi służbami zatrzymała dwie osoby. To obywatele Turcji. Wszyscy zatrzymani mają odpowiadać za akty dywersji i sabotażu na rzecz obcego wywiadu. Do pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Korbowskiej doszło pod koniec września. Jej zadanie to zapewnienie łączności internetowej i obsługa ruchu satelitarnego w Europie Środkowej i Wschodniej, między innymi dla Ukrainy. Zatrzymany wczoraj 46-letni mężczyzna, który miał nawoływać w internecie do zabójstwa m.in. premiera i marszałka Sejmu, usłyszał dziś zarzuty nawoływania do zabójstwa i znieważenia premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz dziennikarki TVP Info. Mężczyźnie postawiono także zarzuty znieważenia posła Krzysztofa Paszyka, byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kośniaka-Kamysza. Zatrzymany zostanie teraz przesłuchany w charakterze podejrzanego. 14 osób zostało rannych w wyniku dzisiejszego rosyjskiego ataku na Równe na zachodzie Ukrainy. Uszkodzono placówkę edukacyjną, informuje szef władz obwodowych Oleksandr Kowal. Równe leży około 200 km od granicy z Polską. Tragedia w amerykańskim parku rozrywki pod Atlantą. Nie żyje mężczyzna, który z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn wypadł z wagonika pędzącego roller coastera. Z relacji świadków wynika, że spadając ofiara uderzyła w konstrukcję atrakcji. Miejscowa policja potwierdza, że w wypadku cierpiało też kilka innych osób, a pozostałych pasażerów trzeba było ewakuować. Służby ustalają teraz dokładne przyczyny tej tragedii. Trwa warszawski międzynarodowy festiwal filmowy. To prawdziwa gratka dla kinomaniaków. Niemal 200 filmów i ponad 300 seansów, na co warto zwrócić szczególną uwagę, mówi dyrektor programowy festiwalu Bartłomiej Pulcyn.
5: Wiele filmów już pokazaliśmy i już nie będzie ich pokazu, więc mogę wskazać chociażby takie filmy, które zmieściliśmy w bardzo specjalnych sekcjach, czyli film Zamknięcia, Zapach Jabłek, ale też Centerpiece, czyli Wóź Programu, Spirala, Tabloid i Rebelia. Natomiast bardzo ważne tytuły, fantastyczni twórcy są w naszych konkursach, konkursie międzynarodowym i konkursie 1-2, dokumentalnym i krótkometrażowym.
3: 42. edycja festiwalu potrwa do 18 października.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Jakby tak ktoś w stolicy się zaszył i oglądał filmy, to jest ciekawy pomysł na kawałek połowy miesiąca. 4 minuty po 13. O, 13. Tu 13. Piękna liczba. No i tak szczęśliwie po południu zapraszam Grażynę Marciniak. Cześć. Zaczynamy od supermocy.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
0: Reklama.

Kwadrans po godzinie 13. Sceptykom dzisiaj przydałoby się coś takiego, żeby dodało im wiary animuszu. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Sceptyków, więc może Aniła głos za moment. Pozdrawiam tych, którzy dzisiaj świętują. Jest Edward, Teofil, Daniel, Magdalena, Mikołaj, Wacław, Maurycy, Honorat, January, Gerald, Wacława i Siemisław. Pięknego dnia, chyba już się spełnia.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: A kto na przystanku nie będzie czekał na autobus, ale będzie można go spotkać? O tym w wiadomościach o 13.30.
2: Reklama.
3: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
4: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
3: Do wyboru aż 3 modele. Clio, Captur i Symbios.
4: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
3: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
6: Adrian Matuszkiewicz,
7: Arkadiusz Mareniec.
8: Ho, ho, ho! Uwaga, szkoły i przedszkola! Wraca wioska Świętego Mikołaja w Skansenie Beach. To już 9. edycja i całkiem nowy program. Spotkania ze zwierzętami, magiczny dom Mikołaja, zabawa i edukacja z elfami oraz pieczenie własnych pierników. Wioska Świętego Mikołaja, Skansen Beach. Rezerwuj już dziś.
2: Reklama.
0: Radio Centrum i gra muzyka. Podgłośni, podgłośni, podgłośni, podgłośni.

0: 13.30 o tym, co w okolicy, w regionie, opowie Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Znany działacz rezygnuje po 25 latach, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o nagrodzie dla rodzinnej firmy i nowej kulturalnej odsłonie przystanków.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Rodzinna firma Tadeusza, Piotra i Macieja Masków, MTM Consulting, otrzymała tytuł Mister Budownictwa w kategorii Budownictwo Mieszkaniowe Wielorodzinne za rok 2025 podczas uroczystości podsumowującej 52. edycję konkursu Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej. To trzeci rok z rzędu, w którym MTL Consulting Developer sięga po najwyższe wyróżnienia w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego. Tym razem sukces jest podwójny. Nagrody zdobyli zarówno jako inwestor i wykonawcy. Wyróżnienie otrzymali także Krzysztof Król, kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestycji. Nagrodzona realizacja to budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym przy ulicy Podmiejskiej 39B w Kaliszu. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: We Franklinowie na przystankach autobusowych powstały kolejne trzy murale przypominające o zasłużonych przedstawicielach rodu Lipskich, który zapisał się w historii regionu. Projekt ma przybliżyć mieszkańcom i kierowcom postacie związane z Lewkowem, a jednocześnie towarzyszą mu remonty przystanków autobusowych.
4: Inicjatywa rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku w Czekanowie. Na dwóch przystankach pojawił się wówczas Wojciech Lipski, organicznik związany z Lewkowem. W czerwcu odsłonięto mural przedstawiający Zofię Lipską, a teraz przyszedł czas na kolejny projekt, tym razem we Franklinowie. W tej niewielkiej miejscowości na trasie krajowej 11 odsłonięto od razu trzy murale. Na dwóch przystankach wykorzystano wcześniejsze projekty, a na trzecim umieszczono nowy mural z wizerunkiem portalu pałacu w Lewkowie. Wszystkie wiaty zostały też gruntowo wyremontowane. Jak powiedziała Radio Centrum Sylwia Nowicka, dyrektor Muzeum w Lewkowie, murale mają tworzyć spójną całość.
5: To jest taki obrazkowy SMS dla kierowców, żeby rzucili okiem, spróbowali się zainteresować, co to jest. My troszkę o Lipskich z tym przekazem wychodzimy na zewnątrz, a przy okazji gmina, za co bardzo dziękuję, remontuje te przystanki, one wyglądają przepięknie i to, co mnie cieszy, że od roku przystanków Czekanowie nikt nie zniszczył i mam nadzieję, że tak zostanie.
4: Konrad Moszyński, autor projektów i wykonawca murali, podkreśla, że wszystkie projekty utrzymane są w podobnej stylistyce.
6: Wszystkie te murale łączy wspólna stylistyka. One są wykonane w takiej stylistyce mocno graficznej, linearnej. Utrzymane też w tej samej kolorystyce. Subtelne, delikatne, nieprzesadnie kolorowe, tak, ale stonowane. Wszystkie te murale, wszystkie te przystanki pokryte są specjalną powłoką antygrafiti.
4: To nie koniec wspólnego projektu Muzeum w Lewkowie i gminy Ostrów Wielkopolski, bo kolejną postacią, która ma pojawić się na przystankach, będzie Józef Lipski, dyplomata i ambasador. Gotowe są już projekty murali, które prawdopodobnie zostaną zrealizowane na dwóch przystankach w miejscowości Szczury. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Lucjusz Wasilewski nie jest już prezesem Wielkopolskiego Związku Kolarskiego. Swoją rezygnację złożył po 25 latach sprawowania tej funkcji.
7: Komunikat o zmianie na stanowisku prezesa Wielkopolskiego Związku Kolarskiego pojawił się na oficjalnym profilu związku. Przypomnijmy, że WZKOL to jedyny wielkopolski związek sportowy, który swoją główną siedzibę ma w Kaliszu przy stadionie na Wale Matejki. Lucjusz Wasilewski sprawował swoją funkcję aż 25 lat. Od wielu lat działał też w kolarskiej centrali, m.in. jako członek zarządu Polskiego Związku Kolarskiego. Jednak ze stanowiska we władzach PZKOL-u zrezygnował w 2023 roku, uzasadniając, że nie zgadza się z działaniami ówczesnego prezesa Rafała Makowskiego. Od tego czasu Lucjusz Wasilewski działał na rzecz wielkopolskiego kolarstwa. Tylko w 2026 roku WZKOL był organizatorem m.in. Olimpiady Młodzieży w Kolarstwie MTB w Nędzerzewie czy Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych w Kolarstwie Torowym w Kaliszu. Od wielu lat Wielkopolska wygrywała też ranking w kolarskiej rywalizacji dzieci i młodzieży. Teraz Lucjusz Wasilewski postanowił przejść na zasłużoną emeryturę. Jego następcą został Robert Kierejewski, dotychczasowy trener i działacz klubu KLTC Konin. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty do 14.

0: Reklama.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ostrów Wielkopolski, 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama.
4: Od radia.
5: Na ten temat.
6: Środa, 12:30.
5: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
6: Bogna Skrzypczak-Walkowiak z Mediateki w Ostrowie Wielkopolskim. Hashtag. Warto posłuchać.
5: Radio Centrum.
4: Od radia. Dla ciebie.
7: Radio Centrum 106.4 FM.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma Daimler zatrudni kierowców na terenie Niemiec, Bamberg lub Wunsdorf. Wymagane prawo jazdy na samochody ciężarowe, tiry, kategoria C plus E. Badania lekarskie oraz karta kierowcy. Telefon 669 601 473 Polska. 669 601 473 Polska lub plus 49 152 029 303 84 Niemcy. Plus 49 152 029-303-84 Niemcy.
0: Giełda Pracy Radia Centrum. Oferta pracy.
1: Spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko-własnościowa w Pleszewie poszukuje kandydata na stanowisko konserwator elektryk. Wymagania: wykształcenie techniczne lub zawodowe, uprawnienia elektryczne do 1 kV oraz doświadczenie w zawodzie. Więcej informacji: telefon 62 508 09 44. 62 508 09 44.
0: Giełda Pracy Radia Centrum. Pracy.
1: Radio Centrum ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko: dziennikarz, reporter. Umowa o pracę. Więcej na www.rcfm i naszym profilu facebookowym.
0: Giełda Pracy Radia Centrum. Oferta pracy.
1: Zatrudnię pracownika do montażu okien PCV i rolet zewnętrznych. Telefon 692 893 370. 692 893 370.
0: Ogłoszenia płatne.
1: to jest numer telefonu w sprawie rekomendacji, kto szuka pracy. Czekamy już teraz pod tym numerem na Wasze zgłoszenia. 88 400 106 4.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Reklama.
1: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
2: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
3: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
2: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
3: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
2: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
4: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
3: Adrian Matuszkiewicz, Arkadiusz Mareniec.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj tego słońca będzie sporo. Powoli będzie przez cieplejszą masę powietrza wypierane od zachodu chłodniejsze powietrze popularne morskie. Już

0: Teraz. No i lokuje się nad Sudetami. Mały klin wyżowy związany z układem wysokiego ciśnienia. To ciśnienie jest stabilne, jeszcze będzie rosnąć. Biomet jest neutralny, bez opadów. I jeszcze przed nami sporo słońca, więc można sobie dobrze planować popołudnie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Właśnie minęła 14.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Cztery ciała jednej rodziny odnaleziono w mieszkaniu na kieleckim osiedlu. Co może obecnie dyrektor i nauczyciel? Minister edukacji chce to zmienić. Europa ograniczyła kupowanie chińskich gadżetów. Wszystko przez dodatkową opłatę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu na kieleckim osiedlu pod Dalnią. Po zgłoszeniu od sąsiada w mieszkaniu ujawniono cztery ciała. To para po 50 i jej dwóch nastoletnich synów. Ciało mężczyzny odnaleziono przy balkonie, a w głębi mieszkania ciała kolejnych trzech osób. W środku lokalu znajdował się żywy, agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Dopiero wówczas służby mogły wejść do środka. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Dyrektor szkoły lub nauczyciel może według obecnych przepisów odebrać uczniowi nóż, ale nie inny przedmiot, który można wykorzystać jako niebezpieczne narzędzie i to też trzeba zmienić. Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Jak dodaje, rządzący robili już jedno podejście do tego, by dać personelowi placówek edukacyjnych szersze uprawnienia.
4: My to próbowaliśmy zmienić w przepisach w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia. Ta ustawa została zawetowana, ale to jest jeden z tych przepisów, który wróci. Bo nóż nie jest jedynym narzędziem, które może być niebezpieczne, a dzisiaj nauczyciel nie ma prawa zabrać, bo się uczeń może powołać, że to jest jego własność. Nie wiem, umowny śrubokręt albo jakaś pałka.
3: I wówczas, jeśli zachodzi podejrzenie, że uczeń stwarza zagrożenie i może użyć takich przedmiotów, by kogoś skrzywdzić, odebrać je mu może tylko policja. Papież przybył do rzymskiej polikliniki Gemelli, w której podda się operacji usunięcia guzka z płuca. Watykan informuje, że operacja odbędzie się jeszcze dziś po południu. Leon XIV będzie przebywać na 10. piętrze szpitala w skrzydle przylegającym do apartamentu papieskiego, który obecnie nie jest dostępny, bo trwa tam remont. Wcześniej Watykan informował, że po operacji 71-letni papież pozostanie w szpitalu około tygodnia. Paraliż na francuskich uczelniach. 90% wydziałów na uniwersytetach we Francji jest dziś zablokowanych albo zamkniętych, podała organizacja Związek Studencki. Dziś kontynuowane są we Francji protesty licealistów wspieranych obecnie przez studentów i organizacje związkowe. W kilku miastach pod Paryżem rozpoczęły się zapowiedziane wcześniej demonstracje. W Paryżu demonstracja właśnie teraz się rozpoczyna. Pochód ma zakończyć się przed kancelarią premiera i Ministerstwa Edukacji. Unijny szlaban dla tanich chińskich towarów zadziałał. Od lipca do paczek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty za każdą kategorię towarów i służby widzą, że na granicy jest coraz mniej zgłoszeń takich paczek, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
5: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Natomiast, co widać już, pierwsze 2 miesiące, czyli lipiec, sierpień, to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek o połowę mniej więcej całego e-commerce, ale jeżeli przełożymy to na poszczególne pozycje, bo w jednej paczce może się znajdować kilka pozycji, to spadek nawet widzimy na poziomie 75%.
3: A to nie koniec, bo od lipca dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. W ten sposób Bruksela chce chronić europejskich przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją z Chin oraz cały europejski rynek przed napływem towarów niskiej jakości, często szkodliwych dla zdrowia.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 5 po 14. Nie złapałam was czasem przy sfałszowaniu jakiegoś towaru szkodliwego dla zdrowia. Ja myślę o czymś takim słodkim, wiecie, do kawy, jak wam się kawa popołudniowa trafiła. Nie żałuję. Dodaj smolasty.

0: panowie tak oficjalnie, a pani tak nieoficjalnie. Wychodzi na to, że dzisiaj są takie święta. Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. Tomek się nie wpisał, ale ja też nie wpisałam się w dzisiejsze święto. Jest dzień bez stanika, wtorek, 13 października.
1: Reklama.
2: Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis, Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama.

16 minut po godzinie 14. Pozdrowienia dla wszystkich pracujących o tej porze. No, niektórzy to kombinują, żeby tutaj coś zrobić, a zarobić, a na się nie narobić. Taka geodezja na bogato to miała być w okolicach Radomia. 50-latek miał przechowywać sprzęt geodezyjny skradziony m.in. w Szwajcarii. Wart aż 1,5 miliona złotych. Nie wiem, czy tam w tych okolicach potrzeba intensywnej naprawy jakiejś drogi może. Policjanci w każdym razie znaleźli 9 urządzeń, a wisienką na torcie okazał się kurier, który akurat przyjechał z kolejną przesyłką. No cóż, dostawa okazała się, że przyszła w najgorszym możliwym momencie. Mira Fiori, to Artur Rojek, całkiem legalnie.

0: Reklama. Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Liskalisz, ulica Łódzka 71. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ostrów Wielkopolski, 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Reklama.
3: Kładka dla rowerzystów i pieszych to jest też ważna sprawa. O 20.22 minuty po godzinie 14 i o 14.30 szansa, żeby więcej na ten temat wysłuchać. A gdzie? To już dowiemy się za chwilę.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: 14.30, na chwilę przerwa w muzyce po to, żeby wysłuchać, co w Twojej okolicy w regionie. My już sprawdzamy, a o tym opowie nam Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będą zmiany w Pleszewskiej Szlachetnej Paczce. W tym serwisie także o nowej inwestycji w Ostrowie, a w sporcie legendy na łańcuchu herbowym.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ostrowianie zyskali promenadę wzdłuż strugi. 400-metrowa ścieżka pieszo-rowerowa łączy ulicę Żeromskiego z ulicą Osadniczą. Ważnym elementem inwestycji jest wybudowanie kładki dla rowerzystów i pieszych nad strugą Ostrowską, która połączyła obie te trasy.
4: Nowa promenada wzdłuż strugi Ostrowskiej to miejsce, które będzie sprzyjać i spacerom, i wycieczkom rowerowym, i codziennemu odpoczynkowi na świeżym powietrzu. Bardzo cieszymy się z tego miejsca. Konsekwentnie rozwijamy infrastrukturę pieszo-rowerową w naszym mieście, tworząc bardziej przyjazne, zielone i bezpieczne miejsca w Ostrowie Wielkopolskim. To inwestycja, która poprawia jakość życia, zachęca do aktywnego spędzania czasu wolnego.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Woźnica, zastępca dyrektora Wydziału Kancelarii Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Inwestycja objęła również przebudowę fragmentu terenu przy ulicy Żeromskiego, wykonanie poboczu oraz zagospodarowanie przyległych terenów zielonych. Pojawiły się też nowe zielone nasadzenia, m.in. 38 drzew. Koszt budowy to niemal 1 350 000 zł, z czego prawie 950 000 zł to dofinansowanie unijne.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Mateusz Wypych, od 7 lat związany z wolontariatem, został nowym liderem rejonu Szlachetnej Paczki w Pleszewie. Zmieni się również miejsce organizacji Weekendu Cudów. Zamiast w szkole podstawowej nr 2, wolontariusze i darczyńcy spotkają się w sali wiejskiej w Kowalewie.
5: Przygotowania do kolejnej edycji Szlachetnej Paczki w Pleszewie już trwają, a lokalny zespół poszukuje nowych wolontariuszy. Nabór potrwa do 18 października, z kolei do 15 listopada można zgłaszać rodziny i osoby potrzebujące pomocy za pośrednictwem strony internetowej akcji. Zmiana lokalizacji Weekendu Cudów ma usprawnić organizację wydarzenia. Sala w Kowalewie oferuje więcej miejsca, a także lepszy dojazd dla ciężarówek z darami, które mają przyjechać z Poznania, podkreśla nowy lider Szlachetnej Paczki, Mateusz Wypych. W ubiegłym roku ze wsparcia Szlachetnej Paczki w Pleszewie skorzystało 68 rodzin. Przygotowywaniem paczek zajmują się nie tylko firmy i instytucje, ale również grupy znajomych, którzy wspólnie chcą pomóc potrzebującym. Osoby zainteresowane wolontariatem mogą zgłaszać się przez stronę Szlachetnej Paczki, wybierając województwo wielkopolskie i powiat pleszewski. Potrzebni są pełnoletni, empatyczni ludzie, gotowi poświęcić swój czas na poznawanie historii rodzin i organizowanie dla nich pomocy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Kilku zwycięzców turniejów o łańcuch herbowy sprzed lat gościło w niedzielę w Ostrowie podczas tegorocznej edycji najstarszej żużlowej imprezy w Polsce. Wśród nich byli m.in. Andrzej Huszczaj, Robert Miśkowiak, ostrowscy triumfatorzy Jacek Bruchajzer i Marek Garsztka, a także Piotr Protasiewicz, obecny trener Betard Sparty Wrocław, który łańcuch herbowy zdobył dokładnie 30 lat temu. Aż wierzyć się nie chce, że to już tyle lat upłynęło od tego zwycięstwa, powiedział Radiu Centrum Piotr Protasiewicz.
6: Bardzo się cieszę z tego, bo tak, udało mi się wygrać przez tą moją tam przygodę żużlową łańcuch herbowy. Udało mi się wygrać Memoriał Smoczyka, czyli te takie na zimka też. Że takie turnieje prestiżowe polskie mam w swoim CV i piękny łańcuch, który zdobi te moje, jak ja to mówię, dzbanki, które mi się udało gdzieś tam wywalczyć. Pamiętam też całe zawody, bo zdobyłem 14 punktów. Nie pamiętam, czy przegrałem z Romkiem Jankowskim, czy z Tomkiem Bajerskim, ale no skład był na pewno topowy. Jeśli chodzi o rywali, no to była 16 naprawdę świetnych zawodników.
2: Wśród zwycięzców prestiżowego łańcucha herbowego są m.in. Tomasz Golob, Bartosz Zmarzlik, Niki Pedersen, Taj Wofinden, Jarosław Hampel, a także Roman Jankowski i Sebastian Ułamek, którzy trzykrotnie zakładali na szyję piękne trofeum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 15:00.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz na

0: Za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
3: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
2: Do wyboru aż 3 modele. Clio, Captur i Symbios.
3: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
2: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
4: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
3: Adrian Matuszkiewicz, Arkadiusz Mareniec.
5: Reklama.

Takie rzeczy się dzieją. Miasto rekordów właśnie jeden straciło, a to za sprawą wody, która odgrywa tu główną rolę. To oficjalne Bagdad przejął rolę Dubaju i rekord Dubaju, otwierając największą fontannę na świecie. Atrakcja powierzchni ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych łączy światła, muzykę i zaawansowane systemy wodne w spektakularne widowisko. My nie musimy daleko jeździć. Mamy naszą sentymentalną, jeszcze taką literacką, muzyczną, bo fontanna Noce i Dnie w Kaliszu na placu Jana Pawła II u zbiegu z ulicą Niecałym Placem Klińskiego. To jest takie zaproszenie do północnej części Parku Miejskiego i do tego wszystkiego jeszcze połączone bardzo często podczas uruchamiania i pokazów ze słynnym walcem Barbary. A dziś taki dzień, że może warto tutaj, w tę stronę się udać na spacer. Kwadrans do 15.

0: Niektórzy może za 8 minut kończą pracę, a wyspaliście się dzisiaj? Czujecie się wyspani? Polacy śpią przeciętnie 7 godzin i 4 minuty w dni pracy. Jak to wygląda w dni wolne? Szczegóły w wiadomościach o 15:00 będziemy mogli sprawdzić, jak to statystycznie wygląda i przyrównać te nasze wyniki, może i nawet z tego dzisiejszego dnia.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
4: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
5: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
4: Jak ma być cieplutko i miło, prosta rada, do Wesołka iść wypada.
5: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
4: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
6: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: O tej porze najwięcej słońca w regionie południowej Wielkopolski, chociaż dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Do 14 stopni, w niektórych miejscach 15. To jest tylko taka sfera marzeń. Za to 13 jest teraz w wielu miejscach. Po południu od zachodu będzie wiatr skręcał już na kierunki południowe. Ciśnienie jest stabilne i rośnie, a biometr pozostaje neutralny dziś bez opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 15. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nawoływał do zabójstwa premiera w internecie, teraz wyraził skruchę. Ukraina bez informacji od Stanów o ataku balistycznym na Kijów. Polacy sypiają krócej niż 30 lat temu. Mamy najnowsze dane. Agnieszka Trojanowska BIS. Do 3 lat więzienia grozi 46-letniemu mieszkańcowi Obornik, który w internecie nawoływał do zabójstwa i znieważenia premiera, marszałka Sejmu i dziennikarki TVP Info. Wczoraj mężczyznę zatrzymała policja w Obornikach, mówi młodszy aspirant Krzysztof Polcin.
4: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach

0: społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni na politykach i członkach rządu. W dniu 12 października mężczyzna został zatrzymany w związku z postanowieniem prokuratury rejonowej w Obornikach.
1: Podejrzany przyznał się do części zarzutów i wyraził skruchę. 46-latek nie był wcześniej karany. Dostał dozór policji, a także zakaz opuszczania kraju. Ukraina nie otrzymała od partnerów sygnałów o rosyjskim ataku balistycznym na Kijów, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Do tej pory informacje wywiadowcze o zagrożeniach przekazywały Stany Zjednoczone. Już wcześniej Amerykanie grozili jednak Ukraińcom, że jeśli nie wstrzymają ataków na rosyjskie rafinerie, Waszyngton przestanie informować Kijów o możliwych uderzeniach. Brak wsparcia ze strony USA w tej kwestii byłby najczarniejszym scenariuszem, mówi dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
2: Po pierwsze, ludność cywilna nie będzie mogła zawczasu schronić się przed atakami rosyjskimi, a po drugie, to by było, utrudniło niewątpliwie działalność tej machiny wojennej ukraińskiej.
1: Amerykański przywódca grozi, że w przypadku dalszych ataków Kijowa na rosyjskie rafinerie Waszyngton nie tylko wstrzyma informacje wywiadowcze, ale także przestanie dostarczać broń na Ukrainę. Szkolenie studentów, jak reagować na zagrożenie, gdy wyjął syreny alarmowe, przeprowadza Katolicki Uniwersytet Lubelski. To odpowiedź uczelni na zgłaszane przez młodych ludzi lęki. Na Lubelszczyźnie niemal codziennie są alerty RCB. Zdarza się, że wyjął syreny, bo jest realne zagrożenie atakiem z powietrza.
3: Jako uniwersytet zauważyliśmy, że studenci reagują bardzo różnie. Paweł Robak, pełnomocnik rektora KUL do spraw osób z niepełnosprawnościami. Dla studentów przygotowaliśmy ofertę wsparcia psychologicznego. Zainteresowanie jest bardzo duże. Tak naprawdę pierwszy tydzień kalendarz wypełnił się błyskawicznie.
1: Młodzi ludzie na specjalnie zorganizowanych warsztatach mogą dowiedzieć się, jakie są ewentualne niebezpieczeństwa, ale są też rozmowy o dezinformacji. Około 400 naukowców z 21 krajów wezwało do utworzenia międzynarodowego ciała, które nadzorowałoby obowiązujące dla całej branży standardy ograniczenia zaawansowanych systemów AI oraz zgłaszania związanych z nią incydentów. Zgodnie z propozycją naukowców powstałby rejestr poważnych incydentów dotyczących bezpieczeństwa sztucznej inteligencji, który zostałby upubliczniony. Polacy śpią przeciętnie 7 godzin i 4 minuty w dni pracy oraz 7 godzin i 39 minut w dni wolne. To krócej w porównaniu do danych z poprzedniego badania CBOS-u sprzed dokładnie 30 lat. Krócej w dni powszednie o 12 minut, a w dni wolne od pracy o 7. A sami sobie fundujemy problemy ze snem. Niemal 6 na 10 dorosłych przyznaje, że mimo zmęczenia opóźnia pójście spać. Na bezsenność najczęściej cierpią kobiety, seniorzy, osoby ubogie oraz robotnicy niewykwalifikowani. Najspokojniejszy sen deklarują z kolei mężczyźni, rolnicy, specjaliści techniczni i mieszkańcy małych miasteczek.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: No to kto nie dospał, popołudniowa drzemka w pracy dla 4 minuty po godzinie 15, albo po prostu można wyjść z pracy i sobie zafundować coś takiego jak 5 minut dla siebie. O, to też jest bardzo dobre. Wracamy do muzyki.

0: with me. Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
5: Reklama.
6: Od radia.
7: Na ten temat.
8: Środa, 12.30.
7: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
8: Bogdan Skrzypczak-Walkowiak z Mediateki w Ostrowie Wielkopolskim. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum.
6: Od radia dla Ciebie.

0: Stacja Diabłoni poprosi więcej siebie. Jeżeli byście poprosili więcej muzyki, to będzie jak najbardziej u nas na 106.4, a więcej jazzu i to, co nam w duszy gra już wkrótce. Kalisz Big Band New Collective pod dyrekcją Krzysztofa Kwiatkowskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, to już podczas specjalnego koncertu w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Henryka Melcera w Kaliszu. A kiedy? A już 18. O 17.00 wstęp jest wolny, a partnerem medialnym tego wydarzenia m.in. jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama. Pasja, talent, miłość do jazzu. 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
1: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Bilety w kasie centrum i online.
2: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
3: Centrum Medyczne Widok Klinik. Stomatologia, pełny zakres oraz implantologia. Neurolog dziecięcy, pediatra, ortopeda, kardiolog, reumatolog, alergolog, hematolog, pulmonolog, endokrynolog, laryngolog, psycholog. Punkt pobrań i pełna diagnostyka. Widok Klinik. Kalisz, Widok 75A. Rejestracja 577 742 000. Widokklinik.pl.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
5: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: 26 minuty po 15.30. Myśli przepiękne będą szczególnie nas interesować, a to kolejne spotkanie w ramach tego cyklu. Rzut beretem od Kalisza, bo w kamieniu w najbliższy piątek. Szczegóły już w wiadomościach za kilka minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Na zegarach 15.30 Melanie C. Brian Adams. Na razie dziękujemy, a czas na informacje z regionu i o tym opowie Kasia Górcewicz, co tu się dzieje.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Podczas interwencji zastrzelił 21-latka, proces ruszył od nowa. W tym serwisie powiemy też o kolejnym spotkaniu w ramach Akademii Myśli Przepięknych, a w sporcie z Czechami na Wembley.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Sąd Okręgowy w Kaliszu ponownie rozpatrzy sprawę policjanta, który w listopadzie 2019 roku w Koninie śmiertelnie postrzelił 21-letniego Adama. Funkcjonariusz chciał wylegitymować Adama C., a kiedy ten zaczął uciekać, oddał strzał. Sekcja zwłok wykazała na ciele Adama ranę postrzałową na wysokości serca. Mimo podjętej reanimacji zmarł na miejscu. W 2025 roku Sąd Najwyższy uchylił wyrok drugiej instancji ze względu na udział w składzie orzekającym sędziego powołanego przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Później Sąd Apelacyjny w Łodzi ponownie uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Jak powiedział Radiu Centrum Zbigniew Krieger, pełnomocnik ojca zastrzelonego Adama, zmieniły się też inne okoliczności.
3: Przed sądem apelacyjnym oskarżony pierwszy raz złożył wyjaśnienia. Przed sądem apelacyjnym stwierdził, że tak naprawdę działał w warunkach obrony koniecznej. Bronił się przed atakiem Adama z użyciem noża, jak mu się wydawało, czy nożyczek, ostrego narzędzia i działał w obronie koniecznej. A to zmienia zasadniczo postać rzeczy. W mojej ocenie, że doszło do zabójstwa, czy w warunkach obrony koniecznej, jeżeli obrona koniecznie została przekroczona, no to oczywiście taka sprawa powinna się skończyć uniewinnieniem, czy nie, ale jednak do zabójstwa.
2: A taką sprawę powinien rozpoznawać pięcioosobowy skład sędziowski. Ojciec zastrzelonego Adama mówi wprost, że według niego to nie było nieumyślne spowodowanie śmierci, a właśnie zabójstwo.
4: Dzisiaj jesteśmy po 7 latach na pierwszej sprawie. Jeżeli coś takiego dojdzie do tego, no to są duże szanse, że odpowie za to, co zrobił. Tak? Policjant, który ścigał Adasia, syn był wielokrotnie prześladowany przez niego. No nie dziwię się synowi, że jak zobaczył znowu tego policjanta, to zaczął uciekać.
2: Powiedział Radiu Centrum Artur Czerniejewski. Proces przed Sądem Okręgowym w Kaliszu rozpoczął się ponownie wczoraj, 12 października. Po pierwszej rozprawie został odroczony. Przypomnijmy, że w lutym 2024 roku kaliski sąd skazał Sławomira L. na 3 lata więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci i przekroczenie uprawnień.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Piotr Małecki, kolejnym gościem Akademii Myśli Przepięknych, czyli wspólnego projektu władz gminy Ceków Kolonia, miejscowej biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie. Spotkanie z nim odbędzie się w ten piątek w filii bibliotecznej w Kamieniu.
5: Witam z gminy Ceków Kolonia wszystkich słuchaczy Radia Centrum i pragnę zaprosić Państwa na wyjątkowe spotkanie ze znanym historykiem, dziennikarzem i reżyserem, autorem książek, a także twórcą popularnego kanału na YouTube pod tytułem Po wojnie. Zapraszam na to wyjątkowe spotkanie mieszkańców gminy Ceków Kolonia, mieszkańców powiatu kaliskiego oraz miasta Kalisza, a także mieszkańców z ościennych powiatów. Prosto z ekranu YouTube na żywo w gminie Ceków Kolonia będzie autor kanału Po wojnie Piotr Małe. Serdecznie Państwa zapraszam.
2: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie Kolonii. Spotkanie w filii bibliotecznej w Kamieniu odbędzie się w ten piątek, początek o 18:00, wstęp jest wolny, a partnerem medialnym Akademii Myśli Przepięknych jest Radio Centrum. Tę sobotę 17 października na majkowskim Wembley reprezentacja Polski Rugby League zmierzy się z Czechami. Co istotne, przed kaliską publicznością zaprezentują się również zawodnicy na co dzień występujący w Husarii Kalisz, Mateusz Kłosiński i Cyprian Kuczyński.
6: W składzie reprezentacji mamy wielu doświadczonych zawodników, którzy grają nie tylko w odmianę 13-osobową, ale również w 15 i 7. Wielu z zawodników już miało okazję reprezentować nasze barwy narodowe. Tym razem w składzie brakuje naszego rozgrywającego Mateusza Kowalewskiego, na co dzień grającego w Cedru Sroka Chłódź, który walczy z kontuzją barku, której nabawił się podczas Mistrzostw Polski. Szczęśliwie trener Karol Myszkowski ma z czego wybierać i liczymy na powtórkę z zeszłego roku, kiedy to w Kaliszu wygraliśmy z reprezentacją Czech 48-6, co pozwoliło nam awansować w rankingu światowym Rugby League.
2: Powiedział Radio Centrum Łukasz Kostecki, rzecznik prasowy Polskiego Związku Rugby League. Gospodarze liczą na żywiołowy doping kibiców, tym bardziej, że wstęp na majkowskie Wembley będzie darmowy. Początek sobotniego meczu o 18:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
1: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 15.35, jedziemy do domów w takim towarzystwie bardzo intensywnym, bo duży ruch w okolicy Korki większy niż tak zwykle, ale to godziny szczytowe, jeśli chodzi o natężenie ruchu w Kaliszu, tak jest m.in. na Piłsudskiego, od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Ronda Solidarności przy Poznańskiej. Droga wojewódzka 450 przez centrum to omijanie okolic Krzyżówek, ale i Wojska Polskiego z Hercerską i Częstochowską przy dojeździe do Ronda Ptolemeusza, tutaj też uważajcie, a poza tym pamiętajcie, żeby zachować ostrożność i zwracać uwagę na oznakowanie, bo okazuje się, że jest sporo remontów i utrudnień na drogach regionu. W Kaliszu jest przebudowa Dobrzeckiej i Świętego Michała, zamknięty odcinek Dobrzeckiej od Ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow, a Krajowa 12 Kalisza Patówek, intensywne prace, zwężenia, no i sterowany ruch sygnalizacją świetlną. Tu potrzeba mieć w kieszeni trochę godzin, przepraszam, minut. Nie było to złośliwe, jeżeli chodzi o opóźnienia w podróży, ale stoi się i stoi. Mimo że są objazdy przez Borów, Tłokinie, Nędzerze, Wszałę, a remont jeszcze potrwa do końca roku i intensywne prace będą tutaj się działy. W remont wrocławskiej, to z kolei w Ostrowie Wielkopolskim, przenosimy się od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich na zwężeniach z ograniczeniem prędkości. Krajowa 36, wyjeżdżając z miasta w kierunku Krotoszyna, tu ruch wahadłowy, a w Pleszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. Tu jeszcze do końca miesiąca utrudnienia, może się szybko wyrobią kierowcy i będą mogli tutaj jeździć, a drogowcy się wyrobią szybko. W regionie jeszcze droga wojewódzka 470. Między Skarszewem a zjazdem do Dębego tu chwilowe utrudnienia w związku z tym, że powstaje infrastruktura piesza i do końca listopada zamknięty odcinek drogi Janków I Grodzisk, w tym most na Prośnie w Bogusławiu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
0: Rząd planuje rozszerzyć sieć płatnych dróg w Polsce o 880 km do 6750 km, a zmiany obejmą m.in. autostradę A4 Katowice-Kraków, która, uwaga, od 16 marca ma być bezpłatna dla samochodów osobowych po przejęciu je przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, więc może te zmiany nie są na złe.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 22 minuty do 16.

0: Bilej, można zaszaleć. Będzie można w ten weekend poobserwować Mistrzostwa Polski dla lat 18 w snookerze. W zawodach zmierzą się najlepsi młodzi zawodnicy z całej Polski, a będzie okazja, żeby tutaj być może odkryć swój talent. Okaże się, że potem popróbujecie i zarazicie się właśnie taką pasją. Oficjalnym partnerem medialnym tego wydarzenia jest Radio Centrum. Skorzystajcie w najbliższy weekend.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Reklama.
3: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
4: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
3: Aurelis-znicze.pl.
5: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup i suszenie kukurydzy mokrej oraz przechowywanie kukurydzy suchej. Możliwość odbioru z pola. Agrito to pola wielka, Gajowa 18. Skup całodobowy. Telefon 690 308 358. Agrito. Sławoszowice koło Milcza. Telefon 509 440 443.
4: Reklama.

0: 10 minut do 16, 13 października to jest nowa data, bardzo ważna, jeżeli chodzi o twórczość Michała Szpaka. Jeżeli już maj wam przypadł do gustu i nauczyliście się tekstu, to teraz trzeba przygotować chusteczki, bo będą potrzebne. Jeszcze wczoraj pisał Szpak w mediach społecznościowych. Spełnił swoje wielkie marzenie i nagrał duet z Violettą Villas. Do ciebie, mamo, to jest utwór, w którym wykorzystano archiwalne nagranie głosu legendarnej wokalistki, a nową aranżację przygotował Marcin Masecki. To jest kompozycja, która powstała na potrzeby biograficznego filmu o Violetcie Villas. No i oczywiście będziemy śledzić nie tylko to, co w muzyce, ale i w kinie. A nie wiem, czy można mówić już o legendzie, jeżeli jej piosenka ma 40 lat, ale chyba w tym przypadku można.
1: Podgłośni, podgłośni, podgłośni, podgłośni.

0: zawsze w centrum wydarzeń.
1: Na 5 minut przed 16 zaglądamy do Boczkowa. To gmina Sieroszewice. Tu 50-latek kierował samochodem. Mieszkaniec gminy miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie i już nie miał prawa do tego, żeby prowadzić. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. A poza tym przerwana seria podpaleń na terenie gminy Nowe Skalmierzyce. Teraz tymczasowy areszt na 3 miesiące. No, co potem? Trzeba będzie przekonać się, jak już sprawa potoczy się przed sądem. O tym możecie także poczytać na facebookowym profilu Radia Centrum już teraz.
0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
2: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
3: Więcej na cki.kalisz.pl.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Muzyka, jaką

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Temperatura powoli spada, już za godzinę będzie 11 stopni, ale na razie jeszcze 12-13 w niektórych miejscach regionu. Ta maksymalna dzisiaj w regionie to była 14, już chyba w niektórych miejscach możemy się pożegnać z taką wysoką. A wiatr dziś słaby i umiarkowany z zachodu, już skręca na kierunki południowe. Ciśnienie rośnie, nadal jest stabilne, biometr neutralny. Od zachodu dzisiaj rozbudowuje się mały klin wyżowy, ulokował się nad Sudetami.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nowe czasy, nowe pytania. Co rodzicom radzi Rzecznik Praw Dziecka? Farmy troli działają mimo ataku na rosyjskiego giganta technologicznego. Nieistniejąca już inicjatywa artystyczna z lat 90. powraca do Krakowa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pytajmy dzieci o to, co słychać w internecie, a nie tylko jak tam w szkole. Z takim apelem zwróciła się dziś do rodziców Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. W Olsztynie była ona gościem debaty młodzieżowej Pokolenie Zmian, organizowanej przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jak informuje policja, od czasu dwóch ataków w szkołach na Mazowszu w ubiegłym tygodniu policja skontrolowała ponad 108 tysięcy razy placówki szkolne i przedszkolne i do dziś zatrzymała 167 osób. U progu sezonu grzewczego czujniki Czadu przekazują swoim mieszkańcom władze Sopotu. Skorzystać z nich mogą bezpłatnie lokatorzy w mieszkaniach komunalnych. Strażacy nie mają jednak wątpliwości, że powinni się w nie zaopatrzyć wszyscy. Niewielkie urządzenie może uratować życie. Niebezpieczny czad może pojawić się w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży brygadier Adam Hałasa.
5: Tlenek węgla, cichy zabójca, nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwolnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
4: Ceny detektorów zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Król Hiszpanii rozpoczął wizytę w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, 2 miesiące po kryzysie migracyjnym, kiedy przedarło się tam z Maroka ponad 70 tysięcy osób. W pierwszą od blisko 20 lat podróż do Ceuty hiszpański król wybrał się w towarzystwie małżonki królowej Letycji. Zgodnie z planem król jeszcze dziś odwiedzi muzułmański cmentarz w Ceucie, by oddać hołd niemal 90 pochowanym tam migrantom, którzy zginęli usiłując przedostać się do tego miasta w czasie lipcowego kryzysu migracyjnego. 14 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Równe na zachodzie Ukrainy. To kolejne uderzenie ze strony Kremla po rosyjskich atakach na Kijów, gdzie ucierpiała m.in. infrastruktura energetyczna.

0: Ukraina także nadal prowadzi działania zbrojne przeciwko Moskwie i pod koniec ubiegłego tygodnia przeprowadziła naloty dronowe na 3 centra danych największej firmy technologicznej w Rosji, Yandexu. Władza w Moskwie wykorzystuje ten koncern m.in. do kampanii dezinformacyjnej, mówi redaktor naczelny portalu Centrum Europy Michał Kacewicz.
1: Firma ta na pewno, podobnie jak inne tego typu, wykonuje po prostu interes państwa i w tym sensie można zakładać, że także bierze udział w operacjach propagandowych czy narracyjnych, dezinformacyjnych poza granicami Rosji poprzez swoją infrastrukturę, swoje chmury, swoje serwerowe.
0: Ukraińskie ataki na centra danych Yandexu zakłóciły działanie ponad 80 platform usługowych. Jak donoszą serwisy technologiczne, ograniczyło to automatyczny ruch rosyjskich botów, ale nie sparaliżowało tzw. farm troli. Fort Sztuki powraca do Krakowa. Pod tym hasłem kryje się nieistniejąca inicjatywa artystyczna z lat 90. Jej twórcy postanowili o sobie przypomnieć podczas dwutygodniowego festiwalu w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocek, mówi Kamil Kutkowski, jeden z kuratorów wydarzenia.
2: To nie tylko performance, ale również pokazy filmowe, 3 takie bloki, które będzie prowadziła Basia Moroń, ale również codzienne pokazy archiwaliów bardzo licznych, filmowych Fortu Sztuki, a także coś na zasadzie żywej, zmieniającej się wystawy.
0: Fort Sztuki rozpocznie się w najbliższy piątek. Szczegóły na stronie Mocaku.
3: Kursy walut.
4: No i jeszcze tutaj sprawdzamy, co w kantorach euro. Średni bieżący kurs to 4,37 zł, dolar amerykański 3,90 zł, frank szwajcarski 4,69 zł i funt brytyjski 5,17 zł.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 4 minuty po 16, bez nacisków muzycznych, tak się tylko wydaje, ale ona jednak potrafi docisnąć. Shania Twain.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Składany podest roboczy 3-stopniowy tylko za 49 zł zamiast 139? Tylko w Multimarkecie Jula, tylko w dniu otwarcia. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

coś przesadzacie, kopiecie, kombinujecie jesień, no to może coś tak jakoś w ogródku więcej zadziałać. A piękna akcja w Mławie, taka ekorewolucja intensywnie. 500 drzewek w okolicach Międzynarodowego Dnia Drzewa zostało rozdane mieszkańcom. To taki imponujący wynik. Kiedyś w przyszłości może latem będzie można schować się w cień takiego drzewa, no i pomyśleć o tym, że jednak czystsze powietrze. I jeszcze w czwartek będzie tam szansa, żeby zdobyć kolejne 500, no i będzie naprawdę piękny wynik. 16:16, też całkiem nieźle, a u nas bardzo dużo muzyki dobrej, która będzie być może do takich jesiennych różnych akcji Was zachęcała, także na świeżym powietrzu.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Idziesz na interwencję w sprawie zaśmiecania, a ktoś mierzy do ciebie z broni palnej. Taka praca, jeśli chodzi o strażników miejskich. Szczegóły w wiadomościach o 16.30.
2: Reklama.
3: Geely Grupa Lease otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lease. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
4: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
5: Ho, ho, ho! Uwaga, szkoły i przedszkola! Wraca wioska Świętego Mikołaja w Skansenie Beach. To już 9. edycja i całkiem nowy program. Spotkania ze zwierzętami, magiczny dom Mikołaja, zabawa i edukacja z elfami oraz pieczenie własnych pierników. Wioska Świętego Mikołaja, Skansen Beach. Rezerwuj już dziś.
2: Reklama.
0: Radio Centrum i gram.

0: Dokąd zmierzamy? A tu i tam. Będziemy teraz sprawdzać, co w okolicy. Jest 16.30. Na o tym opowie nam Kasia Kurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: To był niesamowity zwrot w meczu Stali. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o skarbie, którego nie da się odzyskać i sprawdzimy, jak muzycy złożą hołd Ptaszynowi.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Jak wyglądał skarb? Gdzie go odkryto? Jaki był jego dalszy los? Na te pytania odpowie najnowsza wystawa Złoto Barbarzyńców, jubileusz stulecia odkrycia skarbów w Zagorzynie, przygotowana przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. O czym opowie?
4: Opowiada historię odkrycia, rozproszenia i zniszczenia jednego z najwspanialszych, najcenniejszych depozytów z okresu wędrówek lodów w Europie. No jest to także opowieść o takim drobiazgowym, niemal detektywistycznym śledztwie, dzięki któremu udało się ustalić zawartość tego depozytu, jak również moment jego ukrycia. Skarb został zakopany w połowie V wieku, a został odkryty najprawdopodobniej jesienią 1926 roku. Zawierał co najmniej 6 złotych medalionów rzymskich. Ten największy medalion o wadze prawie 800 gramów został porąbany i sprzedany do przetopienia w cenie złomu.
2: Powiedział Radio Centrum Marcin Magdziński, dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Ostatecznie w Polsce pozostała jedynie część srebrnych denarów, kilka złotych solidów i srebrna klamra znajdująca się w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Najcenniejsze złote rzymskie medaliony i złote germańskie braktaty zostały rozproszone i obecnie znajdują się w Berlinie, Kolonii, Stuttgarcie i Nowym Jorku, bez perspektywy powrotu do Polski.
5: Zdecydowaliśmy się na to, żeby te rzeczy, które istnieją fizycznie gdzieś w świecie, na podstawie jak najlepszych fotografii, skanów, odtworzyć, odwzorować. Prawda jest taka, że jest to jedyna możliwość, by móc faktycznie do tego skarbu dzisiaj się odnieść. Nasza wystawa będzie przebiegała tak dwutorowo, można powiedzieć, dwiema ścieżkami narracyjnymi, więc stanie nasz kaliski antykwariat okresu międzywojennego, gdzie cała ta kryminalna afera dopiero nabierała rozpędu, kiedy ci włościanie, którzy odkryli skarb, pomimo tego, że skarb im się prawnie należał, w świetle ówczesnego prawa, no zostali nieco zmanipulowani przez kupców, ludzi, z którymi się kontaktowali.
2: Powiedział Radio Centrum Michał Antoniak, kurator wystawy. Wystawa Złoto Barbarzyńców ma na celu nie tylko przybliżenie historii jednego z najważniejszych w skali świata depozytów okresu wędrówek ludów, ale również zwrócenie uwagi odbiorców na ponadczasowe znaczenie lokalnego dziedzictwa oraz konsekwencje jego utraty na skutek nieodpowiedzialnych działań na szczeblu lokalnym, jak i państwowym. Wernisaż 22 października o godzinie 17.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: A Filharmonia Kaliska zaprasza na koncert dedykowany jednemu z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych, Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu. Ten wywodzący się z Kalisza saksofonista, kompozytor, dyrygent i publicysta uznawany jest za jedną z najważniejszych postaci polskiego jazzu. 23 października m.in. jego kompozycje zagrają Leszek Kułakowski, Maciej Sikała, Piotr Kułakowski, Tomasz Sowiński oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej pod batutą Rubena Silva. Program koncertu nawiązuje do twórczości Jana Ptaszyna Wróblewskiego oraz najważniejszych etapów jego artystycznej drogi. Znajdą się w nim m.in. kompozycje Krzysztofa Komedy, a także Leszka Kłakowskiego. Prowadzili 33-16, by przegrać ostatecznie 65-81. Mowa o koszykarzach Tasomik Syrosiek Stali Ostrów, którzy od 17 minuty poniedziałkowego meczu kompletnie stanęli i roztrwonili wysoką przewagę, by przegrać dotkliwie z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. W drugiej połowie Stali nie wychodziło kompletnie nic. Przegrana 21-48, ta część meczu mówi praktycznie wszystko. Trudno to wytłumaczyć na gorąco, powiedzieli Radio Centrum koszykarze Stali Jakub Parzeński i Aleksander Wiśniewski.
6: Trudno powiedzieć na gorąco tak naprawdę, co się wydarzyło. No, stanęliśmy w ataku w drugiej połowie, rzuciliśmy bodajże 21 punktów. Jeszcze w pierwszej połowie było to flow, było momentum. Graliśmy wszyscy gdzieś tam razem. Natomiast w drugiej połowie stanęło to, oni trafili kilka trójek. Potem to już byli rozpędzeni i tak poszło.
7: Pierwszą połowę zagraliśmy bardzo dobrze, w drugiej rywale zaczęli trafiać. My stanęliśmy, nie wiedzieliśmy, co zrobić. No, niestety bardzo mało punktów w drugiej połowie. To przekreśliło nasze szanse na zwycięstwo i...
8: Nie mieliście jakby antidotum na tą ich defensywę, która na pewno była poprawiona po przerwie?
7: No, jak widać po wyniku nie znaleźliśmy niestety. Mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i takie mecze już nie będą tutaj na naszej hali.
2: Stal w 12 minucie meczu trafiła 7 trójkę, a później do końca spotkania ani razu nie rzuciła celnie zza łuku. Górnik do przerwy pudłował z dystansu, ale w końcówce meczu zadał decydujące ciosy 4 trójkami z rzędu i zasłużenie zwyciężył w Ostrowie różnicą 16 punktów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: O interwencji Straży Miejskiej w Kaliszu z bronią gazową i groźbami wobec funkcjonariuszy poczytacie jeszcze tutaj.
3: www.rc.fm.
0: Artykuł z gazówką na strażników. 25 minut do 17, jedziemy.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
11: Informacje dla kierowców.
0: W niektórych miejscach już nieco spokojniej, ale trzeba pamiętać o tym, że jeszcze w rozbudowie różne miejsca, różne ulice, różne tereny, gdzie pracują drogowcy i jest intensywnie. Tak jest, jeśli chodzi o krajową dwunastkę, o Topatówkę do Kalisza. Tutaj jednostronne zwężenie jezdni. No i przy wjeździe od strony Szałego na ulicy Zdrojowej, na drogę krajową 12 w Opatówku jest również tutaj przy objazdach przez Szałę. Także troszkę czasu w zanadrzu należy zachować, bo tu całodobowy ruch wahadłowy od skrzyżowania ulic Kościelnej Jana Pawła II w Zunach również do wjazdu do Kalisza i tymczasowa sygnalizacja świetlna, jeszcze remonty do końca roku, a w Kaliszu samym remont Skal Mierzyckiej zamknięta dla ruchu Dobrzecka od Ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow, w Ostrowie remont Wrocławskiej, a za Ostrowem 36 w stronę Krotoszyna to wahadło i utrudnienia na ulicy Gorzyckiej w Lamkach w stronę Krotoszyna, Kazimierza Wielkiego w przebudowie i tymczasowa organizacja ruchu w Pleszew jeszcze do końca miesiąca, a droga wojewódzka 470 tutaj między Skarszewem a Skrętem do Dębego w regionie też intensywne prace i ruch czasowo może być kierowany przez robotników. To jeśli chodzi o utrudnienia, a przypominamy także, że zamknięty jest odcinek drogi powiatowej w gminie Blizanów Janków, pierwszy grodzisk, nieprzejezdny między innymi most na Prośnie w Bogusławie. Utrudnienia mają tu potrwać do końca listopada.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
0: Tankować dzisiaj czy lepiej jutro? Od środy będą obowiązywały nowe maksymalne ceny paliw. Benzyna droższa, diesel tańszy, oto nowe limity. Jeżeli chodzi o benzynę 95, litr 7,11, spokojnie, maksymalnie 7,11. Benzyna 98, 8 zł 1 grosz, olej napędowy 7 zł 98 groszy.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Nie wiem, czy w tym kontekście I'm so excited jest na miejscu, ale 22 minuty do 17. Pozostańmy przy tym tytule.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Lis Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
0: Reklama.
8: Od radia.
9: Na ten temat.
10: Środa, 12:30.
9: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
10: Bogna Skrzypczak-Walkowiak z Mediateki w Ostrowie Wielkopolskim. Hashtag. Warto posłuchać.
9: Radio Centrum.
8: Od radia. Dla ciebie.

0: Takie rzeczy dzieją się w szkołach. W Mińsku Mazowieckim w Zespole Szkół Zawodowych Mechanik rozpylono nieznaną substancję. Ewakuowano prawie 350 osób. 10 osób zostało z nawrotów głowy i mdłości. Na miejscu trwa akcja Straży Pożarnej, a my jeszcze do takich spraw szkolnych wrócimy w wiadomościach za 10 minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Policja będzie kontrolowała szkoły i placówki edukacyjne do odwołania. Ten temat już za kilka minut o 17:00, ale między innymi zajrzymy na boisko. Polskie piłkarki powalczą dzisiaj o możliwość wyjazdu na mundial.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
3: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: korytarz mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął.
1: Radio Centrum. Recepta na jesień.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
3: 11 stopni teraz, już temperatura powoli będzie spadała. Najniższa w nocy to piątka powyżej zera. Na Przybrozkiu były w Polsce. U nas jeszcze nie. Na razie sporo słońca. Wiatr już z kierunków południowych. Ciśnienie jest stabilne i rośnie. Biometr pozostaje neutralny.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: Właśnie minęła
3: 17.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Policja kontrolować będzie szkoły i placówki edukacyjne do odwołania. Zmieniła się data zaprzysiężenia nowego prezydenta Krakowa. Polskie piłkarki powalczą dziś o możliwość wyjazdu na mundial. Agnieszka Trojanowska-Bis. 108 tysięcy kontroli szkół w całej Polsce przeprowadziła dotąd policja w związku z atakami nożowników w ubiegłym tygodniu. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. Działania funkcjonariuszy polegają nie tylko na obecności prewencyjnej. W placówkach mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek.
6: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania, żeby przekazywać nam różnego rodzaju informacje, na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie. Dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
5: W ubiegłym tygodniu w szkołach na Mazowszu doszło do dwóch szczególnie groźnych napaści. W zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-letni uczeń ranił nożem 7 osób, a przy ucieczce dźgnął dodatkowo dwoje przechodniów. Dzień później koło Wyszkowa 15-letni uczeń zaatakował przy pomocy narzędzia troje pracowników szkoły podstawowej. Jedna z ranionych osób, 37-letnia kobieta, zginęła. Premier Donald Tusk zapowiedział wczoraj, że policyjne kontrole placówek będą trwały tak długo, jak będą występowały niepokojące sytuacje. Nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie za tydzień we wtorek podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, poinformował Urząd Miasta. To inna data, wcześniejsza o jeden dzień niż podawał wcześniej magistrat. Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa po tym, jak w maju w referendum gminnym mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Około 50 pracowników szpitala w Sanoku prowadzi protest głodowy. Żądają odwołania dyrektorki, która przeprowadziła restrukturyzację wiążącą się ze zwolnieniami. Szczegóły Marcin Starzec.
7: Protest trwa już szósty dzień i wciąż nic nie wskazuje na przyszłość.

0: Przełom. Na tym etapie część głodujących mdleje, trafia na SOR albo pod kroplówki. Mimo to nadal pełnią dyżury przy pacjentach i co ważne, związkowcy mówią, że nie protestują przeciwko restrukturyzacji ani zwolnieniom, a chodzi o brak dialogu między związkowcami a dyrekcją szpitala, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
1: Pracodawca uznał, że stroną do informowania pracowników będą kierownicy. To związki zawodowe są umocowane do reprezentacji pracowników.
0: Szpital jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych. W ramach planu naprawczego pracę straciło już ponad 60 osób. Dyrektorka szpitala, Wioletta Kasperska, odpiera też zarzuty, jeśli chodzi o brak rozmów ze związkowcami.
2: Jest mi po pierwsze bardzo przykro z takiego punktu widzenia ludzkiego.
0: Do kolejnych rozmów ma dojść jutro o 9.
3: Związkowcy zapowiadają, że się pojawią, ale stawiają warunki. Jeśli dyrektorka wciąż nie zostanie odwołana, zapowiadają, że zrezygnują z przyjmowania płynów. Polskie piłkarki staną dziś przed szansą wyjazdu na mundial. Biało-czerwone rozegrają na stadionie w Gdańsku rewanżowe starcie z Belgijkami w półfinale baraży. By powalczyć o awans, muszą wygrać. Mecz Polska-Belgia rozpocznie się za godzinę.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: A wracając do sytuacji w Sanoku, w szpitalu, 4,5 minuty po godzinie 17. Życzymy wszystkim pracownikom każdego szpitala dobrych warunków pracy, godnych. No i oczywiście trzymamy kciuki także za pacjentów, żeby tam się dobrze czuli i wracali do zdrowia. Dzisiaj jest 13 października, w kalendarzu Dzień Dawcy Szpiku i Dzień Ratownictwa Medycznego. Takie około medyczne tematy nam się tutaj kroją wokół tego dnia. Wracamy do muzyki. Oskar Cymes na początek tej godziny.
6: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień.

0: Ogłoszenie.
1: Rady Centrum ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko dziennikarz, reporter. Umowa o pracę. Więcej na www.rcfm i naszym profilu facebookowym.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Psałterz wrześniowy, 20-lecie. Ostrów Wielkopolski, 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. 3MK Arena Ostrów, 2 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Reklama.
9: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Rosalia, tylko kochaj mnie, dacie się zakochać w tym mieście albo kochacie i od jakiej strony? Jak wygląda Kalisz widziany oczami mieszkańców? Odpowiedzi na to pytanie można znaleźć dzisiaj na wystawie pokonkursowej Pocztówka z Kalisza, a jej finisarz odbędzie się o godzinie 18, więc już niebawem w Akceleratorze Kultury przy ulicy Nowy Świat 2B warto tu zajrzeć.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
3: Ho, ho, ho! Uwaga, szkoły i przedszkola! Wraca wioska Świętego Mikołaja w Skansenie Beach. To już 9. edycja i całkiem nowy program. Spotkania ze zwierzętami, magiczny dom Mikołaja, zabawa i edukacja z elfami oraz pieczenie własnych pierników. Wioska Świętego Mikołaja, Skansen Beach. Rezerwuj już dziś.
4: Centrum Medyczne Widok Klinik. Stomatologia, pełny zakres oraz implantologia. Neurolog dziecięcy, pediatra, ortopeda, kardiolog, reumatolog, alergolog, hematolog, pulmonolog, endokrynolog, laryngolog, psycholog. Punkt pobrań i pełna diagnostyka. Widok Klinik. Kalisz, Widok 75A. Rejestracja 577 742 000. Widokklinik.pl.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: 24 minuty po godzinie 17, o 17.30 zajrzymy między innymi do Wielkopolskiego Związku Kolarskiego, a tam zmiany. Jakie? Szczegóły już za kilka minut.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Kuba i Kuba chłopaki, minęła 17.30 i co w regionie? Kasia Grucewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Znany działacz rezygnuje po 25 latach, za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o nagrodzie dla rodzinnej firmy i nowej kulturalnej odsłonie przystanków.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Rodzinna firma Tadeusza, Piotra i Macieja Masków, MTM Consulting, otrzymała tytuł Mister Budownictwa w kategorii Budownictwo Mieszkaniowe Wielorodzinne za rok 2025 podczas uroczystości podsumowującej 52. edycję konkursu Mister Budownictwa w Wielkopolski Południowej. To trzeci rok z rzędu, w którym MTM Consulting Developer sięga po najwyższe wyróżnienie w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego. Tym razem sukces jest podwójny. Nagrody zdobyli zarówno jako inwestor i wykonawcy. Wyróżnienia otrzymali także Krzysztof Król, kierownik budowy, oraz inspektor nadzoru inwestycji. Nagrodzona realizacja to budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym przy ulicy Podmiejskiej 39B w Kaliszu. Więcej informacji na ten temat na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: We Franklinowie na przystankach autobusowych powstały kolejne trzy murale przypominające o zasłużonych przedstawicielach rodu Lipskich, który zapisał się w historii regionu. Projekt ma przybliżyć mieszkańcom i kierowcom postacie związane z Lewkowem, a jednocześnie towarzyszą mu remonty przystanków autobusowych.
4: Inicjatywa rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku w Czekanowie. Na dwóch przystankach pojawił się wówczas Wojciech Lipski, organicznik związany z Lewkowem. W czerwcu odsłonięto mural przedstawiający Zofię Lipską, a teraz przyszedł czas na kolejny projekt, tym razem we Franklinowie. W tej niewielkiej miejscowości na trasie Krajowej 11 odsłonięto od razu trzy murale. Na dwóch przystankach wykorzystano wcześniejsze projekty, a na trzecim umieszczono nowy mural z wizerunkiem portalu pałacu w Lewkowie. Wszystkie wiaty zostały też gruntownie wyremontowane. Jak powiedziała Radio Centrum Sylwia Nowicka, dyrektor Muzeum w Lewkowie, murale mają tworzyć spójną całość.
5: To jest taki obrazkowy SMS dla kierowców, żeby rzucili okiem, spróbowali się zainteresować, co to jest. My troszkę o Lipskich z tym przekazem wychodzimy na zewnątrz, a przy okazji gmina, za co bardzo dziękuję, remontuje te przystanki, one wyglądają przepięknie i to, co mnie cieszy, że od roku przystanków Czekanowej nikt nie zniszczył i mam nadzieję, że tak zostanie.
4: Konrad Moszyński, autor projektów i wykonawca murali, podkreśla, że wszystkie projekty utrzymane są w podobnej stylistyce.
6: Wszystkie te murale łączy wspólna stylistyka. One są wykonane w takiej stylistyce mocno graficznej, linearnej, utrzymane też w tej samej kolorystyce. Subtelne, delikatne, nie przesadnie kolorowe, tak, ale stonowane. Wszystkie te murale, wszystkie te przystanki pokryte są specjalną powłoką antygrafiti.
4: To nie koniec wspólnego projektu Muzeum w Lewkowie i gminy Ostrów Wielkopolski, bo kolejną postacią, która ma pojawić się na przystankach, będzie Józef Lipski, dyplomata i ambasador. Gotowe są już projekty murali, które prawdopodobnie zostaną zrealizowane na dwóch przystankach w miejscowości Szczury. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Lucjusz Wasilewski nie jest już prezesem Wielkopolskiego Związku Kolarskiego. Swoją rezygnację złożył po 25 latach sprawowania tej funkcji.
7: Komunikat o zmianie na stanowisku prezesa Wielkopolskiego Związku Kolarskiego pojawił się na oficjalnym profilu związku. Przypomnijmy, że WZKOL to jedyny wielkopolski związek sportowy, który swoją główną siedzibę ma w Kaliszu przy stadionie na Wale Matejki. Lucjusz Wasilewski sprawował swoją funkcję aż 25 lat. Od wielu lat działał też w kolarskiej centrali, m.in. jako członek zarządu Polskiego Związku Kolarskiego. Jednak ze stanowiska we władzach PZKOL-u zrezygnował w 2023 roku, uzasadniając, że nie zgadza się z działaniami ówczesnego prezesa Rafała Makowskiego. Od tego czasu Lucjusz Wasilewski działał na rzecz wielkopolskiego kolarstwa. Tylko w 2026 roku WZKOL był organizatorem m.in. Olimpiady Młodzieży w Kolarstwie MTB w Nędzerzewie czy Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych w Kolarstwie Torowym w Kaliszu. Od wielu lat Wielkopolska wygrywała też ranking w kolarskiej rywalizacji dzieci i młodzieży. Teraz Lucjusz Wasilewski postanowił przejść na zasłużoną emeryturę. Jego następcą został Robert Kierejewski, dotychczasowy trener i działacz klubu KLTC Konin. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
10: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 17.36, można odetchnąć nieco spokojniej na drogach, ale nadal jeszcze pamiętajcie, że tutaj całodobowo ustawione są światła i sygnalizacja tymczasowa na drodze krajowej nr 12 w Opatówku do Kalisza. Tutaj zwężenie do jednego pasa ruchu w obie strony. Całodobowy ruch hadłowy od skrzyżowania Kościelnej na Pawła II w Zdunach. Kłopoty także od wyjazdu z Drojową do Opatówka, a możliwe objazdy przez Szałę, Borów, Tłukinie, Nędzerzew. W Ostrowie jeszcze kilka miesięcy potrwają prace na Wrocławskiej. Za Ostrowem z kolei Krajowa 36 i ulica Gorzycka w Lamkach. Tutaj wahadło, utrudnienia, przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Pleszewie. Krajowa droga tutaj numer 12, jeśli chodzi o objazdy, to Janków pierwszy Grodzisk i droga powiatowa w gminie Blizanów, nieprzyjezdny most na Prośnie w Bogusławiu. Do końca listopada jeszcze utrudnienia.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu GAK Grupa Lis, posiadający w ofercie modele hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Dobrzecka 7.
0: Różne informacje z świata motoryzacji pojawiają się raz na plus, raz na minus, jeśli chodzi o elektryki. Tym razem Europa coraz wyraźniej się odwraca od benzyny i diesla we wrześniu. Samochody elektryczne osiągnęły tu rekordowy udział w sprzedaży na najważniejszych rynkach Starego Kontynentu. W niektórych krajach to już niemal połowa wszystkich nowych rejestracji. Wysokie ceny paliw, większy wybór tańszych modeli i rosnące zachęty sprawiają, że popyt na te auta bezemisyjne rośnie szybciej niż jeszcze rok temu, ale to wszystko jeszcze jest bardzo dynamiczne.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Lubisz majsterkować, dekorować, gotować lub odpoczywać i lubisz niskie ceny? Wspaniale! To właśnie dla Ciebie otwieramy kolejny multimarket Jula. Teraz nawet do 60% taniej. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
3: Nie wiem jak Ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
4: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
3: Do wyboru aż 3 modele. Clio, Captur i Symbios.
4: Chcesz sprawdzić, który model jest dla Ciebie?
3: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
6: Adrian Matuszkiewicz,
7: Arkadiusz Mareniec.
8: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
9: Więcej na cki.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: 10 minut do godziny 18.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: O pogodzie na jutro już za kilka minut, ale też sprawdzimy, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Między innymi ten temat w wiadomościach o 18.

0: Sesja. Talent, miłość do jazzu.
1: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
1: Bilety w kasie Centrum i online. Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Lis Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup i suszenie kukurydzy mokrej oraz przechowywanie kukurydzy suchej. Możliwość odbioru z pola. Agrito to pola wielka, Gajowa 18. Skup całodobowy. Telefon 690-308-358. Agrito. Sławoszowice koło Milcza. Telefon 509-440-443.
5: Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
6: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
7: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
6: Aurelis-znicze.pl.
8: Reklama.
9: Radio Centrum i gra.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutro w ciągu dnia do 15 stopni to maksymalna temperatura, od rana dużo chmur i przelotny opad deszczu jeszcze około 5-6 i na termometrach 8 stopni, miejscami 9, a potem będzie się stopniowo wypogadzać, chociaż jeszcze te opady deszczu przed popołudniem i wczesnym popołudniem, dopiero od 15 większe rozpogodzenia w regionie. Wiatr jutro z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 18. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ministerstwo Zdrowia gromadzi leki na czarną godzinę. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie KO po medialnych doniesieniach. Sprawdzimy też, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Miriam Lipińska. Resort zdrowia magazynuje leki na wypadek różnych kryzysów, w tym wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej powinny znaleźć się leki niezbędne do ratowania życia, mówi dr Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej.
4: Dodatkowym elementem powinna być kwestia związana z grupami leków, takim jak antybiotyki, leki przeciwbólowe, również te stosowane w warunkach wojennych, przeciwnadciśnieniowe, insuliny czy leki przeciwcukrzycowe.
3: Jednocześnie według eksperta Polska powinna zacząć stawiać na refundację substancji krytycznych i własną produkcję, bo nadal większość substancji sprowadzamy z Azji. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowania, mówi poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Fryszak. To komentarz do doniesień kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
5: Jak w każdym demokratycznym kraju poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego. U nas to wygląda bardzo prosto. Robisz coś złego? Nie macie.
3: W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. To pierwszy krok. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Zagranica, alarm o uprowadzeniu samolotu nad Bawarią. Maszyna leciała z Korfu, gdy nadała sygnał alarmowy. Lotnisko w Norymberdze zostało czasowo zamknięte, a poderwane myśliwce eskortowały samolot do lądowania. Nikomu nic się nie stało. Ostatecznie okazało się, że żadnego zagrożenia nie było. Śledczy ustalają dokładną przyczynę alarmu. Na razie wiele wskazuje na uszkodzoną radiostację, bo po wysłaniu sygnału nie można było nawiązać z pilotami łączności radiowej. Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie pracy i to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy, a co trzyma ich w obecnej firmie, wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
6: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu. Czyli możemy sobie wyobrazić, że te pierwsze wskazania, atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego, awansu, ciekawy zakres obowiązków, to są te rzeczy, które jeżeli kandydat ich czy pracownik nie spotyka w miejscu pracy, wtedy poszukuje tych innych możliwości.
3: Jak dodawał ekspert, spośród 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Tankowanie benzyny 95 będzie nas kosztowało nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. To oznacza, że benzyny będą jutro droższe, a diesel tańszy.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz na 1/8 finału zakończył turniej tenisowy w Szanghaju. Polak przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6, 6-7. Hiszpan o półfinał zagra z Francuzem Arturem Żeł. Wraca piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsze dwa mecze już o 18:45. W Azerbejdżanie Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zmierzy się ze Slawią Praga, w której występują Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. A Lens Michała Skurasia podejmie Sporting Lizbona. Wieczorem w Madrycie ciekawie zapowiada się z kolei mecz Atletico z Manchesterem United. A więcej o tym spotkaniu teraz Błażej Kulesza.
8: 6 punktów po 6 kolejkach w Premier League i pożegnanie się z pucharem na Wyspach sprawi

0: że mecz w Madrycie dla szkoleniowca Manchesteru może być tym ostatnim, mówi Michael Carrick. Rozumiem, kiedy nie idzie najlepiej, panuje jednak prawdziwy wrzask i poczucie, że to katastrofa, że wszystko trzeba zmienić, że wszystko jest nie tak. Oczywiście trochę to rozumiem, ale też trzeba umieć sobie radzić z trudnościami i pokonywać je. To po prostu część procesu. W innym nastroju Atletico, chociaż piłkarze z Madrytu nie stawiają się w roli faworytów, mówi słowacki obrońca Dawid Hansko. Powiedziałbym, że nasza drużyna jest jeszcze lepsza niż w zeszłym roku. Widać to po głębi składu. Widać, że jesteśmy zdecydowanie lepsi w obronie. Na razie piłkarze z Madrytu muszą udowodnić to w Lidze Mistrzów, bo zagrają dopiero o pierwsze punkty w tegorocznych rozgrywkach.
1: A mecz Atletico kontra Manchester United zacznie się o godzinie 21:00. I na koniec koszykówka. Jeremy Sochan miał najwięcej zbiórek spośród wszystkich zawodników w swoim drugim występie w barwach Portland Trail Blazers. Zanotował ich 8 i zdobył też 8 punktów, a jego drużyna w sparingu przed sezonem Ligi NBA wysoko wygrała przed własną publicznością z występującym w lidze brytyjskiej zespołem London Lions 119-66.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A tu było intensywnie, prowadzili 33-16, by przegrać 65-81. Ceł, koszykarzy, Tasomik, Sorosik, Stali Ostrów. Zajrzyjcie na facebookowy profil Radia Centrum. I na RCFM tu informacje z okolicy 5 minut po 18, a my wracamy do muzyki. Melanie C na początek, o obłokach Jasiek Piłowarczyk. A w te obłoki chyba wielu z nas dzisiaj było zapatrzonych w ciągu dnia. Jutro trochę popada.

0: dom.
1: Reklama.
2: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
3: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
4: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
3: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
4: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
3: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
1: Reklama.
7: Radio Centrum.

Taka szalona pogoda teraz październikowa, jeśli chodzi o prawie połowę miesiąca. Przymrozki i ponad 11 stopni różnicy w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazał mapę. 10 cen stopni nad morzem, nawet ponad 10, a na zachodzie temperatura poniżej zera. Dzisiejszy poranek przyniósł taki wyraźny kontrast w pogodzie. W Słubicach i Jeleniej Górze odnotowano przymrozki. No a ta różnica między najwyższą a najniższą temperaturą to aż 11,4 stopnia Celsjusza. Najcieplej było nad morzem, w Kołobrzegu 10,8 stopnia. Czy jeszcze ktoś ma ochotę gdzieś tam się popluskać, a przynajmniej tak przejść się brzegiem morza? A jak to będzie teraz dalej wyglądać? Te nadchodzące dni będą chłodniejsze niż poprzedni tydzień. W większości kraju temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 15 stopni. Jutro właśnie taka wartość w regionie południowej Wielkopolski będzie najwyższą. A my na jesień mamy niezależnie od pogody najlepszą taką receptę, czyli muzykę na 106.4.

Radio Centrum. Recepta na jesień. Podgłośnij, podgłośnij, podgłośnij, podgłośnij.

0: Lokalny zespół poszukuje nowych wolontariuszy, czyli przygotowania do kolejnej edycji Szlachetnej Paczki już trwają, a gdzie nabór, który potrwa do 18 października. Szczegóły w wiadomościach o 18.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
2: Reklama.
4: Od radia.
1: Na ten temat.
5: Środa, 12.30.
1: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
5: Bogna Skrzypczak-Walkowiak z Mediateki w Ostrowie Wielkopolskim. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum.
4: Od radia dla ciebie.

0: Czas na informacje z regionu. Sprawdzamy o tym, co się dzieje tutaj, opowie Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Będą zmiany w Pleszewskiej Szlachetnej Paczce. W tym serwisie także o nowej inwestycji w Ostrowie, a w sporcie legendy na łańcuchu herbowym.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ostrowianie zyskali promenadę wzdłuż Strugi. 400-metrowa ścieżka pieszo-rowerowa łączy ulicę Żeromskiego z ulicą Osadniczą. Ważnym elementem inwestycji jest wybudowanie kładki dla rowerzystów i pieszych nad Strugą Ostrowską, która połączyła obie te trasy.
4: Nowa promenada wzdłuż Strugi Ostrowskiej to miejsce, które będzie sprzyjać i spacerom, i wycieczkom rowerowym, i codziennemu odpoczynkowi na świeżym powietrzu. Bardzo cieszymy się z tego miejsca. Konsekwentnie rozwijamy infrastrukturę pieszo-rowerową w naszym mieście, tworząc bardziej przyjazne, zielone i bezpieczne miejsca w Ostrowie Wielkopolskim. To inwestycja, która poprawia jakość życia, zachęca do aktywnego spędzania czasu wolnego.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Woźnica, zastępca dyrektora Wydziału Kancelarii Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Inwestycja objęła również przebudowę fragmentu terenu przy ulicy Żeromskiego, wykonanie pobocza oraz zagospodarowanie przyległych terenów zielonych. Pojawiły się też nowe zielone nasadzenia, m.in. 38 drzew. Koszt budowy to niemal 1 350 000 zł, z czego prawie 950 000 zł to dofinansowanie unijne.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Mateusz Wypych, od 7 lat związany z wolontariatem, został nowym liderem rejonu Szlachetnej Paczki w Pleszewie. Zmieni się również miejsce organizacji Weekendu Cudów. Zamiast w szkole podstawowej nr 2, wolontariusze i darczyńcy spotkają się w sali wiejskiej w Kowalewie.
5: Przygotowania do kolejnej edycji Szlachetnej Paczki w Pleszewie już trwają, a lokalny zespół poszukuje nowych wolontariuszy. Nabór potrwa do 18 października, z kolei do 15 listopada można zgłaszać rodziny i osoby potrzebujące pomocy za pośrednictwem strony internetowej akcji. Zmiana lokalizacji Weekendu Cudów ma usprawnić organizację wydarzenia. Sala w Kowalewie oferuje więcej miejsca, a także lepszy dojazd dla ciężarówek z darami, które mają przyjechać z Poznania, podkreśla nowy lider Szlachetnej Paczki Mateusz Wypych. W ubiegłym roku ze wsparcia Szlachetnej Paczki w Pleszewie skorzystało 68 rodzin. Przygotowywaniem paczek zajmują się nie tylko firmy i instytucje, ale również grupy znajomych, którzy wspólnie chcą pomóc potrzebującym. Osoby zainteresowane wolontariatem mogą zgłaszać się przez stronę Szlachetnej Paczki, wybierając województwo wielkopolskie i powiat pleszewski. Potrzebni są pełnoletni, empatyczni ludzie, gotowi poświęcić swój czas na poznawanie historii rodzin i organizowanie dla nich pomocy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Kilku zwycięzców turniejów o łańcuch herbowy sprzed lat gościło w niedzielę w Ostrowie podczas tegorocznej edycji najstarszej żużlowej imprezy w Polsce. Wśród nich byli m.in. Andrzej Huszczaj, Robert Miśkowiak, ostrowscy triumfatorzy Jacek Bruchajzer i Marek Garsztka, a także Piotr Protasiewicz, obecny trener Betard Sparty Wrocław, który łańcuch herbowy zdobył dokładnie 30 lat temu. Aż wierzyć się nie chce, że to już tyle lat upłynęło od tego zwycięstwa, powiedział Radiu Centrum Piotr Protasiewicz.
6: Bardzo się cieszę z tego, bo tak, udało mi się wygrać przez tą moją tam przygodę żużlową łańcuch herbowy. Udało mi się wygrać Memoriał Smoczyka, czyli te takie na zimka też, że takie turnieje prestiżowe polskie mam w swoim CV i piękny łańcuch, który zdobi te moje, jak ja to mówię, dzbanki, które mi się udało gdzieś tam wywalczyć. Pamiętam też całe zawody, bo zdobyłem 14 punktów. Nie pamiętam, czy przegrałem z Romkiem Jankowskim, czy z Tomkiem Bajerskim, ale no skład był na pewno topowy. Jeśli chodzi o rywali, no to była 16 naprawdę świetnych zawodników.
2: Wśród zwycięzców prestiżowego łańcucha herbowego są m.in. Tomasz Golob, Bartosz Zmarzlik, Niki Pedersen, Tai Wofinden, Jarosław Hampel, a także Roman Jankowski i Sebastian Ułamek, którzy trzykrotnie zakładali na szyję piękne trofeum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty do 19:00.

0: Reklama.
1: GAK Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.

Ja to posprzątam na błysk, Dawid Podsiadło, to jest takie never ending story, bo co chwilę trzeba biegać, wiecie, z tą ściereczką do kurzu. 14 minut do 19, ale może łatwiej się sprząta przy muzyce, jeżeli dzisiaj...

0: Wszystko o brzegu było dzisiaj, prawie 11 stopni i ciepło jak na tę porę roku, ale mimo, że nie jest tak intensywnie jak latem, to wciąż prawie połowa miejsc noclegowych w nadmorskich kurortach jest stale zajęta.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: A druga połowa tych miejsc znika co weekend, albo gdy tylko choć na chwilę wyjdzie słońce. Te tematy między innymi dotyczące tego, że jeszcze pragniemy spotkania z morzem w wiadomościach o 19.
2: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: W nocy wyżdż nad Polski wolno się będzie odsuwał na południowy wschód, a w jego miejsce stopniowo będzie wkraczać Zatoka Niżu, związana z płytkim niżem z nad Bałtyku. Jutro do 15 stopni w regionie południowej Wielkopolski, opady deszczu rano około 5-6 i także po 11, a jutro od rana sporo chmur, zachmurzenie miejscami całkowite, słońce będzie wychylało się tuż przed południem i w godzinach popołudniowych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 19. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Już po przesłuchaniu podejrzanego o planowanie zamachu na premiera, coraz mniej paczek z Chin przybywa do Polski i Europy. Mimo kiepskiej pogody, sezon nad morzem trwa w najlepsze. Miriam Lipińska. 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
3: Śledczy chcą tymczasowego aresztowania podejrzanego. Posiedzenie sądu w tej sprawie jutro. Unijna tama dla płynącej do nas rzeki tanich chińskich towarów zadziałała. Od lipca do przesyłek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty. Od tego czasu takich przesyłek jest mniej, przyznaje szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
5: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Lipiec, sierpień to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek.
3: A to nie koniec, bo od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna opłata w wysokości 2 euro od paczki. Organizacje z 16 unijnych krajów chcą, by natura mogła mieć osobowość prawną. O co chodzi w tej inicjatywie, wyjaśnia jeden z jej pomysłodawców, prawnik dr Jarosław Kordasiewicz.
6: Najprostsza odpowiedź, po co prawa natury w Unii Europejskiej, jest taka, żebyśmy mogli lepiej chronić przyrodę, żebyśmy mogli lepiej chronić nasze rzeki, nasze lasy, czy jakość naszego powietrza.
3: Ruszyła już zbiórka podpisów pod tą inicjatywą. Potrzeba ich co najmniej milion. Podpisywać można się na przykład na stronach Komisji Europejskiej. Piecza zastępcza w Gdyni wzbogaci się o 2 zupełnie nowe budynki przeznaczone na rodzinne domy dziecka. Inwestycja jest potrzebna, podkreśla wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak.
7: Patrzymy też w kontekście tendencji, które się pojawiają. Mamy w szczególności potrzebę rozwijać takie miejsca, które będą w stanie zabezpieczyć dzieci w pieczy, które mają szczególne potrzeby. I stąd też ten projekt,
3: który jest tak zaplanowany, by w razie potrzeby przekształcić dom dziecka w dom pomocy społecznej, dodaje prezydent Aleksandra Kosiorek.
8: Czyli te osoby, które będą potrzebowały opieki po ukończeniu pełnoletności, będą mogły tam nadal mieć swoje miejsce na świecie.
3: 2 sąsiadujące ze sobą domy mają być gotowe za 1,5 roku. Sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Mimo kiepskiej pogody, wciąż blisko połowa miejsc noclegowych w nadmorskich kurortach jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend, albo gdy tylko zrobi się choć na chwilę słonecznie. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
9: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne, więc dużo też mamy wzrost dzieci, no właśnie w październiku.
3: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska i Jan Zieliński grają dalej. Hubert Hurkacz odpadł. Finalistka Rolanda Garrosa awansowała do drugiej rundy turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. Z kolei w Szanghaju w 1/8 finału odpadł Hubert Hurkacz. Przegrał w 3 setach z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W tym samym turnieju, ale w deblu do ćwierćfinału awansowali Jan Zieliński i Australijczyk Mark Polmans. Błażej Kulesza.
11: W Wuhan popis gry dała Maja Chwalińska. Pojedynek z Egipcjanką Majar Sheriff był zacięty, ale tylko w pierwszym secie i dostanął po 3. Potem to Polka z każdym gemem grała coraz lepiej, a ostatnie piłki Egipcjanka mogła przypłacić kontuzją. Skończyło się na pewnym 6-3, 6-2. Jutro Chwalińska zagra z Czeszką Marią Bouskową, a fan

0: W tenisa czeka polsko-polski pojedynek. Iga Świątek bowiem zmierzy się z Magdaleną Fręch. W Szanghaju za to prawdziwą batalię musiał stoczyć Jan Zieliński w parze z Markiem Polmansem. Do pokonania brytyjskiego debla Cash Glasspool potrzebny był super tiebreak wygrany 12-10. Tym samym polsko-australijski debel zameldował się w ćwierćfinale.
1: A mówił o tym Błażej Kulesza. Od początku lat 30. tego stulecia w Rwandzie rozgrywane będą wyścigi o Grand Prix Afryki Mistrzostw Świata Formuły 1. Ostatnia impreza tego cyklu na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku, gdy na torze Kialami w Republice Południowej Afryki triumfował Francuz Alain Prost. Giovanni Stroppa został zwolniony z funkcji trenera Wenecji, poinformował klub włoskiej Serie A. Powodem są słabe wyniki, bo klub z Wenecji nie zdobył żadnego punktu w 6 meczach tego sezonu. Stroppa objął stanowisko w czerwcu ubiegłego roku i poprowadził zespół do awansu do Serie A, gdzie jednak nie szło mu już tak dobrze. Wśród kandydatów na następcę byłego reprezentanta Włoch wymienia się Paolo Zanettiego i Davida Nicole. W najbliższą sobotę Wenecja podejmie w lidze zajmujące 8 miejsce Napoli.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: I jeszcze wracamy do naszego podwórka. Właściwie to nie jest nasze podwórko, tylko my pojechaliśmy do Wrocławia. Cenne zwycięstwo szczypiornistów Netladem KS-u Kalisz, którzy wygrali na wyjeździe z WKS-em Śląskiem Wrocław 33-28. A jednym z bohaterów Kaliszan był rozgrywający Mateusz Chabior i to on został wybrany MVP spotkania. W meczu rzucił 10 bramek. Ten temat między innymi w artykule Zwycięstwo ze Śląskiem na RCFM 6 po 19.

0: Uwielbiam lato jabłkowe ciasto, kto się może pod tym podpisać? Jabłkowe ciasto można jeść także jesienią, nie wiem tylko czy o tej porze, 12 po 19.
1: Reklama. Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Liskalisz, ulica Łódzka 71. Basen z hydromasażem Bestway za 3799 zamiast 5499 zł? Tylko w Jula, tylko teraz, nawet do minus 60%. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

17 minut po godzinie 19 i tempo i Margareta, a tymczasem w dużym tempie Wiktor Sas szykuje się do wylotu na Eurowizję Junior. Nasz reprezentant jest wysoko w rankingach publikowanych przez internetowych ekspertów od Eurowizji. Może warto poczytać, może warto posłuchać przede wszystkim jego piosenki, a wokalista już w najbliższą sobotę wyleci z Warszawy na Maltę. Mimo że Francja wygrała, zrezygnowała jednak z organizowania tego konkursu, więc Malta to będzie ten kierunek, w którym uda się między innymi Wiktor.

0: Będziemy na Wembley grać z Czechami, a to oczywiście szansa dla Husarii Kalisz. I to oczywiście szansa też dla tych, którzy kibicują tej drużynie. 19:30 szczegóły, a majkowskie Wembley już zaprasza w sobotę. Wstęp na ten mecz będzie darmowy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
4: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
3: Do wyboru aż 3 modele. Clio, Captur i Symbios.
4: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
3: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
6: Adrian Matuszkiewicz,
7: Arkadiusz Mareniec.
8: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Jesteśmy tu i teraz 19.30 i sprawdzamy, co dzieje się w waszej okolicy. O tym opowie Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Podczas interwencji zastrzelił 21-latka, proces ruszył od nowa. W tym serwisie powiemy też o kolejnym spotkaniu w ramach Akademii Myśli Przepięknych, a w sporcie z Czechami na Wembley.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Sąd Okręgowy w Kaliszu ponownie rozpatrzy sprawę policjanta, który w listopadzie 2019 roku w Koninie śmiertelnie postrzelił 21-letniego Adama. Funkcjonariusz chciał wylegitymować Adama C., a kiedy ten zaczął uciekać, oddał strzał. Sekcja zwłok wykazała na ciele Adama ranę postrzałową na wysokości serca. Mimo podjętej reanimacji zmarł na miejscu. W 2025 roku Sąd Najwyższy uchylił wyrok drugiej instancji ze względu na udział w składzie orzekającym sędziego powołanego przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Później Sąd Apelacyjny w Łodzi ponownie uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Jak powiedział Radiu Centrum Zbigniew Krieger, pełnomocnik ojca zastrzelonego Adama, zmieniły się też inne okoliczności.
3: Przed sądem apelacyjnym oskarżony pierwszy raz złożył wyjaśnienia. Przed sądem apelacyjnym stwierdził, że tak naprawdę działał w warunkach obrony koniecznej. Bronił się przed atakiem Adama z użyciem noża, jak mu się wydawało, czy nożyczek ostrego narzędzia i działał w obronie koniecznej. A to zmienia zasadniczo postać rzeczy. W mojej ocenie, że doszło do zabójstwa, czy w warunkach obrony koniecznej, jeżeli obrona koniecznie została przekroczona, no to oczywiście taka sprawa powinna się skończyć uniewinnieniem, czy nie, ale jednak do zabójstwa.
2: A taką sprawę powinien rozpoznawać pięcioosobowy skład sędziowski. Ojciec zastrzelonego Adama mówi wprost, że według niego to nie było nieumyślne spowodowanie śmierci, a właśnie zabójstwo.
4: Dzisiaj jesteśmy po 7 latach na pierwszej sprawie. Jeżeli coś takiego dojdzie do tego, to są duże szanse, że odpowie za to, co zrobił. Tak? Policjant, który ścigał Adasia, syn był wielokrotnie prześladowany przez niego. No nie dziwię się synowi, że jak zobaczył znowu tego policjanta, to zaczął uciekać.
2: Powiedział Radio Centrum Artur Czerniejewski. Proces przed Sądem Okręgowym w Kaliszu rozpoczął się ponownie wczoraj, 12 października. Po pierwszej rozprawie został odroczony. Przypomnijmy, że w lutym 2024 roku kaliski sąd skazał Sławomira L. na 3 lata więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci i przekroczenie uprawnień.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Piotr Małecki, kolejnym gościem Akademii Myśli Przepięknych, czyli wspólnego projektu władz gminy Ceków Kolonia, miejscowej biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie. Spotkanie z nim odbędzie się w ten piątek w filii bibliotecznej w Kamieniu.
5: Witam z gminy Ceków Kolonia wszystkich słuchaczy Radia Centrum i pragnę zaprosić Państwa na wyjątkowe spotkanie ze znanym historykiem, dziennikarzem i reżyserem, autorem książek, a także twórcą popularnego kanału na YouTube pod tytułem Po wojnie. Zapraszam na to wyjątkowe spotkanie mieszkańców gminy Ceków Kolonia, mieszkańców powiatu kaliskiego oraz miasta Kalisza, a także mieszkańców z ościennych powiatów. Prosto z ekranu YouTube na żywo w gminie Ceków Kolonia będzie autor kanału Po wojnie Piotr Małe. Serdecznie Państwa zapraszam.
2: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie Kolonii. Spotkanie w filii bibliotecznej w Kamieniu odbędzie się w ten piątek, początek o 18:00, wstęp jest wolny, a partnerem medialnym Akademii Myśli Przepięknych jest Radio Centrum. W sobotę 17 października na Majkowskim Wembley reprezentacja Polski Rugby League zmierzy się z Czechami. Co istotne, przed kaliską publicznością zaprezentują się również zawodnicy na co dzień występujący w Husarii Kalisz, Mateusz Kłosiński i Cyprian Kuczyński.
6: W składzie reprezentacji mamy wielu doświadczonych zawodników, którzy grają nie tylko w odmianę 13-osobową, ale również w 15 i 7. Wielu z zawodników już miało okazję reprezentować nasze barwy narodowe. Tym razem w składzie brakuje naszego rozgrywającego Mateusza Kowalewskiego, na co dzień grającego w cedru Sroka Chłódź, który walczy z kontuzją barku, której nabawił się podczas Mistrzostw Polski. Szczęśliwie trener Karol Myszkowski ma z czego wybierać i liczymy na powtórkę z zeszłego roku, kiedy to w Kaliszu wygraliśmy z reprezentacją Czech 48-6, co pozwoliło nam awansować w rankingu światowym Rugby League.
2: Powiedział Radio Centrum Łukasz Kostecki, rzecznik prasowy Polskiego Związku Rugby League. Gospodarze liczą na żywiołowy doping kibiców, tym bardziej, że wstęp na majkowskie Wembley będzie darmowy. Początek sobotniego meczu o 18:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 20:00.

0: Ogłoszenie.
1: Radiocentrum ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko: dziennikarz, reporter. Umowa o pracę. Więcej na www.rcfm i naszym profilu facebookowym.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycję i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
6: Więcej na cki.es.kalisz.pl.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Na ten temat.
8: Środa, 12.30.
7: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
8: Bogna Skrzypczak-Walkowiak z Mediateki w Ostrowie Wielkopolskim. Hashtag. Warto posłuchać.
7: Radio Centrum.
6: Od radia. Dla ciebie.

0: szczęście. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 10 minut pozostało do godziny 20, a o 20 między innymi w wiadomościach o kładce w Krakowie, która w sobotę rozświetli się na niebiesko, a z jakiego powodu, o tym już za kilka minut na antenie Radia Centrum.

0: Płyną dźwięki na 106.4, a po 20.00 po wiadomościach z kraju i ze świata będzie po polsku. Czyli godzinka.pl dla tych, którzy kochają te klimaty. Jeżeli kochacie klimaty mocniejsze, to wtorkowe jak zwykle po 23.00 w propozycjach od Pawła Sarnała, czyli wieczór z rokowym krokiem, jeżeli chodzi o muzykę na 106.4. A ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru, dobrej nocy. Grażyna Marciniak. Cześć.
1: Reklama. Paliwo coraz bardziej obciąża Twój portfel? Dacia ma na to swój sposób. Poznaj nowoczesne napędy hybrydowe LPG i elektryczne. Sprawdź dostępne modele w naszym salonie Dacia Grupa Liskalisz, ulica Łódzka 71. Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: W ciągu dnia do 15 stopni wiatr umiarkowany okresami porywisty z północnego zachodu, a do Polski stopniowo wkracza zatoka niżu związana z płytkim niżem z nadbałtyku. Jutro w ciągu dnia w drugiej części ponownie dostaniemy się w obszar podwyższonego ciśnienia. Biometr niekorzystny, na miejscami przelotne opady deszczu, zachmurzenie duże z większymi przyjaźnieniami. Będzie stopniowo postępować rozpogodzenia. Będą postępować w ciągu dnia z upływem kolejnych godzin.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zarzuty za planowanie zamachu na premiera i wicepremiera. Donald Trump wymijająco o amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce. Krakowska kładka Bernatka na niebiesko to gest solidarności. Miriam Lipińska. Planowanie siłowego obalenia władzy państwowej to jeden z 9 zarzutów, jakie usłyszał podejrzany o planowanie zamachu na premiera i wicepremiera szefa MON. 66-letniemu Krzysztofowi N. grozi nawet 15 lat więzienia. Podczas przeszukania jego mieszkania służby znalazły niebezpieczne przedmioty, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
5: Po zoględzinowaniu na miejscu w mieszkaniu jednego z tych przedmiotów ustalono, że są to improwizowane materiały wybuchowe. Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe.
4: Posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztowania mężczyzny odbędzie się jutro. Już 108 tysięcy kontroli przeprowadziła dotąd w szkołach policja po zeszłotygodniowych atakach nożowników w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Funkcjonariusze zatrzymali też blisko 170 osób. Działania policjantów to nie tylko prewencyjna obecność w pobliżu szkół i w samych placówkach, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji, podinspektor Andrzej Fijołek.
6: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania.
4: Ale chodzi też o przekazywanie służbom niepokojących informacji, na jakie młodzież trafi na zamkniętych grupach.
6: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
4: Policyjne kontrole w szkołach mają trwać tak długo, jak będzie to konieczne. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował opinię Komisji Weneckiej dotyczącą odbierania przez głowę państwa ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przez Sejm. Komisja orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowania niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Po tej opinii, jeśli prezydent nie podejmie działań, ślubowanie może zorganizować Sejm, mówi Andrzej Szejna, prawnik i poseł Lewicy.
7: Ta opinia Komisji Weneckiej powinna być dla prezydenta wiążąca, ale jeżeli nawet dla prezydenta nie będzie wiążąca, jest wiążąca dla polskiego rządu.
4: Komisja uznała też, że jeśli prezydent odmówi przyjęcia ślubowania od sędziów TK, można zorganizować ślubowanie bez jego fizycznej obecności. Oni chcą zbudować bazę, zobaczymy. Oni za nią zapłacą. W ten sposób Donald Trump odpowiedział na pytanie, co z bazą sił lądowych USA w Polsce. Amerykański prezydent po raz kolejny nie dał jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. O tym, że decyzja o budowie bazy została w praktyce podjęta, przekonywali przedstawiciele polskiego rządu i kancelarii prezydenta. I na koniec zmieniamy temat. Kładka Bernatka w Krakowie w sobotę podświetli się na niebiesko. To na zakończenie Międzynarodowego Tygodnia Świadomości OCD, czyli zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Urząd Miasta wyjaśnił, że ma to być symboliczny gest solidarności z osobami, które zmagają się z takimi zaburzeniami oraz okazja do przypomnienia o znaczeniu rzetelnej wiedzy, właściwego rozpoznania i dostępu do specjalistycznej pomocy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. Radiocentrum i godzinka.pl.

0: Reklama.
1: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
2: Więcej na cki.kalisz.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: wieczności.
1: Czy Jezus tylko żartował? Szczerze mówiąc, przez dużą część mojego chrześcijańskiego życia, a przynajmniej przez kilka pierwszych lat, miałem bardzo niskie mniemanie o modlitwie. Zawsze byłem na to zbyt zajęty, goniąc za tym, co należało zrobić. Właściwie, co by modlitwa w ogóle zmieniła? Wiedziałem, że nie miałem prawdziwej mocy w życiu, ale to tylko znaczyło, że muszę nad tym ciężej popracować, prawda? Aż pewnego dnia przeczytałem proste stwierdzenie Jezusa. Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Porównałem to z moim życiem modlitewnym i cóż, różnica była ogromna, wielka przepaść. Są tylko dwie opcje. Albo Jezus żartował, albo, no właśnie... Nie jestem najmądrzejszym człowiekiem, jaki chodzi po tej ziemi, ale nawet ja wiedziałem, że coś tu się nie zgadzało. Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, werset 22. Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

0: Maciek Sarnał.
1: Jestem Stasiu Sarnał.
2: Zapraszamy na program naszego tatusia.
3: Rokowym krokiem, czyli Hard and Heavy. Metalowa audycja autorska Rokowym krokiem. Rokowym krokiem. Hard and Heavy.

House of Rock and Roll. Hello, kochani metale, hello, Hardbone. No powiem wam szczerze, że niewiele rzeczy tak podnosi mi ciśnienie jak szczery zachwyt nad klasycznym australijskim rock'n'rollem. Tak, mówię tu o zespołach inspirowanych AC/DC czy Rose Tattoo, o takich, które podłączają sprzęt, rozkręcają wzmacniacze na maksa, no i robią tyle hałasu, że wkurzają sąsiadów nawet 3 ulice dalej. Kochani, Rhino Bucket, Airborne, Krokus, no i wreszcie niemieckie Hardbone. No oczywiście, jak sami wiecie, jest więcej kapel niosących ten sztandar, ale to właśnie ta czwórka przychodzi mi do głowy dzisiaj jako pierwsza. Właśnie, kochani, niemiecki Hardbone z Hamburga to najmniej znana grupa z tego zestawienia, a powód jest dość prosty, po prostu nie mieli okazji, by dotrzeć do Polski i walnąć nas, Polaków, prosto w twarz swoją odmianą rock'n'rolla. No ale dzięki internetowi i garstce innych rockowych zapaleńców, między innymi takich jak ja, zaraziłem się manią na punkcie Hardbone już kilka lat temu i od tamtej pory śledzę ich poczynania. Zresztą wypuszczałem wam ich w moim programie za każdym razem, jak ukazywały się ich nowe krążki, a było ich już 5. No i wiem, że bardzo się wam ta muza podobała. To jak? Lecimy z Koksem. Tytułowy utwór z ostatniej płyty Heartbeat i zaraz po nim Fall to the Floor.

Tak jest. Obecnie Harbour świętują wydanie swojego pierwszego materiału dla wytwórni Massacre Records, albumu Heartbeat, co jest cholernie ważnym krokiem we właściwym kierunku. Massacre ma oczywiście znacznie większy zasięg niż poprzednia wytwórnia zespołu Reuse Records, więc miejmy nadzieję, że dzięki temu znacznie więcej osób zostanie wreszcie zmiecionych z powierzchni ziemi muzyką tej kapeli. No i najważniejsze to to, że w kwestii debiutu dla wytwórni Massacre niewiele się zmieniło. I bardzo dobrze, bo Harbour wciąż podłączają sprzęt, rozkręcają gałki wzmacniaczy na maksa, odpalają silniki i wjeżdżają na parking mocno wyeksploatowanym busem, by wyładować całą ciężarówkę pełną rock'n'rolla w stylu boogie z potężnym i mega zadziornym uderzeniem. Zresztą dokładnie tego się po nich spodziewałem, a jest to hołd dla stylu AC/DC w najczystszej postaci. Trzymamy się drogi, utrzymujemy jednostajny, mocny rytm, wciskamy gaz do dechy i demolujemy wszystko dookoła. No i muszę przyznać, że podejście Harbour do tej sprawdzonej muzycznej formuły jest nieco bardziej świeże niż w przypadku niektórych wcześniej wspomnianych zespołów. Oni wciąż podchodzą do sprawy tak, jakby zaczęli wczoraj. Mają coś do udowodnienia i desperacko pragną, by świat poznał ich nazwę Harbour. Co niektórzy już ją znają, inni nie, a przynajmniej nie w takim stopniu, w jakim powinni. No ten zespół od lat gra kawał solidnego, wielkiego rocka, a dzięki wsparciu większej wytwórni najwyższa pora, by zyskał należne mu uznanie. No i mam nadzieję, że tak będzie. Lecimy z muzą Big Dog i Paki na Fu.

0: Tak, kochani, na płycie Heartbeat słychać nieco więcej melodii niż na niektórych wcześniejszych wydawnictwach. Riffy są bardziej chwytliwe, motywy muzyczne dłużej zostają w głowie, a element boogie jest wyraźniejszy i łatwiejszy do wychwycenia. No innymi słowy, nie są już tak agresywni jak kiedyś, ale za bardzo też nie złagodnieli. W końcu to wciąż Heartbone. Produkcja również stoi na wysokim poziomie, brzmienie jest czyste, naturalne, a przy tym nie pozbawione muzycznej duszy. No a właśnie tego potrzebuje ten rodzaj rock'n'rolla. Wydaje mi się, że Heartbeat może okazać się tym albumem, który wreszcie zapewni zespołowi Heartbone przełom w Stanach Zjednoczonych. No i sądzę, że dzięki wsparciu machiny Massacre Records będzie nam znacznie łatwiej dorwać ten krążek, czy to przez Amazon, czy w innych dużych sieciach handlowych oferujących wydawnictwa tej wytwórni. No, ale dystrybucja to tylko część sukcesu. Heartbeat to po prostu cholernie dobra płyta rock'n'rollowa, która opiera się na sprawdzonej formule, która porywa fanów rocka już od początku lat 70. No i nie ma w tym absolutnie nic złego. Czasem trzeba po prostu nalać sobie drinka, podkręcić głośność na maksa i pozwolić rock'n'rollowi robić to, do czego został stworzony. No i właśnie Heartbeat to robi, bo to mega wybór utworów na taką właśnie okazję. Evil for a good cause.
1: Sometimes good, sometimes bad.

Tak właśnie, a co napisali sami muzycy o sobie? Posłuchajcie. Ostre riffy tną powietrze, potężne uderzenia perkusji dudnią, bas pulsuje, a wokal tnie niczym tarcza pilarki. To jest rock and roll, to jest hard bone. Mając na koncie 5 albumów i blisko 20 lat scenicznego doświadczenia oraz setki zagranych koncertów, ta piątka muzyków z Hamburga dominuje na każdej scenie, na której się pojawia, nie zdejmując nogi z gazu. Niezależnie od tego, czy grają w klubie, czy na festiwalu dużym, czy małym, w Niemczech, czy podczas międzynarodowych tras, hard bone zawsze dostarcza dokładnie to, co obiecuje. 110% rock and rolla. Podczas tras u boku takich zespołów jak Thunder Mother, Rose Tattoo czy Doro na festiwalach, przepraszam, pokroju Wacken Open Air i oczywiście na własnych koncertach klubowych zawsze trafiają w punkt, dając siebie wszystko. Jeśli więc lubisz głośne, surowe, oldschoolowe granie i nie traktujesz siebie zbyt poważnie, trafiłeś pod właściwy adres. Otwórz piwo, dąż do zabawy i przygotuj się na 110% rock'n'rolla w jego najbardziej esencjonalnym i bezkompromisowym wydaniu. Tak, tak, kochani, tak właśnie jest. A kto tworzy obecnie te super dźwięki? Posłuchajcie, Luca Roznau, gitara rytmiczna, Benjamin Urich, bębny, Tim Daman, wokal, Sebastian Kranke, gitara solowa i Tim Schwartz na basie. No to cóż, to teraz może pora na większą dawkę tego mega rock'n'rolla. Polecam w kolejności Going Commando, później Hole in My Heart, następnie You Made Me Do It, następnie One Night Away, następnie Unstoppable, później Hard to Get i na koniec Bad As You Want Me To Be. To jak? Bye Metale, Bye Hardbone, Muzo, leć!